0: I will.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód kilka wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka. Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek? Albo taka. O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka. O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka. O wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy ryc niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy.

chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym. Daj mi to. Albo na przykład daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, no to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak –

Kasia dała... Tu jest dziura. Klocki. Kasia dała... Klocki. Zagadka brzmi... Który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała... Klocki. Poprawna odpowiedź brzmi... To jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki. Takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi... Krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć: Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze trzy takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Jak myślicie, czy Peron ma coś wspólnego z Piotrem?

Piotrek to imię chłopca. Znacie jakichś Piotrków? Na pewno znacie. Ilu? Jednego, dwóch... A, ktoś jeszcze zna więcej Piotrków. No oczywiście, bo to jest bardzo popularne imię. No i tak w ogóle to Piotrek to jest forma zdrobniała imienia. Zdrobniała, czyli taka, której używamy na co dzień. Bo każdy z tych chłopców, których znacie, z tych Piotrków, tak naprawdę ma na imię Piotr. Tylko gdy nie chcemy się sztywno zwracać do Piotrów, mówimy do nich Piotrek. To jest takie codzienne imię, codzienna forma, dość przyjemna imienia Piotr. A gdy chcemy być jeszcze milsi dla Piotrów, to mówimy o nich Piotruś. Każdy Piotr może być Piotrkiem albo Piotrusiem. Teraz zastanówmy się nad drugim słowem, nad słowem peron. Czy ktoś z Was je zna? Nikt? Aha, ktoś zna. No to wytłumaczmy je sobie. Czy jechaliście kiedyś pociągiem? Słyszeliście, zanim przyjedzie pociąg, są zapowiedzi, na przykład takie. Pociąg z Zakopanego do Warszawy odjedzie z toru czwartego przy peronie drugim. Tylko na dworcach kolejowych te zapowiedzi są mało wyraźne, ale właśnie tak brzmią. Pociąg odjedzie z toru któregoś przy peronie którymś. I tor, to wiemy, co to jest. Tor to są szyny, czyli te takie metalowe, długaśne drągi, które leżą na ziemi. I po tych drągach, czyli po szynach, czyli po torze, jedzie pociąg. Tor jest przy peronie, a zatem peron to jest takie miejsce, na którym stoimy, gdy czekamy na pociąg. To jest taki jakby kamienny albo z cementu zrobiony pagórek, na którym stoją ludzie, żeby łatwiej im było wejść do pociągu. Bo gdyby nie było peronu, dostalibyśmy o wiele niżej i naprawdę pociągi są wysokie, mielibyśmy kłopot z wsiadaniem. No dobrze, skoro już wiemy, co znaczy słowo peron, to zapytam Was jeszcze raz, jak myślicie, czy peron ma coś wspólnego z Piotrkiem? Uwaga, uwaga! Wyobraźcie sobie, że tak, że ma coś wspólnego. I zaraz Wam o tym powiem. Wyraz peron pochodzi z języka francuskiego. Czasami tak jest, że słowa wędrują sobie między językami. Mamy, jak na pewno wiecie, wiele języków, na przykład polski, angielski, francuski, niemiecki. Znacie jeszcze jakieś języki? O, na przykład włoski, ktoś mówi. Bardzo dobrze, są różne języki na świecie. I niektóre słowa przeskakują sobie z języka do języka albo pączkują, rozdwajają się. Czyli oprócz tego, że są w jakimś języku, to jeszcze dodatkowo są i w drugim języku. I tak się właśnie stało ze słowem peron. Do języka polskiego peron przeskoczył z języka francuskiego, gdzie znaczył kamienny próg. Peron oznaczał w języku francuskim kamienny próg. A do tego języka francuskiego bardzo, bardzo dawno temu wyraz peron przeskoczył z języka greckiego. W tym dawnym, starożytnym języku greckim było słowo petra, które znaczyło skała. Czyli, podsumowując, można powiedzieć, że nasz polski wyraz peron, który oznacza miejsce, gdzie stoimy, czekając na pociąg, pochodzi tak naprawdę od dawnego, dawnego greckiego słowa petra, które znaczyło skała. A czy wiecie, skąd się wzięło imię Piotr? Nie uwierzycie. Też pochodzi od skały, to znaczy pochodzi od wyrazu petra, który znaczył skała. Bo imię Piotr, gdybyście chcieli wiedzieć, oznacza ten, który jest twardy jak skała, ten, który jest niezawodny, na którym można polegać, jest tak twardy, niezawodny jak skała. A to ciekawe.

Ciekawostka. Ciekawa jestem, czy ci chłopcy, którzy mają na imię Piotr, są twardzi jak skała? Pomyślcie o tym. I pomyślcie też, co mogliby zrobić ci chłopcy, żeby być jak skała. Jeszcze mam dla was ciekawostkę. Otóż kiedyś, dawniej, w języku polskim imię Piotr miało też inne formy, na przykład Pietr, albo Piotr, albo Peter. Dzisiaj, gdy chcemy czule, pieszczotliwie zwrócić się do Piotra, mówimy do niego Piotrusiu, Piotruniu. A czy wiecie, jak mówiono dawniej? Przygotujcie się. Mówiono na przykład tak: Paszku mój kochany, Pieszku, Piechniku, Pietraszku, Pietrzyku, Pietruszko. Ha! Pietruszko, nawet tak mówiono. Oczywiście dzisiaj też możecie tak mówić do Piotrków, jeśli chcecie być oryginalni, czyli jeśli chcecie się odróżnić od innych. A na koniec jeszcze coś. Od imienia Piotr pochodzą też niektóre nazwiska, na przykład Pietras, Pietrzak, Piotrowski, Piotrowicz, Pietrusiewicz. I pochodzą też nazwy wielu miejscowości, na przykład Piotrków, Piotrowice, Piechowice. Ciekawa jestem, czy ktoś z was mieszka w takiej miejscowości, której nazwa pochodzi od imienia Piotrek. Bardzo jestem ciekawa. No bo właśnie, imiona są wszędzie wokół nas, tylko czasami są ukryte. Mam też propozycję już na sam koniec. Może sami wymyślicie różne zdrobnienia imienia Piotrek, a także zdrobnienia innych imion, jeśli jesteście dziewczynkami, to na pewno nosicie inne imiona, a jeśli jesteście chłopcami, to też wcale nie musicie mieć na imię Piotrek. Wymyślcie zdrobnienia wszystkich imion, jakie tylko znacie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiejszy odcinek proponuję poświęcić poprawności językowej. Wiecie, co to jest poprawność językowa? Wiecie. Chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, żeby mówić poprawnie, czyli dobrze, tak jak powinno być. I chcę Wam dzisiaj zaproponować rozmowę o pewnych owocach, które chętnie jemy zimą. Jakie to owoce? Pomarańcze. Dobrze słyszę, dobrze mówicie. To są pomarańcze i również zimą często jemy winogrona. Zastanówmy się najpierw, jak te owoce wyglądają. Zacznijmy od pomarańczy. Jak wyglądają pomarańcze? No, są takie żółto-pomarańczowe albo pomarańczowe, ciemniejsze lub jaśniejsze i są to takie kule. W dłoni się nie mieszczą, ale już w dwóch dłoniach tak zmieszczą się. To są takie kule, które możemy chwycić obiema dłońmi. No i jak się nazywa taka jedna pomarańczowa kula? Kto wie? Tak, to jest ta pomarańcza. Ta pomarańcza. Zwróćmy uwagę na to, że wyraz pomarańcza

kończy się na a, czyli nie mówimy ta pomarańcz, tylko ta pomarańcza. I to jest wyraz, który ma tak zwany rodzaj żeński. Tak jak mówimy ta dziewczynka, tak też ta pomarańcza. Czujemy, my wszyscy, którzy mówimy językiem polskim, czujemy, co to jest rodzaj gramatyczny. Możemy sobie to tak właśnie zapamiętać. Skoro ta dziewczynka ma rodzaj żeński, to ta pomarańcza też. To w takim razie zapytajmy, czy wyraz pomarańcz to jest zły wyraz? Nie. Tylko, że wyraz pomarańcz nie nazywa tego owocu, tej naszej pomarańczowej kuli. Wyraz pomarańcz nazywa kolor i to jest ten pomarańcz. Owoc to jest ta pomarańcza, a kolor to jest ten pomarańcz. I na przykład możemy powiedzieć: mam na ścianie jasny pomarańcz. To znaczy, że mam ściany jasno-pomarańczowe. A jak powiemy o owocu? Na przykład mam w salaterce jedną pomarańczę. Tę jedną pomarańczę. Więc pamiętajcie, owoc, pomarańczowa kula, to jest ta pomarańcza. I trzeba to zapamiętać, jeżeli chcemy mówić poprawnie. Ale obiecałam Wam dzisiaj jeszcze, że porozmawiamy też o innym owocu. Porozmawiamy o winogronach. No właśnie, to są te winogrona, tak jak te dzieci. To jest wyraz, o którym mówimy, że ma liczbę mnogą. Ale słów mądrych się dzisiaj nauczycie. To jest liczba mnoga, bo tych kuleczek na winogronach jest wiele. Kupujemy winogrona w kiściach, dlatego mówimy o liczbie mnogiej, czyli to są te winogrona. Ale pomyślmy o takiej sytuacji. Kupiliśmy całą kiść winogron, odrywamy tę jedną kuleczkę, albo zieloną, albo taką ciemną, prawie czarną, zależy od tego, jakie to są winogrona. Więc odrywamy tę jedną kuleczkę i co to jest? Jak to nazwać? Uwaga, to jest to winogrono. Nie ten winogron, tylko to winogrono. Tak jak to dziecko. Tak też to winogrono. To jest jedna mała kuleczka, tak jakby dziecko tej rodziny, tej całej kiści winogron. I to jest wyraz, o którym mówimy, że ma rodzaj nijaki. Tak jak to dziecko ma rodzaj nijaki, tak też to winogrono. Zastanówmy się, czy wyraz ten winogron jest poprawny? Nie, nie. Chyba tylko psa można by tak nazwać dla żartów. Moglibyśmy wtedy wołać: winogronku kochany, tak jak azorku, burku, winogronku, aportuj, albo do nogi, albo siad. Ale naprawdę, to może być tylko nazwa psa, kota, konia, ale nie nazwa owocu. Bo owoc, ta jedna kuleczka, pyszniutka, słodziutka, to jest to winogrono. Proponuję Wam na koniec pewne zadanie, zadanie dla odważnych. Ułóżcie trzy zdania z obydwoma wyrazami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, z tymi obydwoma ważnymi wyrazami. Czyli przypomnijmy sobie, z wyrazem ta pomarańcza i z wyrazem to winogrono. Ułóżcie po trzy zdania. Powodzenia i do usłyszenia!

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?

0: zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi, bo

0: spłyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
1: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zapraszam. Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, jak doskonale wiecie i pamiętacie, czyli dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery naszego pięknego polskiego alfabetu. I dziś jesteśmy na literze C. C jak cebula, pewnie to słowo przychodzi wam do głowy, bo to jest jedno z najczęstszych słów rozpoczynających się literą C, ale mam dla was dzisiaj inny przykład, inną propozycję. Wyraz rzadko dzisiaj spotykany, ale przecież cała przyjemność poznawania języka polega na tym, między innymi, że poznajemy nowe słowa i dzięki temu wiemy więcej. Otóż ten wyraz, który dzisiaj dla was przygotowałam, a który rozpoczyna się literą C, to wyraz, uwaga, uwaga, cwikier. Dziwnie brzmi? No, trochę dziwnie, bo naprawdę to jest wyraz bardzo, bardzo rzadko używany i to chyba tylko przez najstarszych ludzi. To jest wyraz przestarzały, ale za to nazywa coś, z czym wszyscy dzisiaj mamy do czynienia. Mianowicie cwikier to inaczej okulary. Naprawdę, słowo honoru. To jest inna nazwa tego przyrządu optycznego, który wiele osób nosi na nosie. Okulary, jak doskonale wiemy, pozwalają lepiej widzieć osobom, które mają wadę wzroku. No i tak samo cwikier, bo cwikier to jest dokładnie to samo. Ale mamy pewną różnicę gramatyczną, bo zobaczcie, powiemy o jednym takim przyrządzie, czyli o jednej rzeczy, którą nakładamy na nos. Powiemy, że to są te okulary, również powiemy, że to są te binokle, to jest jeszcze inna nazwa okularów, ale ten cwikier. Dziwnie, prawda? Słyszymy taką różnicę językową, która wpływa na to, jak używamy tych wyrazów w zdaniu. Bo powiemy, okulary zsunęły się z nosa Jaśkowi, Małgosi, Karolowi, Wandzi i tak dalej. Powiemy również, binokle zsunęły się z nosa dziadkowi, tatkowi albo babci Wandzi, ale cwikier zsunął się z nosa, bo to jest ten cwikier, dlatego on się zsunął. I ta różnica gramatyczna będzie zawsze, zawsze słyszalna w zdaniu. Ale wróćmy jeszcze do samego słowa cwikier. To jest wyraz, który nasi przodkowie zapożyczyli z języka niemieckiego, czyli sami go nie wymyślili, tylko sięgnęli do języka niemieckiego, wzięli pewne niemieckie słówko i zaczęli je z Polska wymawiać i tak oto to słówko weszło do naszego języka. Ale pierwotnie cwikier oznaczał taki specjalny rodzaj okularów. Nie takie okulary, jakie znamy dzisiaj, czyli z rączkami zakładanymi za uszy. Nie, nie, nie. Pierwotnie cwikier składał się z dwóch szkiełek, które się trzymały na nosie za pomocą specjalnych sprężynek i uchwytów. Czyli właściwie ten cwikier tylko siedział na nosie. Nie miał rączek, które można by założyć za uszy. Czyli były to dwa szkiełka z taką garbatą sprężynką, która utrzymywała je na nosie. No i pewnie dlatego cwikier często mógł się zsuwać z nosa, bo ta sprężynka po prostu często nie wytrzymywała. Ciekawa jestem, czy naszła was ochota, bo mnie tak, żeby sprawdzić na przykład w internecie albo w książkach, jak też ten cwikier wyglądał i jak wyglądali ludzie w cwikierze, bo na przykład kiedyś nie nosiło się takich kolorowych oprawek okularów jak dzisiaj. Kiedyś okulary, czyli cwikier albo binokle wyglądały trochę inaczej. Może spróbujcie się dowiedzieć więcej o tych bardzo przydatnych urządzeniach i może zbudujecie jakąś okularową historyjkę. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Czasem te powiedzonka wiążą się z zupełnie zwyczajnymi wyrazami, z takimi słowami, których używamy na co dzień. Mogą one nam się wydawać naprawdę tak zwyczajne, że aż szare. Nawet możemy nie przypuszczać, że coś ciekawego w tych słowach jest. A jednak w każdym słowie znajdzie się jakaś tajemnica, jakaś ciekawostka, coś, o czym można opowiadać. I tak też jest, tak sądzę, z dzisiejszym wyrazem, który dla Was wybrałam, a to jest wyraz, który wiąże się ze słowem zeszłotygodniowym. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o różnych powiedzeniach związanych ze słowem mleko. A skoro mleko, to dzisiaj śmietanka. No i właśnie będzie chodziło o to, żebyśmy temu słowu i powiedzeniom z nim związanym się przyjrzeli. No bo co to jest śmietanka? Wiadomo, prawda? Śmietanka jest świeża zwykle, albo słodka, albo kwaśna. Może być do mleka, może być jedzona z truskawkami albo z poziomkami, może być bita śmietana albo bita śmietanka. To jest coś takiego, co początkowo jest połączone z mlekiem, ale gdy się na przykład mleko, takie świeże mleko wstawi do lodówki, to wyodrębnia się, wydziela się śmietanka, którą można zebrać, czyli taki mleczny tłuszcz. Zbiera się tę śmietankę i potem dodaje się ją do zup, do sosów. Także można ubić na krem, na słodko. Różne rzeczy robi się ze śmietanki. Ale takie oddzielenie śmietanki od mleka jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy naprawdę świeże mleko prosto od krowy. Zwykle teraz kupujemy już gotową śmietankę, wcześniej zebraną, odpowiednio przygotowaną i zapakowaną w pojemniczki. Taką śmietankę kupujemy w sklepie. Ale to, co jest ciekawego i związanego ze słowem śmietanka, wiąże się właśnie z jej pochodzeniem. Dlatego tak ważne było to, żeby je przytoczyć. A co takiego mamy właśnie ciekawego związanego z tym słowem? Po pierwsze,

mamy różne znaczenia tego wyrazu. Bo śmietanką nazywamy, oprócz tego czegoś do jedzenia, nazywamy ludzi. Tak, tak, ludzi też można nazywać śmietanką. O ludziach się mówi, że to śmietanka. Na przykład śmietanka artystyczna, albo śmietanka dyplomatyczna, albo śmietanka literacka, albo śmietanka towarzyska, śmietanka sportowa. O kim tak mówimy? O takich ludziach, którzy jakoś się wyróżniają w danym środowisku. Na przykład o najlepszych albo o najbardziej znanych sportowcach mówi się, że to śmietanka sportowa. Albo o najbardziej znanych, najbardziej wpływowych, być może także najlepszych pisarzach mówi się, że to śmietanka literacka. Albo o artystach, którzy mają dokonania światowej sławy, mówi się, że to śmietanka artystyczna. Tak jak ta, można powiedzieć, śmietanka jest najlepszą częścią mleka, tego świeżego mleka, to jest ta najtłustsza i najbardziej odżywcza część mleka, tak też przenośnie mówi się o ludziach, że są właśnie taką najbardziej odżywczą, najlepszą, najtłustszą też w pewnym sensie częścią jakiegoś towarzystwa. Wszystko przenośnie. To jasna sprawa. Śmietanką nazywa się też coś nie do jedzenia. Nie ludzi, lecz przedmiot, ale przedmiot wcale nie do jedzenia, tylko do higieny, do pielęgnacji. Śmietanka to jest taki gęsty, białawy płyn, który służy na przykład do zmywania makijażu albo do odżywiania skóry. Śmietankę można zamiast kremu stosować. Albo do nawilżania skóry, czy całego ciała nawet. Mówimy wtedy o śmietance do ciała, czyli o takim balsamie do ciała. Dlaczego te rzeczy nazywamy śmietanką? Przede wszystkim dlatego, że są białe, czyli mamy podobieństwo koloru do tej prawdziwej naszej śmietany. Po drugie, są takie rzadkawe, czyli nie bardzo gęste i niezbyt lejące, takie półpłynne, tak jak ta śmietana, którą mamy z mleka. Po trzecie wreszcie, śmietanka, czyli ten kosmetyk, odżywia nam skórę, czyli pielęgnuje nam ją, pomaga nam w pielęgnacji skóry. To znaczy, że ma wiele cennych właściwości, tak jak ta śmietanka, którą zbieramy z mleka. Ona też ma dużo wartości odżywczych, przede wszystkim tłuszczu, ale ten tłuszcz bywa nam potrzebny. Mamy też pewne powiedzenie związane z tymi różnymi śmietankami. Brzmi ono tak: spijać śmietankę z czegoś albo spijać śmietankę po kimś. To jest takie powiedzenie, które pozwala nam pokazać, że ktoś się nieładnie zachował. Bo gdy ktoś spija śmietankę z czegoś albo ktoś spija śmietankę po kimś, to wcale nie chodzi o to, że ktoś na przykład pije po kimś kawę ze śmietanką. O nie, nie. Chodzi o to, że ktoś korzysta z efektów czyjejś pracy, że można powiedzieć, przywłaszcza sobie czyjeś zasługi. Na przykład Jaś i Kasia wykonali kawał dobrej roboty. Zrobili coś ogromnego, bardzo się napracowali i ta ich praca przyniosła efekty. Aż pojawili się Tomek i Małgosia. I Tomek i Małgosia zbierają pochwały, mimo że kto inny wykonał tę pracę. I właśnie od tej drugiej parze można powiedzieć, że spija śmietankę z pracy tych pierwszych osób, tych, które rzeczywiście się napracowały. Nie jest to zbyt dobre zachowanie, a nawet można powiedzieć, to jest zachowanie nie fair, czyli takie, którego lepiej nie naśladować. Jest po prostu nieuczciwe. Ciekawa jestem, z czym wam kojarzy się śmietanka. Może macie jakieś doświadczenia ze spijaniem śmietanki z czegoś albo po kimś, a może spotkaliście kiedyś jakąś śmietankę towarzyską? Co sądzicie o słowie śmietanka? A w ogóle, czy ono wam się podoba? Czy przyjemnie dla was brzmi? Czy z czymś się wam specjalnym kojarzy? Spróbujecie o tym pomyśleć? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach tkwiących w języku polskim, o tych powiedzonkach ubarwiających nam życie, a dziś jest do tego szczególna okazja, bo proponuję wam powiedzonka zwane uczenie frazeologizmami związane z pewnym kolorem. Z kolorem wiosennym, pięknym, chyba najpiękniejszym na świecie, bo niosącym spokój i radość jednocześnie. Ten kolor to oczywiście zielony, więc proponuję wam dzisiaj rozmowy o różnych powiedzeniach związanych z zielonym. Co to znaczy zielony? Słownik języka polskiego bardzo ładnie określa, definiuje ten wyraz. Zielony to mający barwę świeżej trawy lub szmaragdu. Szmaragd jest kamieniem szlachetnym, pięknym, zielonym. Świeża trawa jest soczysta. Pasie nasze oczy, tak jak pasie króliki i inne zwierzęta kicające w trawie, to jest właśnie zielony, świeży, soczysty, radosny i jednocześnie spokojny. I ten właśnie zielony pojawia się w wielu powiedzeniach w języku polskim. Nie tylko wtedy, gdy mówimy o terenach zielonych, czyli o parkach, skwerach, ogrodach, trawnikach, o tych wszystkich miejscach, które są i w miastach, i na wsiach, a na które chodzimy, żeby odpocząć, żeby oczy nam odpoczyły i żebyśmy my sami nabrali dystansu do tego, co się dzieje wokół. Więc w terenach zielonych pojawia się zielone, ale nie tylko. Mówimy także na przykład o zielonych płucach. Co to są zielone płuca? Nie, to nie chodzi o części ciała, które każdy z nas ma w środku, w sobie, płucami oddychamy. Nie, nie. Gdy mówimy zielone płuca, mamy na myśli także parki, także ogrody, wszystkie te zielone części miasta, które produkują dużo tlenu i w których łatwiej się oddycha. Tak jak płucami naszymi osobistymi oddychamy, tak też dzięki parkom, trawnikom, ogrodom, skwerom, czyli tym zazielenionym, pełnym roślinności miejscom w miastach, łatwiej nam żyć, łatwiej nam oddychać i łatwiej miastom przeżyć. Zielone płuca

ulica miasta to bardzo ważna ich część, bardzo ważny organ w każdym mieście. Mamy też zielone światło i może chodzić i o sygnalizację świetlną, tę dla samochodów, rowerzystów, motocyklistów, i przenośnie o pierwszeństwo, które komuś dajemy. Gdy dajemy komuś zielone światło, to znaczy, że pozwalamy mu działać. Słuchaj, daję ci zielone światło. Możesz działać tak, jak mi to przedstawiłeś. Powie szef do pracownika i pracownik już wie, że ma pozwolenie na wykonanie jakiejś pracy. Czyli zielone światło to pozwolenie. Można je komuś dać, można je komuś również zapalić. Szef może zapalić swojemu pracownikowi zielone światło. Ale to nie koniec powiedzeń związanych z zielonym. Można nie mieć o czymś zielonego pojęcia albo bladego pojęcia. Zielony idzie tutaj w parze z bladym. Co to znaczy, gdy mówimy, że nie mamy o czymś zielonego pojęcia? Żadnego pojęcia o czymś nie mamy. W ogóle nic nie wiemy. Nie wyobrażamy sobie nawet tego, o co ktoś nas pyta. Naprawdę nic nie wiem. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Nic na ten temat nie wiem. A dlaczego zielonego? Ano dlatego, że zielony kojarzy się ze świeżością. Na przykład młode rośliny są takie bardzo soczyste, zielone. Skoro młode, to znaczy, że jeszcze niedojrzałe. To znaczy, że jeszcze niewiele widziały na tym świecie. I tak samo ten człowiek, który niewiele o czymś wie, jest tak jak taka młoda roślina. Nie ma o niczym zielonego pojęcia. Można wyjechać na zieloną trawkę, czyli wyjechać za miasto na świeże powietrze, ale można też, tak mówi język polski, pójść na zieloną trawkę. No i to już niestety nie jest zbyt przyjemne. Jeżeli mówimy, że ktoś poszedł na zieloną trawkę, to znaczy, że został zwolniony z pracy. No i ha, ha, tak trochę ironicznie, sarkastycznie myślimy sobie, ma czas, żeby się wylegiwać na trawce. Ale w tym jest dużo, dużo ironii w tym właśnie powiedzeniu, więc lepiej wyjeżdżać na zieloną trawkę, bo to oznacza prawdziwy wypoczynek, niż na tę zieloną trawkę iść, bo to oznacza, że się jest zwolnionym z pracy. Człowiekowi może się zrobić zielono i człowiek może się zrobić na twarzy zielony. Kiedy? Na przykład, gdy się czegoś przestraszy albo gdy się choruje. Wtedy rzeczywiście skóra zmienia nam odcień na taki szarawy, nieprzyjemny, niezdrowy. Kojarzy się ten kolor zmienionej skóry z zielenią, dlatego właśnie mówimy, że ktoś zzieleniał albo cera, twarz zrobiła się komuś zielona z przerażenia albo z choroby. No i wreszcie, żeby radośniej zakończyć, przywołajmy takie oto powiedzenie, że ktoś może mieć zielono w głowie. Zielono w głowie albo pstro w głowie. Zielono w głowie mają młode zwierzęta. Króliki, pieski, kotki, nawet kury mogą mieć zielono w głowie. Zielono, czyli pstro, czyli wesoło. Młode istoty, zwierzęta, ale chyba także ludzie, czasem nie przejmują się za bardzo tym, co się dzieje w świecie wokół i po prostu żyją sobie beztrosko. Mają w głowie ten radosny, a jednocześnie spokojny kolor zieleni, czyli kolor wiosny. A może znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z zielonym i może mielibyście ochotę podzielić się nimi z kimś albo ułożyć jakąś zieloną historię, może nawet odegrać zielony teatrzyk. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

słońca również dzisiaj będziemy wystawiać nasze buźki, nasze ciała w krótkich spodenkach, w spódniczkach, w koszulkach z krótkim rękawkiem, bo taka pogoda prawdopodobnie dzisiaj będzie. Wczoraj było upalnie prawie w całym kraju, a dzisiaj ma być jeszcze upalniej. Jaka temperatura dokładnie nas czeka właśnie dziś, w środę 5 sierpnia, dowiecie się już niebawem. A tymczasem ustalmy takie najważniejsze liczby, takie najważniejsze cyfry porankowe. Dziś w środę mamy 217 dzień roku, a słońce jest z nami już od 2,5 godziny. Zajdzie dopiero o godzinie 20:20, a to wszystko oznacza, że dzień potrwa łącznie 15 godzin i 17 minut. A teraz życzenia o poranku. Kto nie chciałby usłyszeć pięknych imieninowych życzeń? Wszystkiego, co najlepsze na świecie, a nawet w całym kosmosie, w całym wszechświecie. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń. Tego właśnie dzisiaj życzymy wszystkim, którzy nas już teraz o poranku słuchają, ale przede wszystkim dzisiejszym solenizantom, którymi są Jacław, Kasjana, Maria oraz Oswald, a także Wenancja. Wszystkiego najlepszego. A wracając do tego słońca, o którym wspomniałem, tak, dzisiaj będziemy wystawiać po raz kolejny, bo jest lato, bo są wakacje, nasze buźki do słońca, ale robiąc to pamiętajmy, szczególnie w tak upalne dni jak te, by chronić naszą skórę kremem z filtrem przeciwsłonecznym, by zakładać czapki albo kapelusze na głowę.

albo chociażby bandamkę, by zakładać okulary przeciwsłoneczne i pić dużo, najlepiej niegazowanej wody, nawadniać się, a wtedy na pewno suchą stopą przejdziemy przez te upały. Bo przecież lato, bo przecież wakacje są bardzo dobre dla nas wszystkich, są pozytywne i chcą dla nas jak najlepiej, tylko my też musimy odrobinkę o siebie zadbać. A lato zawsze kojarzyło mi się z tym, co miłe, co sympatyczne i z uśmiechem. Dużo ludzi moim zdaniem, szczególnie wtedy, gdy wyjeżdża na urlop albo na wakacje, uśmiecha się do siebie. To lato za jeden uśmiech na potwierdzenie moich słów.

Tak jest, przyszło lato, ale chyba dzisiaj mógłbym szczególnie powiedzieć, opierając się na słowach tej piosenki, która właśnie wybrzmiała, że przyszło zwariowane lato, bo dzisiaj takie ono będzie. Mam nadzieję, że wszyscy siedzicie. Podaję prognozę pogody na dzień 5 sierpnia 2026 roku. Uwaga, uwaga, dzisiaj po prostu bijemy pogodowe rekordy. Najchłodniej, jak zimno, będzie w Koszalinie tylko, i mówię to z przymrużeniem oka, tylko 26 stopni. Troszkę cieplej będzie na zachodzie Polski, czyli patrząc na mapę pogodową po lewej stronie naszego kraju. Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra 33, 34 i 35.

stopni Celsjusza. Warszawa, Łódź, czyli centrum Polski, 38 i 36 stopni, ale będą miejsca, w których będzie jeszcze cieplej. Rzeszów, 40 stopni, Lublin, 41. Pamiętacie, przed piosenką mówiłem o tych kremach przeciwsłonecznych, o nawadnianiu się, o kapeluszach, o okularach przeciwsłonecznych. No to teraz ponawiam ten apel. O, to wszystko dzisiaj się naprawdę przyda, bo będzie upalnie, upalnie. Tylko okolice Koszalina i Szczecina oprócz upału będą miały też deszcz. A poza tym wszędzie słońce, słońce, słońce, więc można trochę tak powiedzieć, nawiązując do tekstu piosenki, że to lato dzisiaj będzie troszeczkę zwariowane. A jak wy się chronicie przed takimi upałami, które są oczywiście przyjemne, bo lubimy w większości, gdy jest ciepło, ale czy na pewno lubimy, gdy jest aż tak ciepło? Nie, to nie jest ciepło, to jest właśnie upalnie. Jak chronicie się przed upałami? Jaki macie na nie sposób? Kto nam pomoże znaleźć taką porankową, dobrą... Taki dobry porankowy sposób na to, żeby przygotować się na tak ogromne upały, jak nawet 41 stopni w Lublinie? 22 645 20 55. Robimy szybką, poranną listę sposobów obrony przed upałem.

A ja idę teraz do kolejnego tematu, czyli do pierwszej zagadki, która dzisiaj w tym poranku, tuż przed godziną ósmą, mam nadzieję, że troszeczkę nas rozbudzi. Odrobinkę, tak żebyśmy odrobinę szerzej otworzyli oczy, żebyśmy uświadomili sobie, że jest środa. I to upalna środa nam się dzisiaj zapowiada i żebyśmy troszeczkę pogłówkowali, żeby obudzić nasze szare komórki. Odpowiedź na zagadkę, jak to często u mnie, będzie równocześnie tematem dzisiejszej audycji, a zagadka dzisiaj jest długa. Brzmi tak. To jest łatwe. Ja potrafię zrobić piękną fotografię. Profil, portret i zbliżenia. Będą piękne powiększenia. Film się zerwał. Co za gafa? Pies się uśmiał z... Ojej, zapomniałem słowa. To znaczy nie zapomniałem, tylko wymazało mi się w pamięci to słowo na chwilę, ale celowo je zamazałem po to, żebyście wy odgadli, jak zakończyć ten wiersz, zagadkę. 22 645 2055. Ciekaw jestem, czy już wiecie, o jaką osobę chodzi, jaka osoba uprawiająca jaki zawód powinna dokończyć ten wiersz. Zapraszam, dzwońcie do nas, a my już teraz ze śpiewającymi brzdącami pośpiewamy. Może jeszcze taniec przed godziną ósmą rano to za wcześnie, ale można na przykład postukać palcami w blat stołu kuchennego, jedząc śniadanko, albo potupać prawą stópką lub lewą. Kto jak chce. W każdym razie śpiewające brzdące już teraz o 7:49 w Polskim Radiu Dzieciom.

A my byśmy bardzo chcieli, żeby odrobinę deszcz wesoło pograł nam tego lata. Dzisiaj deszcz wesoło będzie grać, tak jak wspominałem wcześniej, w Szczecinie i w Koszalinie i w okolicach.

okolicach właśnie tych miast, a reszta Polski będzie bardzo, bardzo upalna. A ja ponawiam apel, ponawiam moją zagadkę, może jest dosyć długa, ale ciekawa, są rymy, trochę to taka zagadka, wierszyk, mógłbym powiedzieć. Ja nie mogę znaleźć tego ostatniego słowa, krasnoludki jeszcze na śniadaniu. Drodzy radiosłuchacze, w was nadzieja, w was siła. Jak dokończyć, jakim słowem zamknąć tę zagadkę, by potem po tym ostatnim wyrazie postawić kropkę? To jest łatwe. Ja potrafię zrobić piękną fotografię. Profil, portret i zbliżenia będą piękne powiększenia. Film się zerwał? Co za gafa? Pies się uśmiał z... już prawie chciałem powiedzieć, o co chodzi, jak się kończy ta zagadka, ale nie, nic z tych rzeczy. Zapraszam, no przyznajcie się, kto przed godziną ósmą nie śpi, kto już nas słucha i czyje szare komórki już tak popracowały, by odgadnąć, jak ta zagadka powinna się zakończyć. Zapraszam was serdecznie, bo ja już chcę zacząć wam opowiadać i rozwijać ten fantastyczny, bardzo wakacyjny zresztą temat, który kryje się i w tym ostatnim słówku naszej zagadki, i w tej naszej dzisiejszej środowej, upalnej, wakacyjnej audycji. Jeszcze raz, uwaga! To jest łatwe. Ja potrafię zrobić piękną fotografię. Więc kim jestem? Profil, portret i zbliżenia będą piękne powiększenia. Film się zerwał, co za gafa. Pies się uśmiał z... Zapraszam, dzwonimy.

Tak bardzo wakacyjnie i urlopowo zdarzyło nam się muzycznie i dźwiękowo przed chwilą w piosence Impreza w dżungli. No tak, była to iście dobra przed 8 rano impreza, a teraz będzie, myślę,

0: bardzo dobra rozmowa z Leną. Dzień dobry, Leno.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. I ty już nie śpisz przed ósmą?
1: Nie, bo właśnie ja jeżdżę na kolonie teraz w tym tygodniu i ja wcześniej wstaję i ja dlatego nie mam co robić rano, bo trochę się jedzie na kolonie, więc po prostu lubię radę dzieciom, więc po prostu dzwonię.
0: Bardzo miło nam to słyszeć, a my lubimy, że ty do nas dzwonisz. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie dzisiaj wyjeżdżasz na kolonie, tak?
1: Na pół kolonie.
0: Aha, a co to są półkolonie? Czym one się różnią od kolonii?
1: No tym, że się nie wyjeżdża gdzieś.
0: Aha, no tak.
1: Że jest tak, no.
0: Czyli te półkolonie to takie kolonie, ale na miejscu, tam gdzie mieszkamy, prawda?
1: Tak.
0: Lena, i na czym polegają te twoje półkolonie? Opowiesz tam w kilku zdaniach?
1: Tak. Dzisiaj idziemy na basen i na park linowy.
0: Ale fajnie, no to będzie się działo, prawda?
1: No.
0: Ale zanim te fantastyczne atrakcje, to my mamy zagadkę. Ja się cieszę, że ty zadzwoniłaś, żeby rozszyfrować tę zagadkę. To uwaga, uwaga. Przypominam jej treść, a ty potem dokończ ją i zamknij ją tym ostatnim słówkiem. Zgoda?
1: Zgoda.
0: Zaczynamy, start. To jest łatwe. Ja potrafię zrobić piękną fotografię. Profil, portret i zbliżenia. Będą piękne powiększenia. Film się zerwał. Co za gafa? Pies się uśmiał z...
1: fotografa.
0: Tak jest! Brawo, brawo, brawo, ale pięknie. Brawa dla ciebie. Czy ty jesteś dobrym fotografem wakacyjnym? Lubisz robić zdjęcia na przykład z półkolonii albo z innych wydarzeń wakacyjnych, czy niekoniecznie?
1: Tak, bo czasami mamie robiłam na plaży i też razem zdjęcia.
0: No to ta audycja jest dzisiaj właśnie dla takich słuchaczek i słuchaczy jak ty, Lena. Dla osób, które lubią uwieczniać po prostu te piękne wakacyjne momenty na fotografiach. Dzisiaj zastanowimy się, jak zrobić dobrą wakacyjną fotografię, dobre wakacyjne zdjęcie. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i chciałbym zapytać, kogo ty chcesz pozdrowić?
1: Wszystkich na świecie oprócz złych ludzi.
0: Mhm. Bardzo konkretne, bardzo takie stanowcze pozdrowienia. Bardzo
1: Polskie Radio dzieciom i moją rodzinę.
0: Bardzo dziękujemy, pani Leno. Polskie Radio dzieciom pozdrawia panią. Wszystkiego dobrego, dobrych półkolonii. Proszę pozdrowić całą rodzinkę i przyjaciół z półkolonii. Dobrego dnia, Lena. Hej, hej.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach 8, Jacek Zawada, Ania Jączyk, trochę już bardziej, więcej energii mamy, trochę już się rozbudzamy. Mam nadzieję,

że wy również. A wiecie, kto nam dodał energii i kto nas tutaj rozbudził tuż przed ósmą? Lena, która do nas zadzwoniła. Zatem proszę bardzo, wymiana energii niech trwa. Dzwońcie do nas, jeśli tylko macie ochotę.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Tak jest, poranna rozgrzewka. Czas najwyższy, żeby się poruszać tuż po godzinie 8. Proszę bardzo, kto przygotuje dzisiaj zestaw ćwiczeń dla mnie, dla Ani i dla krasnoludków, które są w drodze do naszego studia? Mam nadzieję, że zestaw ćwiczeń będzie taki, by wywołać uśmiech na naszej twarzy, by dodać nam jeszcze więcej pozytywnej energii i nam, i wam, i żeby wszyscy razem z nami i z tą osobą, która te ćwiczenia nam zaproponuje rozgrzewkowe, żeby wszyscy, którzy nas teraz słuchają, ćwiczyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, dwa, raz, dwa, dwa, dwa, dwa, dwa. Proszę bardzo, dzwońcie, dzwońcie, jeśli tylko macie zestaw prostych ćwiczeń rozgrzewkowych i dla nas, i dla was. A my dzisiaj zajmiemy się fotografią w tym poranku i zastanowimy się, jak zrobić dobre, jak zrobić ciekawe zdjęcie, jak zrobić takie zdjęcie, które zostanie z nami nie tylko do końca wakacji, nie tylko do końca tego roku, ale zostanie z nami na lata. Ja mam takie zdjęcia w swoim albumie, takim niebieskim albumie dwustronnym. Po jednej stronie mam chyba 20 zdjęć i po drugiej stronie kolejne 20. Dzisiaj troszkę już odchodzimy, czy nawet bardzo od tego, by kolekcjonować albumy ze zdjęciami, by w ogóle wywoływać zdjęcia, a my właśnie w tej audycji chcemy wywołać ducha takich właśnie pamiątek fotograficznych, które można wziąć do ręki i po latach kilku, kilkunastu przypomnieć sobie, że oho, ho, kiedyś były takie fajne wakacje 2026. Więc dzisiaj robimy zdjęcia, ale zanim te zdjęcia zaczniemy wykonywać, zanim zaczniemy pozować do aparatów, to najpierw rozgrzewka, rozgrzewka, gimnastyka, gimnastyka, sport to zdrowie. 226452055. Mogą zadzwonić maksymalnie dwie osoby i wtedy każda z tych osób może nam zaproponować po jednym ćwiczeniu lub też dzwoni jedna osoba, która proponuje nam dwa proste, proszę zwrócić na to uwagę, prościusieńki.

0: takie ćwiczenia rozgrzewkowe. Zatem nie ma co czekać, a my czekamy po prostu na was. Na was i na wasze telefony i na waszą rozgrzewkę, której my będziemy teraz słuchać i ją wykonywać. Zatem co? Na razie gimnastyka w piosence, a za chwilę gimnastyka od was, od pana trenera lub pani trenerki.
1: Nie bez racji i kozer, zwroty ćwicz i dwa i cztery. Oto cała mądrość polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady 7-8, im dumniejszy wyprost, tym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w ton.
0: Jest, jest, jest. Mamy osobę, która zorganizuje nam teraz rozgrzewkę. Kto to taki? Kto się dodzwonił do Polskiego Radia Dzieciom?
2: Maciek.
0: A tu Jacek. Obok mnie, tylko że w drugim studiu, za taką szybą, jest Ania, która...
2: Jak to?
0: Jak to? No bo Ania też ze mną pracuje i Ania będzie ćwiczyła razem ze mną. Możemy we dwoje ćwiczyć? Maćku?
2: Tak.
0: Super. Czy ćwiczenia będą proste?
2: Jedno proste, a drugie trochę trudniejsze.
0: Czy ty będziesz ćwiczył, Maćku, z nami?
2: Nie, bo jestem w samochodzie.
0: Aha, no tak, w samochodzie i ty jesteś panem trenerem, to ty wydajesz polecenia, a my, twoi podopieczni, twój zespół, twoja drużyna je wykonujemy. To panie trenerze Macieju, proszę bardzo, jak brzmi pierwsze ćwiczenie? Słuchamy.
2: Pajacyki.
0: Panie trenerze, ile tych pajacyków?
2: 10.
0: A można 7?
2: Tak, można 7.
0: A bo tu Ania woła, czy 5 też się da i będzie zaliczone?
2: Tak, 5 się da.
0: Dobrze, panie trenerze, to ja robię razem z Anią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uhu! Zaliczone, panie trenerze?
2: Tak.
0: Przepraszam, musiałam nawet odsunąć się na chwilę od mikrofonu, bo... Ojejku, bo musiałam wstać i po prostu te pajacyki wykonać, ale o, od razu więcej energii. Najpierw Lena mi dała taki zastrzyk energetyczny, tak miło się z nią rozmawiało, a teraz pan trener Maciej. No to ciekaw, aha właśnie Maćku, a to było to łatwiejsze ćwiczenie, czy to trochę trudne?
2: Łatwiejsze.
0: O nie, to teraz będzie te trochę trudne, tak?
2: No.
0: No to dobrze, już...
2: Ale ona nie jest tak bardzo trudna, tylko jest tak trochę trudniejsza od tamtego pierwszego.
0: Czyli, że jedna gwiazdka trudności więcej, ale nie tak, że to jest zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa jako najtrudniejsze?
2: No.
0: No to zaczynamy. Proszę, panie trenerze Macieju, jak wykonać ćwiczenie numer 2?
2: Przysiady.
0: Aha, no dobrze, przysiady, ale takie po prostu tradycyjne, zwyczajne przysiady, tak?
2: Tak.
0: Ile, panie trenerze, tych przysiadów? Ania już jest gotowa?
2: 5.
0: A mogą być 4?
2: Tak, mogą być 4.
0: Panie trenerze, proszę do nas dzwonić codziennie. Pan trener jest bardzo, bardzo wyrozumiały. Uwaga, 4 przysiady, panie trenerze. Raz, dwa... Ania ćwiczy też. I 4. Jest, udało się, panie trenerze. Zaliczone?
2: Tak.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Panie trenerze, w takim razie ogłaszam wszem i wobec, że była to...
3: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: I autorem tej porannej rozgrzewki był dzisiaj trener Maciek. Dziękujemy, trenerze.
2: Proszę.
0: Czy trener chce zostać trenerem, jak dorośnie?
2: Nie.
0: A kim trener zostanie, jak dorośnie?
2: Farmerem.
0: Farmerem. Właśnie tak myślałam, że nie trenerem, tylko farmerem, bo się po prostu też rymuje. Panie trenerze, proszę nam powiedzieć, teraz przeskakujemy do zupełnie innego tematu. Czy pan trener lubi mieć pamiątkowe zdjęcia z wakacji?
2: Lubię.
0: I w czym pan trener wykonuje te zdjęcia?

0: Telefonem taty albo mamy.
1: Telefonem. I co później się dzieje, panie trenerze, z tymi zdjęciami? One zostają w pamięci telefonu, czy na przykład udaje wam się, drogi Maćku, je wywołać?
0: W telefonie, tylko ja chciałem tak zrobić, żeby moje rysunki były taką wielką książką.
1: Chciałeś zrobić album z rysunkami?
0: No.
1: Aha, udało ci się?
0: Nie, ale trochę, ale kiedyś mi się udało.
1: Mhm. I wtedy jak ci się udało, to jak wyglądał ten album z twoimi pracami?
0: Miałem dwa, miałem taki z jakiejś, ja kiedyś myślałem, że te przepisy, bo ja oglądałem, bo ja, babcia włączała mi. Ja kiedyś, nie pamiętam jak to się zaczęło, ale ja w Minecrafcie myślałem, że te przepisy są prawdziwe, tylko że ktoś oszukał i one nie były prawdziwe, ale i tak zrobiłem wielką książkę i jeszcze miałem książkę, zgapiłem ją z książki z dinozaurami z przedszkola, ale teraz chodzę do pierwszej klasy, później będę chodził do drugiej.
1: Mhm. Lubisz...
0: Po wakacjach będę chodził do drugiej.
1: Po wakacjach do drugiej już będziesz chodził. A jak spędzasz wakacje? No bo zanim jeszcze druga klasa, to prawie cały miesiąc wakacji.
0: Spędzam je dobrze. Była dwa razy u mojego kuzyna.
1: Mhm.
0: Byłem nad takim jeziorkiem z moim kuzynem, gdzie... Było, gdzie znaleźliśmy glinę prawdziwą.
1: Tak.
0: Moja mama, no, a mogę powiedzieć coś?
1: Proszę bardzo.
0: Bo moja mama ma piec do gliny i powiedziała, że to jest prawdziwa glina.
1: Ohoho.
0: No i zrobiłem ludzika. Zrobiłem najpierw 5 kul, później dałem 2 kuzynowi i on je wrzucił do wody, bo udawał, że to są granaty, a później jedną dziadek się wymienił ze mną za zębatkę i dał Miłkowi, bo Miłek tak życzał o to, że teraz mnie uderzył.
1: Jak to? Nie tolerujemy agresji. Gdzie ten Mirek jest?
0: Przy mnie w samochodzie.
1: Cześć, Miruś.
0: On jest Miłek.
1: Miłek.
0: Miłosz. Miłosz. On nie lubi, jak na niego się mówi Miłek.
1: Cześć, Miłoszu. Słuchajcie, chłopaki, no... Niedobrym, myślę, rozwiązaniem jest... wszystkie kłótnie rozwiązywać siłowo, czy jakoś agresywnie, czy jakoś uderzając jeden drugiego. Warto po prostu usiąść, pogadać, jak chłopak z chłopakiem,
0: no tak, ja
1: i rozwiązać konflikt.
0: Próbuję z nim gadać, tylko że nie mogę, ale właśnie dotarłem na basen i teraz już nie mogę dzwonić.
1: Aha, no to, no dobra, chłopaki, to biegnijcie, ale będzie bezpiecznie na basenie, nie będziecie się,
0: tak,
1: nie będziecie się kłócić.
0: Tak, kupię sobie loda dzisiaj.
1: Jaki smak?
0: Nie wiem. Zobaczcie, jakie są, bo przy tym akwaparku jest lodziarnia.
1: No to już cię nie zatrzymuje, chłopaki.
0: Jest cukiernia, piekarnia, gdzie są lody.
1: No to chłopaki, pływajcie bezpiecznie. Proszę się nie kłócić na tym basenie i po basenie też, no, nie? A potem życzę udanego odpoczynku na deserze, na tych lodach. Kogo pozdrawiasz, mój drogi panie trenerze Macieju?
0: Pozdrawiam cały świat oprócz tych złych ludzi.
1: O, to tak jak Lena, tak samo powiedziałeś.
0: No,
1: bardzo,
0: bo
1: bardzo.
0: Słuchałem, więc trochę zgapiłem.
1: A, no dobrze, to dobrze zgapiłeś. Trzymaj się, mój drogi. Panie trenerze, dziękujemy i wykonujemy i informujemy z Anią, że zadanie rozgrzewkowe zostało wykonane. Dobrego dnia, pozdrowienia dla ciebie, Macieju, pozdrowienia dla Miłosza. Do usłyszenia. A my dzisiaj, drodzy radio...

słuchacze, będziemy uwieczniać dobre chwile, wspaniałe momenty wakacyjne, po to, żeby właśnie za pomocą fotografii zatrzymać wspomnienia.

Pstryk, pstryk, pstryk. Dzisiaj pstrykamy zdjęcia, wykonujemy zdjęcia, robimy zdjęcia, fotografie wakacyjne, takie, które zostaną z nami na lata, bo właśnie dzięki fotografiom, dzięki zdjęciom pamiętamy ważne chwile. Pamiętamy przede wszystkim radosne chwile, te mniej radosne również czasem uwieczniamy na zdjęciach, ale dzisiaj chcemy skupić się przede wszystkim na tych fajnych, radosnych, wakacyjnych chwilach i wspomnieniach, bo spoglądając na takie wakacyjne zdjęcie możemy wracać do tego, co się działo w danym roku, w wakacje, do wakacyjnych przygód, spotkań, znajomości, właśnie wpatrując się nawet tylko w jedno, ale jakże ważne dla nas osobiście, zdjęcie. Bo zdjęcia pokazują ważnych dla nas ludzi, ważne dla nas miejsca, miejsca, z którymi wiążą się nasze wspomnienia.

istnienia. Na zdjęciach uwieczniamy też zwierzęta, rośliny. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że każde zdjęcie opowiada jakąś historię. Mniej ważną lub bardzo, bardzo ważną. I nigdy z nas, mówię to do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, nie musi być zawodowym fotografem, żeby wykonać dobre zdjęcie, bo to dobre zdjęcie ma się nam przede wszystkim podobać. Nie startujemy dzisiaj w tej audycji w żadnym konkursie fotograficznym. Chcemy tylko pogadać, porozmawiać, zastanowić się nad tym, jak wykonać dobre zdjęcie z wakacji. Myślę też, że takie przyglądanie się światu, ludziom albo na przykład przyrodzie, tak jak fotografowie przyrodnicy, przyglądanie się różnym zjawiskom w naszego świata uczy takiego fotografa czy fotografkę cierpliwości. Dostrzegamy też szczegóły. Że na przykład zmieniło się światło, że ktoś się poruszył, że ktoś ma zbyt wysoko uniesioną głowę. Dostrzegamy szczegóły takie, których na co dzień nie mamy czasu może dostrzec, czy po prostu takie szczegóły, na które nie zwracamy zwykle uwagi. A poza tym wykonując i mając ze sobą w swoich zbiorach fotografie wakacyjne, możemy tymi wspomnieniami zapisanymi na zdjęciach dzielić się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Moje zdjęcia z mojego dzieciństwa, z moich wakacyjnych kolonii w Sianorzętach nad morzem, niedaleko Koszalina, o teraz sobie przypominam, to są niesamowite wspomnienia. To są wspomnienia przede wszystkim związane z osobami, z którymi tam byłem, czyli moją rodzinką, ale też z osobami, które tam poznałem. Ale spoglądając na te zdjęcia, przypominam też sobie fantastyczne miejsca, które wtedy odwiedziliśmy i dlatego dzisiaj chcę właśnie wam zaproponować zastanowienie się nad tym, jak wygląda praca nas wszystkich, turystów wakacyjnych, praca w cudzysłowie oczywiście, jako letnich wakacyjnych fotografów. Fotografów, którzy chcą wykonać fajne, ciekawe, miłe dla oka i dla wspomnień zdjęcia. A wy, co lubicie fotografować w wakacje najbardziej? Miejsca, ludzi czy zwierzęta? Przypominam, numer do studia 22 645 2055. A teraz jeszcze będąc w klimacie naszej rozgrzewki z trenerem Maciejem, który już pewnie trenuje w basenie, zaśpiewajmy i poćwiczmy jeszcze chwilkę w rytm piosenki Kulfona i Moniki. W zdrowym ciele, zdrowe ciele. Tak jest.

0: zdrowym ciele, zdrowe ciele. Ja już się tutaj z Anią umówiłem, że zamawiam tę piosenkę od Kulfona i Moniki zawsze jako piosenkę przewodnią w naszej porannej rozgrzewce w wakacyjnych porankach. Kulfon i Monika muszą z nami też ćwiczyć, chociażby za pomocą właśnie tego utworu. A teraz poćwiczę, ojej, nie poćwiczę, porozmawiam z Miłoszem. Dzień dobry, Miłoszu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z samochodu, jestem na Wólkach w Nowym Sączu.
0: Mhm. Co u
1: czyli
0: was?
1: Czyli 5 godzin od miasta, gdzie znajduje się wasze studio. Bo już to wiem. No.
0: Jak to wiesz? A ty to wyliczyłeś?
1: Ano, od Nowego Sącza do Warszawy jest 5 godzin, a ponieważ wasze studio jest w Warszawie, no to ma 4.
0: Aha, bo tu mi Ania podpowiedziała przed chwilą, ja już wszystko rozumiem, że ty kiedyś już u nas tu na żywo byłeś, Miłoszu, w studiu, tak?
1: No byłem i właśnie pragnę przypomnieć, że u was byłem.
0: Pragnę zauważyć,
1: tylko jak... Tak? Z kuzynem. I mamą.
0: A ja chcę właśnie zauważyć, że ja nic nie wiedziałem, bo ty chyba byłeś albo w programie Martyny, albo Marty. Pamiętasz, kto był razem z tobą w studiu? Martyna Huderska, tak?
1: Justyna.
0: Justyna Majchrzak?
1: Tak.
0: To
1: tak,
0: co,
1: tak.
0: Pozdrawiamy Justynę?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy serdecznie Justynę, Martynę zresztą też, która wypoczywa na wakacjach. Miłoszu, ale wiem, że ty dzwonisz przede wszystkim po to, żeby opowiedzieć nam o tym, co lubisz uwieczniać na zdjęciach w wakacje, tak?
1: To, pan mówił ten, że czy zwierzęta, czy rośliny, czy ludzi,
0: tak.
1: To ja najbardziej lubię zwierzęta.
0: O, i zrobiłeś już kilka zdjęć zwierzętom w te wakacje?
1: Nie, ale w tym roku na dzień kota zrobiłem moim pluszowym kotom zdjęcia.
0: Wow, pluszowym kotom, czyli takim maskotkom, tak?
1: No, właśnie tu jednego mam takiego, ja właśnie jestem pod przedszkolem, a mamy wakacje w przedszkolu, więc można przynosić zabawki z domu.
0: I ty tego kota właśnie przynosisz do przedszkola?
1: Tak.
0: Mm-hmm. To pozdrów tego kota od nas bardzo, bardzo serdecznie. I ile zdjęć wykonałeś temu kotu?
1: Ja wykonałem kilku kotom i jeszcze było wspólne zdjęcie.
0: Że wszystkie koty razem na jednym zdjęciu?
1: Tak, ale jeszcze kilka pozostałych zdjęć, nie pamiętam, jakie koty były.
0: Aha, rozumiem. A ciekaw jestem, drogi Miłoszu, czy ty te zdjęcia potem na przykład wywołujesz, tak żeby móc je trzymać w dłoni albo wkleić do albumu, czy oglądasz tylko na ekranie aparatu albo w telefonie?
1: To były zdjęcia robione takim moim aparatem, co dostałem na urodziny, jak miałem 5 lat. I właśnie ten aparat drukuje te zdjęcia na...
0: Wow.
1: I się zgubiły. A jak pan słyszy takie te odgłosy, te... Słyszał pan przed chwilą?
0: Coś słyszę w tle. To co to takiego?
1: Mój brat, bo idziemy z bratem do przedszkola.
0: No to pozdrawiam twojego brata. Pozdrów od nas go serdecznie, a teraz ty powiedz, kogo chcesz pozdrowić. Chcesz kogoś pozdrowić, Miłoszu, czy nie?
1: Tak.
0: To śmiało. 3, 2, 1, start.
1: Ja pozdrawiam to samo, bo ja słuchałem was dzisiaj i pozdrawiam to samo, to Maciek.
0: Ten, który...

0: dzwonił przed chwilą, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Bardzo dziękujemy, Miłoszku, za twój telefon. Trzymaj się, pozdrów brata. Do usłyszenia. Hej, hej. A my, drodzy radiosłuchacze, podążając dalej przed siebie, w tę środę, dziś mamy, przypominam, 5 dzień sierpnia, zaproponujemy wam teraz coś takiego. No właśnie, granie za śniadanie. Czekamy na wasze śniadaniowe, wakacyjne przepisy. Wy dzwonicie do nas, podajecie dokładnie wszystkie produkty, które składają się na przepyszne, waszym zdaniem, wakacyjne śniadanie, a w zamian my emitujemy, puszczamy dla was waszą wybraną, ukochaną piosenkę. Proste? Proste. 22 645 20 55. Zapraszamy. Granie za śniadanie. Już za chwilę w Polskim Radiu Dzieciom.

Fotografujemy, wykonujemy zdjęcia właśnie dziś w poranku w Polskim Radiu Dzieciom i dowiadujemy się właśnie w tym momencie o 8:35, że dawno, dawno temu nie było aparatów cyfrowych. Pierwsze zdjęcia powstawały bardzo długo. Był to, można powiedzieć, chyba że dosyć żmudny nawet proces. Ludzie musieli stać nieruchomo przez wiele minut przed obiektywem. Nie, nawet nie przed obiektywem, tylko przed takim... przed taką dawną wersją aparatu. No i bardzo ważna rzecz, o której nie wiem, czy wszyscy, którzy nas słuchają teraz, wiedzą. Pierwsze zdjęcia, pierwsze fotografie były czarno-białe. Nie było wtedy kolorów. Ale z czasem ludzie, rozwijając się z roku na rok, wynaleźli filmy, filmy fotograficzne. Potem pojawiły się kolorowe zdjęcia, a aparaty stawały się coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, a przy tym też coraz lżejsze. I w ten sposób fotografowanie stało się łatwiejsze. Później powstały jeszcze aparaty cyfrowe, nie potrzebowały już kliszy, a dziś wielu z nas wykonuje zdjęcia

swoimi telefonami komórkowymi. Tylko co zrobić, żeby takie zdjęcie właśnie nie zostało zapakowane, nie zostało tylko w pamięci naszego aparatu albo telefonu. Co zrobić, żeby te zdjęcia można było wkleić do albumu, albumu rodzinnego z fotografiami. Za chwilę o tym porozmawiamy więcej, a tymczasem właśnie, bo ja się tak rozgadałem o tych fotografiach, a przecież cały czas z Anią czekamy na...

0: No właśnie, granie za śniadanie. I wiecie co? Dodzwoniły się do nas trzy dziewczyny o przepięknych imionach. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
0: Czy tam jest Róża?
1: Tak.
0: Czy tam jest Dalia?
1: Tak.
0: Czy jest też Kalina?
1: Tak.
0: Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry.
0: Kto? O, jeszcze mama jest, tak?
2: Jest tak. Mama.
0: A mama jak ma na imię, jeśli mogę zapytać?
1: Kasia.
0: Kasia.
3: I ma urodziny.
0: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Pani Kasia, wszystkiego dobrego, bijemy brawo dziewczyny i tato.
2: Dziękuję bardzo.
0: No właśnie,
2: dziękuję.
0: To już teraz, pani Kasiu, ten dzień będzie po prostu wyjątkowy. Polskie Radio
2: Dziecięce.
0: Prawda? Składa pani serdeczne, serdeczne życzenia. Dziewczyny, wracam do was. Skąd wy macie takie piękne imiona?
1: No mama ze kwiatów wymyśliła.
0: One są wspaniałe, my tu z Anią się zachwycamy, odkąd tylko Ania usłyszała was w słuchawce. Czyli to oznacza, że Róża, Dalia i Kalina to siostry.
1: Tak.
0: A czy siostry już zjadły dziś śniadanko?
1: Tak.
0: A czy siostry zawsze odpowiadają chórem?
1: Nie.
0: Myślałam, że też powiecie, że tak, tak pięknie odpowiadałyście przed chwilą razem. No dobrze, dziewczyny, czy wy macie jeden przepis na takie śniadanko wakacyjne? Czy każda z was...
1: Tak.
0: Jeden przepis. To proszę bardzo,
1: tak.
0: Niech każda z was kawałeczek po kawałeczku przedstawi nam precyzyjnie, ze szczegółami, menu śniadaniowe na takie wakacyjne śniadanie idealne. Pierwsza Róża, zaczynaj, proszę.
1: No to potrzebne składniki to mąka, jajka, mleko,
2: szczypta soli. Cztery jajka.
0: Poczekajcie, ja zapisuję. Cztery jajka, tak?
2: 450 gram mąki.
0: Ile?
2: 450.
0: Jaka to ma być mąka?
2: Pszenna.
0: Pszenna. Przez szy, prawda?
2: Tak,
0: przez szy.
1: 600 ml mleka.
0: Ile?
1: 600 ml.
0: Dobrze. To teraz mówi Dalia czy Kalina?
1: 80 gram oleju.
0: Tak?
1: I wszystko dobrze wymieszać.
0: I teraz wszystko mieszamy.
1: Jeszcze to usmażyć na patelni.
0: Ale to mam wszystko z miski wylać na patelnię, czy nie?
2: Po kolei, po małej porcie.
0: Aha, i co z tego będzie powstawało na tej patelni?
1: Małe śmieci. I jeszcze z owocami. Dżemem.
0: Wiecie co? No to jest fajna propozycja.
1: Na mascarpone.
0: Słucham?
1: Mascarpone
0: też się przyda. Pewnie, że tak. Ja myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, śniadaniowa propozycja na wakacje. To jeszcze dopytam, drogie dziewczyny, jakie owoce podpowiadacie nam, by do tych naleśników dołączyć?
1: Borówki, ananas.
0: Banan też może być?
1: Tak.
0: A ja ostatnio mam wielkiego smaka na gruszki. Gruszki też?
1: No nie. Jabłuszka.
0: Jabłuszka, oho, jak ładnie powiedziałaś. Czyli po prostu tak naprawdę większość owoców, które są teraz dostępne.

0: mroczne sprawdzi się w takich wakacyjnych naleśnikach, prawda?
1: Tak.
0: Dziewczyny, to ja wam muszę powiedzieć, że ten przepis był po prostu fantastyczny. I to jest dla was, posłuchajcie.
2: Granie za śniadanie.
0: Granie za śniadanie. Zagrałem dla was, ale to był dopiero wstęp, bo tak naprawdę główne granie dla was będzie teraz. Czyli piosenka wasza ulubiona, ukochana, wymarzona to...
1: Meduza Klementyna.
0: Oj, nie słyszałam, jaka piosenka?
1: Meduza Klementyna.
0: Oj, nie słyszałam, nie słyszałam. Odpowiemy wszyscy razem? 3, 4?
1: Meduza Klementyna.
0: Komu dedykujecie ten utwór? Mamie.
1: Mamie.
0: O, mamie, a dlaczego mamie? Mama ma jakieś święto dzisiaj?
1: Rodzinę.
0: To śpiewamy wszyscy razem, 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. I jeszcze kawałek meduzy spróbujemy razem? Meduza Klementyna.
1: Klementyna.
0: Już koncert. A już kąpiel. Idzie jak dalej było? Wyborne parzydełka. I bąbelki tam jakieś są. Aj, za chwilę pośpiewamy i usłyszymy to w oryginale. Będzie prościej. Jeszcze mamę Kasię zapytam. O czym pani marzy najbardziej z okazji 18 urodzin?
1: No, żebyśmy wszyscy byli razem.
0: Ale piękne życzenia. Kochani, miło się z wami rozmawiało. Trzymajcie się. Aha, jeszcze pozdrowionka. Róża, kogo pozdrawiasz?
3: Mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom, siostry, przyjaciółki.
0: I tyle. A kogo pozdrawia Dalia? Kogo pozdrawia Dalia? Halo.
4: Przyjaciół, tatę, mamę, dziadka. Babcie, ciocie, wujka.
0: Mhm.
4: I pająki.
0: A kogo pozdrawia Kalina?
5: Bojanka.
0: Kogo?
5: Bojanka.
0: No to kochani.
4: Bojanka.
0: Dobrze. Dużo pozdrowień, dużo śmiechu i dużo razy pojawił się zwrot 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Pani Kasiu, pięknego dnia urodzin, a dla was cudownej środy. Trzymajcie się. No i co? Śpiewamy. Meduza Klementyna.

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski.

0: Pstryk, pstryk, pstryk. Robimy dzisiaj zdjęcia. Uwieczniamy wakacje na tych fotografiach, z których później będziemy mogli czerpać garściami wspomnienia, wspomnienia i jeszcze raz wspomnienia. Ciekaw jestem, o właśnie, jakie zdjęcie wykona pani Kasia lub jej bliscy dzisiaj z okazji jej urodzin. Pani Kasia, która jest mamą Róży, Dali i Kaliny. Słuchajcie, jeżeli takie zdjęcie z okazji urodzin pani Kasi wykonacie, to wyślijcie je nam na nasz mail redakcyjny dzieci@polskieradio.pl, a my o nim na pewno opowiemy, ale to jest również fotograficzny apel do wszystkich naszych radiosłuchaczy. Jeśli jesteście teraz z nami w tym fotograficznym poranku i macie w zanadrzu takie zdjęcia wakacyjne albo z tych wakacji obecnych lub z poprzednich lub jeszcze poprzednich i chcielibyście takim jednym, ale najważniejszym dla was wakacyjnym zdjęciem się podzielić, to wyślijcie to zdjęcie właśnie do nas na mail redakcyjny. Raz jeszcze wspomnę ten adres dzieci@polskieradio.pl, a my opowiemy o nim i opowiemy o tym, co się dokładnie znajduje na takim zdjęciu i mam nadzieję, że te fotografie będą też inspiracją w naszej audycji. Albo nawet nie musimy opowiadać. Wystarczy, że wy do nas takie zdjęcie wyślecie i skomentujecie je, opiszecie, dlaczego jest dla was ważne w trzech krótkich zdaniach. Zapraszam serdecznie do naszej zabawy, a poranek trwa jeszcze do godziny 10. Ciekaw jestem, co o fotografowaniu, o tym, co uwieczniać na wakacyjnych zdjęciach naszej drogiej Julce Rozbieckiej opowiedziały Marysia i Kaja. Z tego, co wiem, będzie ciekawie. Posłuchajmy.
1: Mam na imię Marysia i robię zdjęcia w wakacje. Różne kwiaty i morze.
2: Czy to trzeba jakoś specjalnie przemyśleć, jak się robi takie zdjęcie?
1: Po prostu pstryknąć. Nie trzeba było nic specjalnie ustawiać. Wystarczyło nacisnąć tylko. Takie morze to też jest prosta sprawa.
2: To jak zrobić bardzo dobre zdjęcie?
1: Tak po prostu ustawić jakoś trochę lepiej aparat niż tak zwyczajnie, żeby więcej morza objęło.
3: Jestem Kaja i powiem wam, jakie zdjęcia robiłam. W zamku, była w Malborku, Frolborku i Elblągu. Robiłam zdjęcia, szłam i też było takie duże morze. I zrobiłam zdjęcie przy morzu aparatem, bo ja już umiem.
2: W jaki sposób zrobić tak zdjęcie, żeby morze wyszło super?
3: Można przybliżyć, ale ja raczej nie lubię robić przybliżenia, bo mi się często nie udaje. Trzeba nacisnąć dół i górę, bo w aparacie są takie strzałki. Mam aparat, gdzie jest jakby lusterko. Trzeba widzieć, czy w tym lustereczku jest całe morze. I jak tam jest całe morze, to wyjdzie dobre zdjęcie. Ja bardzo lubię robić zdjęcia. Mam już ich dużo. Też z tego placu.
2: Z tego placu zabaw, na którym siedzimy?
3: Czasem też. Cały czas idę gdzie indziej. I z tatą chcemy odwiedzić cały świat. Chyba zrobimy całemu światu zdjęcie.
0: Piękne marzenia. Ja też chciałbym odwiedzić cały świat. Tylko czy się da znaleźć się we wszystkich krajach na świecie? Na pewno dużo czasu by to zabrało, ale zdjęcia z takiej wyprawy mogłyby być...

nie lada wspomnieniem. A jak zrobić dobre zdjęcie, jak się do niego przygotować, o tym opowiemy wam za kilka chwil, po godzinie 9. Ja będę próbował wam sam zdradzić taki plan, a troszkę później dołączy do mnie profesjonalny fotograf i on na pewno będzie miał dla nas garść dobrych pomysłów, jak zrobić dobre zdjęcie w wakacje.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: W najlepsze, Jacek Zawada, Ania Jączyk na zegarach 9. Jeszcze przez godzinę fotografujemy, wykonujemy zdjęcia wakacyjne, takie, które zostaną z nami na lata.

0: coś do zgryzienia.
1: Twardy orzech do zgryzienia jest już przygotowany dla śmiałka lub śmiałkini, czyli osoby dorosłej, która zadzwoni do nas razem z zastępem pomocników dziecięcych pod numer telefonu 22 645 20 55 po to, żeby odpowiedzieć na moje dzisiejsze pytanie. Pytanie, które związane jest ze zdjęciami, z fotografią, ale z tym wszystkim, co jest najprzyjemniejsze właśnie w fotografowaniu. Zapraszam, zachęcam i czekam na taką osobę, która zdecyduje się, by wziąć udział w twardym orzechu do zgryzienia. A tymczasem, drodzy radiosłuchacze, chwytamy za długopis, ewentualnie ołówek, kartkę papieru i zapisujemy, jak zrobić dobre zdjęcie, jak wykonać taką fotografię, która zostanie z nami na długo. Na początku zatrzymajmy się na chwilę. Rozejrzyjmy się wokół. Poszukajmy czegoś ciekawego. Nie fotografujmy tak w pośpiechu, tak byle jak, byle czego. Dajmy sobie trochę czasu, żeby zastanowić się, pomyśleć, obejrzeć ten kawałek świata, kawałek przestrzeni, w której właśnie teraz się znajdujemy. I wtedy, jak już znajdziemy takie miejsce, taką przestrzeń, modela lub modelkę, człowieka lub też zwierzę, a może tym modelem czy modelką będzie jakaś przewspaniała roślina, to kolejnym punktem będzie sprawdzenie światła. Czy jest ono odpowiednie, czy może kadr trzeba rozjaśnić. No i oczywiście też pamiętajmy, bardzo ważna rzecz, żeby nie ucinać głów. Czasami się tak zdarza na zdjęciach, że robimy je rach, ciach, ciach w pośpiechu i albo nogi są ucięte, albo jedna ręka jest ucięta, że tak z boku robimy te zdjęcie, albo jest tylko pół głowy. No nie. Zaobserwujmy dokładnie, czy cała postać, czy to zwierzęca, czy to ludzka, mieści nam się w naszym obiektywie. No i wtedy robimy cyk. Albo telefonem komórkowym, albo aparatem fotograficznym. I warto przy tym pamiętać, żeby zrobić kilka zdjęć w tej samej przestrzeni, kilka zdjęć tego samego, co chcemy w tym momencie sfotografować.

0: po to, żeby potem wybrać to jedno najlepsze, to jedno, które będzie nam się najbardziej podobać. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nie bójmy się mieć w tym fotografowaniu wolności, nie bójmy się eksperymentować. Ja ten plan, ten instruktaż, jak zrobić dobre zdjęcie, który wam teraz podaję, podaję go nie dlatego, że jest to jedyny podręcznikowy sposób na zrobienie świetnej fotografii. Nie, nie, nie. Jest to jeden z wielu sposobów. Wy możecie mieć wasz autorski sposób, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ćwiczenie czyni mistrza. Więc czym częściej będziecie robić takie bardziej świadome zdjęcia, gdzie będziecie zastanawiać się najpierw nad tym, co i jak chcecie sfotografować, tym coraz lepsi w tym będziecie. A tymczasem wracamy do naszych porankowych zadań i przypominam, że już teraz bez dwóch zdań, bo wybiła godzina 9:08, czas na naszą ulubioną porankową, zawsze tuż po 9:00 zabawę, czyli
1: zgryzienia.
0: Twardy orzech do zgryzienia? Czy okaże się bardzo twardy, czy może jednak nie? Dowiemy się już za chwilę. A dziś dowiadywać się tego będą pani Ewelina i jej córka Alicja. Cześć dziewczyny, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Ala.
0: Cześć Alu, hej. Jak się masz?
2: Jak się masz, pan?
0: Fajnie. Co dzisiaj robiłaś?
2: Dopiero wstała Alicja.
0: Aha.
2: I właśnie czekamy na gofry, bo mamy dzisiaj na śniadanko gofry, więc polecamy też takie śniadania.
0: Wow, a z czym będą te gofry? Ależ smak, ale...
2: To są takie specjalne gofry, jabłkowo-marchewkowe.
0: Jabłkowo-marchewkowe?
2: Tak, dokładnie, to polecamy.
0: Proszę poczekać chwileczkę, ja biorę flamaster i zapisuję już przepis. Jak zrobić gofry marchewkowo-jabłkowe? Jakie połączenie?
2: Tak, to trzeba do tego mieć oczywiście jabłko i marchewkę. Oprócz tego szklankę mąki, pół szklanki płatków owsianych.
0: Tak.
2: Szklankę mleka. Jedną trzecią szklanki oliwy. Cynamon, który Alicja uwielbia, prawda, Alu?
0: Miam, miam, miam, ja też.
2: Proszek do pieczenia.
0: Tak.
2: Dwa jajca. Przy czym żółtko dodajemy, a białko ubijamy i dodajemy na końcu. 5 minut w gofrownicy i mamy pyszne śniadanko.
0: Ale czad. Słuchajcie, to Ala, ja dziękuję, że ty namówiłaś mamę, żebyście zadzwoniły, bo to pewnie twoja sprawka. Brawo, brawo, brawo. Bo gdybyście nie wy, to my nie poznalibyśmy tak wspaniałego przepisu. No ślinka cieknie. Ale chwilkę, momencik. Przecież granie na śniadanie już było, a wy dziewczyny dodzwoniłyście się do twardego orzecha do zgryzienia. Alu, jesteś gotowa, by podpowiadać mamie?
2: Jesteś gotowa? Tak, już musisz.
0: A czy mama jest gotowa na zagadkę?
2: Oj, mam nadzieję, że tak.
0: Tak, proszę się nie martwić, zagadka jest bardzo, bardzo prosta, ale bardzo ciekawa też. Uwaga, uwaga. Pytanie, które dzisiaj przygotowały krasnoludki, brzmi tak. Co można złapać aparatem, ale nie da się tego włożyć do plecaka? Czas start.
2: Ojej, to można złapać. Piękne chwile można złapać. Piękne krajobrazy. Można złapać co jeszcze, ale też pochrunącego. Gdzieś tam. Można złapać uśmiech dziecka.
0: O, pięknie. Alu, czy ty coś jeszcze podpowiesz mamie, czy to wystarczająca odpowiedź?
2: To można złapać jeszcze. Miłość chyba, tak?

0: Miłość, jak pięknie. Słuchajcie, a jak by wyglądało takie zdjęcie, na którym byłaby uchwycona właśnie miłość? Alu, jak ty myślisz, co takie zdjęcie by przedstawiało?
1: To sprawia, że czujesz miłość. Co by takie zdjęcie przedstawiało, Alu?
0: Czy mogłaby być na tym zdjęciu twoja mama?
1: Nie. Jej uśmiech,
0: ale pięknie. No to panią Ewelinę jeszcze zapytam. Pani Ewelino, a w pani wydaniu takie zdjęcie, które można byłoby podpisać jednym słowem miłość, co by było na nim?
1: No, uścisk mojego dziecka.
0: Ale dziewczyny się chyba umówiłyście. Piękne, ale to są prościutkie i piękne odpowiedzi, a my tymczasem sprawdźmy, co krasnoludki na pani odpowiedź, pani Ewelino, z ogromną pomocą Alicji oczywiście. Krasnoludki, ja tylko powiem, że mają jakieś niewyraźne miny. Krasnoludki, no odpowiedzcie coś. I to jest. Jeszcze gwiżdżą tutaj nam w studiu. Co tu się dzieje? To jest najlepsza odpowiedź na to, że pani Ewelina razem z ogromną pomocą Alicji odpowiedziały śpiewająco i bardzo ładnie. Krasnoludki, jeszcze raz szybko. Cieszycie się, dziewczyny? Co można złapać aparatem, ale nie da się tego włożyć do plecaka? Chwile. Oczywiście, że tak. Piękne chwile. Pani Ewelino, czy wy macie może jakieś takie zdjęcie, czy z wakacji, czy z innego momentu w roku, do którego wracacie często i z przyjemnością?
1: Oj, mamy ogromnie dużo takich zdjęć, bo uwielbiamy robić zdjęcia, prawda, Alu? Tak, a najbardziej uwielbiamy też chodzić po górach, więc mamy dużo górskich zdjęć. Więc trudno nam wybrać jedno jedyne, które byłoby najfajniejsze, prawda, Alu?
0: Tak. Słucham? Uśmiech.
1: Uśmiech jej się podoba nasz.
0: Mi się też wasz uśmiech podoba, mimo że was nie widzę, ale was słyszę i po prostu słyszę w waszych głosach, że się uśmiechacie od ucha do ucha i chyba wam się ten dzień dobrze zaczął, prawda?
1: Dobrze się zaczęłam?
0: Ala, jaki głos z ciebie wychodzi? Ty się chyba coraz bardziej budzisz, prawda?
1: Budzisz się?
0: Dziewczyny, ostatnie pytanko właśnie jeszcze w temacie zdjęć. Czy te zdjęcia, jak już je czy te zdjęcia wywołujecie, wkładacie do pięknych albumów, czy one zostają w waszym aparacie albo telefonie?
1: Albo wywołujemy. Jejka, kiedyś mama wywoływała dużo zdjęć. Chyba mam 16 albumów, teraz troszkę zaniemogłam ze względu na więcej obowiązków przy dziecku, ale staramy się robić takie tematyczne
0: albumy.
1: Przymierzam się do fotoalbumu takiego takiego papierowego. Na tym trzeba troszkę przysiąść, więc zobaczymy, co nam z tego wyniknie.
0: Pani Ewelino, a jak się przygotowuje taki fotoalbum papierowy? Bo to bardzo ciekawe.
1: Są aplikacje odpowiednie do tego, żeby potem na druk zrobić, ale moim najlepszym sposobem na umieszczanie albumu, zdjęć w albumie, to takie tradycyjne wklejanie. Kupuję takie ogromne albumy, wywołuję zdjęcia, potem je przyklejam chronologicznie i opisuję każde zdjęcie z ciekawym jakimś opisem miejsca czy wydarzenia, jakąś anegdotkę i po latach naprawdę super się do tego wraca. To jest takie z łezką w oku się kręci.
0: Ale to jest świetny pomysł, czyli po prostu na każdej stronie tego albumu jest jedno zdjęcie i pod zdjęciem jest jakiś opis albo wydarzenia, albo jakaś historyjka z tym zdjęciem związana, tak?
1: Tak, dokładnie. Chociaż to są takie

0: duże karty, albumów, więc tam 3-4 zdjęcia nawet się zmieszczą, to kleja się specjalnymi takimi nalepkami. To nie jest portfolio, tylko takie zdjęcia, jak kiedyś były z takimi przegródkami papierowymi.
1: Tak, pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Alicjo, a czy ty oglądasz takie albumy właśnie, o których mama teraz mówi? Lubisz oglądać takie zdjęcia z opisami?
0: Lubisz takie zdjęcia oglądać? Tak. Przeważnie pada pytanie, a dlaczego mnie tu nie ma?
1: I co pani wtedy odpowiada?
0: Oj, no. Alu, gdzieś tam jeszcze po chmurkach skakałaś. Byłaś w marzeniach moich.
1: Dziewczyny, no miło się z wami rozmawia i fajnie, że tak pięknie pani Ewelino opowiada pani o tym, że warto rzeczywiście zdjęcia wywoływać, nawet w dzisiejszych czasach, bo potem te wspomnienia, ta garść wspomnień jest nieoceniona, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo, tak bardzo dziękuję, że do nas dziewczyny zadzwoniłyście. Jakie macie plany na środę? Alu, co dziś będziesz robiła?
0: Ale idzie do przedszkola, a mama do pracy ucieka, więc...
1: Więc plany już są.
0: A potem basen pewnie, bo u nas żar z nieba się leje już od rana.
1: A skąd dzwonicie do nas?
0: Pszczyny.
1: Z Pszczyny.
0: Mamy Pszczynę, polecamy odwiedzić.
1: W Warszawie też żar się leje od rana, ale dzisiaj będzie taki dzień. Dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić? Alu, pozdrawiaj kogo tylko chcesz, proszę.
0: Głośno pozdrawiamy kogo?
2: Mamy, Zatku, Igora i Mieszkowca.
0: Tato.
2: Wszystkich kolegów, koleżanki,
0: tak?
2: I mojego chomika Jutra.
1: Pięknie. A pani Ewelino, kogo chce pozdrowić?
0: To ja również dołączam się do pozdrowień córki i również pozdrawiam całe radio dzieciom. Uwielbiamy was słuchać. I bardzo, bardzo dużo się też uczynię.
1: Bardzo nam miło to słyszeć. Dziewczyny, życzymy wam słonecznej, może nie upalnej, chociaż to już chyba klamka zapadła. Po prostu pięknej, fantastycznej środy wam życzymy. Bawcie się dobrze i róbcie jak najwięcej zdjęć z tym uśmiechem, który jest oznaką miłości, tak jak fajnie nam opowiedziałyście. Dobrego dnia, pa, pa!
0: Do widzenia!
1: Do usłyszenia! A teraz posłuchamy najbardziej chyba znanej piosenki z filmu Król Lew w wykonaniu studia Acanthus, Krąg Życia. I tak sobie pomyślałam, gdyby wtedy były dawno, dawno temu, kiedy rozgrywa się akcja filmu Król Lew, gdyby wtedy były aparaty fotograficzne, to ten mały lew Simba, jakie wykonałby zdjęcie wszystkim tym zwierzakom, z którymi przyjaźnił się na pustyni? Macie jakiś pomysł? A póki co śpiewamy Krąg Życia i za chwilę przeprowadzamy profesjonalne warsztaty fotograficzne z profesjonalistą. Fotograf już przybywa do Polskiego Radia Dzieciom, a my słuchamy Krągu Życia.

0: To był Krąg Życia, a my, drodzy radiosłuchacze, mamy profesjonalnego fotografa, filmowca i edukatora Michała Dziurkowskiego w naszym studiu, który prowadzi fantastyczne fotograficzne warsztaty w Fotoplastikonie w Warszawskim. Cześć, Michale. Witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz nam, no bo przecież wakacje to jest taki moment, kiedy robimy dużo fajnych zdjęć. Chcemy na tych zdjęciach uwiecznić wspomnienia wakacyjne. Co sprawia, że jedno zdjęcie jest tak ciekawe, że wracamy do niego po latach, a o innym tak spojrzymy 2-3 razy i szybko zapominamy?
1: Wiecie co, tak naprawdę zdjęcie... Nie jest istotny tutaj jakiś walor techniczny, coś takiego. Ważniejsze jest to, co w danym momencie czujemy, prawda? Chcemy uwiecznić pewną emocję, pewne sytuacje, czasami nawet, słuchajcie, kolory, zapach, co też jest ciekawe, prawda? Coś, co pozwoli nam przypomnieć sobie dany moment, daną sytuację, miejsce, prawda? To, co dla nas jest tak naprawdę ważne, coś, co opowiada jakąś historię, pomaga, pozwala do czegoś wrócić, prawda? To jest, myślę, że to jest bardzo istotne.
0: A czy do zrobienia takiego świetnego zdjęcia potrzebny jest profesjonalny aparat, czy zwykłym telefonem też możemy zrobić takie fantastyczne zdjęcie, które zostanie z nami na długo?
1: Absolutnie nie, słuchajcie. Teraz mamy takie możliwości robienia zdjęć. Każdy pewnie ma teraz telefon, prawda? Albo jakiś aparat cyfrowy i do wykonania takich pamiątkowych zdjęć, prawda? Z wakacji, czy z jakiegoś ważnego dla was momentu telefon, czy jakiś prosty aparat w zupełności wam wystarczy.
0: A jak ćwiczyć, nie wiem jak to nazwać, oko fotografa, spojrzenie fotografa, jak wyćwiczyć w sobie, Michał,

0: ale tę zdolność do zauważania ciekawych rzeczy wokół nas, takich, które warto uwiecznić na zdjęciu.
1: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od oglądania dużej ilości zdjęć, od oglądania albumów. Jest mnóstwo ciekawych albumów znanych fotografów, czy albumy krajobrazowe, prawda?

0: po prostu robienie jak największej ilości zdjęć i czas. Kiedyś słyszałem coś takiego, że można powiedzieć, że jest się dobrym fotografem po 15 latach, prawda? Jakoś tak sobie to zapamiętałem, prawda? I rzeczywiście gdzieś w moim przypadku po jakichś tam, prawda, kilkunastu latach doszedłem do wniosku, że okej, wiem, jak taki temat ugryźć, prawda, i tak dalej. Ale to tak jak ze słynną nowojorską Carnegie Hall, czyli practice, practice, practice. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I co ważne, myślę, że warto czasami wychodzić poza pewne schematy, prawda? Uh-huh. Robić coś trochę niestandardowo, prawda? Pomyśleć inaczej. Nie wiem, dam wam przykład. Zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem, jesteśmy na wakacjach, prawda, i bawimy się z jakimś super psem, prawda, położyć się na przykład na ziemi i zrobić takie zdjęcie psa z perspektywy ziemi, że on jest nawet trochę wyżej, prawda, i tak dalej, wącha nas nosem, jakby myśleć tak nieszablonowo, tak bym powiedział.
1: Aha, że nie tylko, że pozujemy grzecznie, stajemy wyprostowani przed obiektywem, tylko szukamy różnych rozwiązań, jeśli chodzi o to, co widzimy przed tym obiektywem,
0: dokładnie tak?
1: Tak.
0: Ja, słuchajcie, jestem w ogóle takim zwolennikiem, jeżeli chodzi o zdjęcia osób, to żeby raczej nie pozować, starać się zrobić zdjęcia na przykład osobą z zaskoczenia. Ponieważ jak robimy komuś zdjęcie, to ta osoba automatycznie przyjmuje taką pewną pozę, prawda? Uśmiecha się, stara się wyjść jak najlepiej, a my byśmy chcieli właśnie uchwycić taką naturalność. Dam wam przykład, ja kiedyś trenowałem to na sobie, prawda? I codziennie sam sobie robiłem, trzymając aparat przed sobą, zdjęcie, do momentu, kiedy zobaczę w tym zdjęciu taką swoją naturalną twarz, która nie jest wymodelowana, prawda, tym faktem, że jest przede mną aparat, prawda? Więc zdjęcia z zaskoczenia, tak.
1: To bardzo ciekawe, bo często właśnie usztywniamy się przed obiektywem aparatu, prawda?
0: Tak, bo jest to czasami stresujące, prawda? Ja w mojej pracy, tak czasami wielokrotnie miałem coś takiego. Kiedyś robiłem takie zdjęcia dla tutaj Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie i robiłem zdjęcia dyrektor, prawda? I ona się bardzo stresowała tym. I też dużą sztuką było jej ją zapewnić, że pani, wszystko będzie okej, ja zrobię, żeby było fajnie, tutaj super. Zdjęcia wyszły super i nawet są teraz w pewnym magazynie. Muszę ten magazyn, że tak powiem, dorwać, żeby to zdjęcie mieć. Tak, chodzi o zachowanie pewnej takiej naturalności, spokoju, prawda? Raczej nie starać się, raczej nie denerwować się zdjęciami w ten sposób.
1: Powiedz mi, bo tak jak zaczęliśmy rozmawiać, Michale, mówiłeś o tych emocjach, że emocje są najważniejsze do uchwycenia w zdjęciu. To jakie emocje tobie udało się uchwycić na zdjęciu, które pamiętasz do dziś? Czyli no, o takie top 3 zdjęć Michała Dziurkowskiego teraz pytam.
0: Jedno zdjęcie, które na pewno pamiętam, to jeszcze jak byłem na studiach. Robiłem zdjęcia podczas 11 listopada. Jeszcze to było wiele lat temu, jak 11 listopada był obchodzony troszeczkę inaczej, ale uchwyciłem takich dwóch panów i oni nie byli za bardzo zadowoleni, że robiłem im zdjęcia i uchwyciłem ich taką złość wymierzoną na mnie, prawda? Było to widać i to było zdjęcie, które na pewno pamiętam. Kolejne zdjęcie, które pamiętam, to pamiętam, była taka sroga zima. Byłem akurat w moim rodzinnym mieście, w Częstochowie i zobaczyłem taką ciekawą sytuację, gdzie babcia ze swoją wnuczką, prawda, były przy jakiejś figurce Matki Boskiej bodajże i babcia, po gestach widziałem, kochana, poczekaj tutaj, ja się tutaj pomodlę, odmówię paciorek, prawda, i tak dalej. I to była taka sytuacja, że ta dziewczynka tak stała, okej, babciu, potem popatrzyła na mnie i się tak szczerze do mnie fajnie uśmiechnęła i mam taki tryptyk. Tryptyk to jest, słuchajcie, taki zestaw trzech zdjęć, czyli trzy zdjęcia z tej samej sytuacji, na przykład, które opowiadają jakąś historię i właśnie to jest to zdjęcie, które dobrze pamiętam. Trzecia sytuacja, gdzie udało mi się uchwycić emocje.
1: Czy fotografujesz, przepraszam, wtrącę się, również zwierzęta? Bo może z tego kręgu zainteresowań masz jakąś ciekawą

0: Zawodowo nie, zawodowo nie. Ja mam dwa psy, Teodora i Bogdana.
1: Pozdrawiamy Teodora, pozdrawiamy
0: Bogdana. Dokładnie. Bogdan jest owczarkiem australijskim, jest wyjątkowo śliczny, więc to jest, że tak powiem, jedyne zwierzę, które fotografuję.
1: Mm-hmm. No dobrze, to teraz porozmawiajmy jeszcze o warsztatach, które zaczynasz prowadzić jutro w Fotoplastikonie Warszawskim, tak. Warsztaty z fotografii. Tak. Czego dzieciaki, które przyjdą do ciebie, żeby pofotografować, dowiedzą się od ciebie, Michale? Więc i czy tak. Będziecie wykonywać zdjęcia, czy trochę inaczej ten temat ugryziesz?
0: Będziemy robić odbitki. Samych zdjęć nie będziemy robić. Na jutrzejszych warsztatach poznamy taką XIX-wieczną technikę, która nazywa się cyjanotypia. I to jest jedna z pierwszych technik fotograficznych. I ja wszystkim dzieciakom jutro pokażę, jak wyglądają przykłady tego, opowiem, kto pierwszy tą technikę wykorzystał i w jakim celu. A potem sami będziemy od początku do końca robić odbitki w tej technice. Będzie to polegało na tym, że będziemy pokrywać papiery specjalną światłoczułą substancją. Moja córka nazywa to magiczny płyn, bo jest on w pewnym sensie magiczny. Potem będziemy wykorzystywać światło UV. Jutro będziemy mówić, co to jest światło UV, gdzie możemy je znaleźć. Będziemy mieć kilka zdjęć, a w zasadzie negatywów do wyboru. Będziemy te zdjęcia naświetlać, a potem będziemy je wywoływać, utleniać i na koniec każdy będzie mógł do domu zabrać serię takich fajnych właśnie odbitek w tej technice.
1: Czyli każdy będzie mógł zająć się tym, co fotograf robi już po wykonaniu zdjęć, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: Tym całym procesem,
0: dokładnie,
1: ale ciekawe.
0: Tak. Będziemy po prostu robić odbitki, czyli finalny efekt tego, co ma, że tak powiem, być po prostu zdjęciem, prawda?
1: Mhm. To my za chwilę po piosence pod tytułem Fotograf. Oczywiście. Super. Porozmawiamy sobie dalej i poszukamy sposobu na to, jak zrobić takie zdjęcia w wakacje, które nas zatrzymają na lata i czy warto wrócić do idei takich albumów, jakie ja pamiętam z lat 90., że są zdjęcia, wywołujemy je, wkładamy, a potem wracamy do nich po latach. Masz takie albumy, Michale, u siebie w domu?
0: Pewnie, że tak.
1: No to zaraz wracamy do rozmowy.

0: mimo że piosenka się skończyła, jest z nami nadal w studiu. Michał Dziurkowski, fotograf, filmowiec, edukator. Michale, jeszcze raz ponownie cześć i czołem.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: To powiedz nam teraz proszę, zróbmy taki plan, instruktaż, którego może nie musimy się mocno trzymać, ale gdyby ktoś nie miał pomysłu na to, jak przygotować się do serii zdjęć na przykład nad morzem z ulubionym, ukochanym psem i z rodzinką, to co byś mu lub jej podpowiedział? Czy zadbać najpierw o światło, czy fotografować aparatem? Jeśli tak, to jakim? Żebyśmy też nie wydawali za dużo pieniędzy. Od czego zacząć?
1: Ja bym zaczął może rzeczywiście o tym, co mówisz, o świetle. Bo światło tak w fotografii myślałem. Jest niezmiernie istotne i ono de facto definiuje, jak finalne dzieło, czyli fotografia, wygląda. Zakładając, że mamy teraz lato i mamy piękną, słoneczną pogodę, to ja bym wam na przykład bardziej polecał robić zdjęcia późnym popołudniem ku wieczorowi. Dlaczego? Dlatego, że wtedy słońce jest już niżej i ma troszeczkę inny kolor i inaczej rysuje pewne obiekty. Rysuje oczywiście w cudzysłowie. Cienie na przykład, załóżmy, robimy zdjęcie w południe, kiedy słońce jest na samej górze i fotografujemy osobę. No to ta osoba będzie miała cienie pod oczami, prawda, i tak dalej, dlatego, że to słońce jest wysoko. Natomiast tutaj mamy takie światło, załóżmy, na wprost w godzinach wieczornych czy popołudniowych i ono pięknie rysuje portrety, postacie. Więc to jest pierwsza rzecz.
0: Czyli co, 17 i po 17?
1: Tak
0: mniej więcej?
1: Dokładnie tak, tak. Nawet 19, prawda, gdzieś do tego momentu. To jest oczywiście wszystko bardzo subiektywne, bo to...
0: Oczywiście.
1: Ja zawsze mówię, tak samo jak na moich warsztatach, prawda, słuchajcie, to wy jesteście wykonawcami, to wy jesteście autorami, to wy decydujecie. Tutaj w fotografii są oczywiście pewne zasady, ale nie ma czegoś takiego, że coś jest dobrze zrobione, coś jest źle zrobione, bo to wy de facto definiujecie, jak to ma wyglądać. Czasami fotografowie specjalnie robią coś źle, żeby uzyskać pewien efekt, więc to też jest warte zastanowienia. Kolejna rzecz, no to...
0: Czyli mamy światło i godzina 19,
1: tak,
0: mniej więcej.
1: Tak, pierwsza mniej rzecz. Więcej, pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jak byście chcieli potem ten finalny efekt oglądać, prawda? Ja wam bardzo polecam drukowanie zdjęć. Mamy w tej chwili mnóstwo możliwości, żeby takie zdjęcia drukować. To mogą być zdjęcia, prawda, z telefonu, z aparatu. Jednak taka fizyczna odbitka, wydruk zdjęcia, no ma zupełnie...
0: To jest zupełnie co innego, prawda?
1: Dokładnie. Jak coś można wziąć do ręki, zobaczyć, jeżeli jest to papier błyszczący, jak się ten papier błyszczy pod światło, prawda? Znaleźć, zlokalizować inne jakieś małe detale, których na ekranie telefonu czy monitora może się nie widziało, prawda? Więc naprawdę bardzo wam polecam drukowanie zdjęć, żeby mieć to w takiej formie, niekoniecznie już całego albumu, ale chociaż kilku takich odbitek, prawda? Co jeszcze warto wziąć pod uwagę, robiąc takie zdjęcia na wakacjach? Jedno zdjęcie jest super, bo opowiada, prawda, jakąś daną historię, jedno miejsce. Natomiast jeżeli pomyślicie o jakiejś serii zdjęć, prawda, nie wiem, załóżmy 5.
0: Czyli tak jak mówiłeś o tym tryptyku, że 3 zdjęcia, które opowiadają historię.
1: Dokładnie tak, tak. Aha. Tutaj chodzi o taki mini cykl, prawda, że jest to taka,
0: taki załóżmy... Taki komiks zdjęciowy.
1: Dokładnie
0: trochę.
1: Tak. Mm-hmm. Jest to opowiedzenie w pewnym sensie takiej historii, pokazanie miejsca,
0: fajne.
1: Sytuacji, aha, prawda, żeby te kilka zdjęć było, załóżmy, z tego samego, prawda, miejsca, może nawet momentu, ale żeby były trochę inne, prawda? Wtedy jest jeszcze fajna rzecz, słuchajcie, bo możemy te zdjęcia jakby układać w pewnej kolejności. I oglądając te zdjęcia od lewej do prawej, czy od góry do dołu, jak tam je sobie ułożymy, prawda? Jakby pokazujemy pewną historię i wy wtedy już wchodzicie w ogóle, oprócz tego, że jesteście fotografami, to idziecie nawet dalej, bo już troszeczkę zahaczacie o film, prawda? I pisanie scenariusza i tak dalej. Więc to też

0: jest, to też jest bardzo ciekawe. Jeszcze sobie myślałem przed naszą audycją, że słuchajcie, dzieci, moja córka na przykład świetnie rysuje i maluje. Fajnym pomysłem jest, jak na przykład zrobicie takie zdjęcia i wywołacie sobie, wydrukujecie odbitki, zrobić na przykład jakiś rysunek korespondujący do takiego zdjęcia, prawda? I takie powiązanie pracy fotograficznej z pracą plastyczną też jest naprawdę, naprawdę super.
1: Ale tak sobie się myślę, słuchając ciebie, Michale, że można być wtedy naprawdę takim prawdziwym twórcą, twórcą przez wielkie T. Jeśli kupimy sobie duży album, wkleimy do niego wydrukowane zdjęcia, wkleimy do niego rysunki, które dopowiadają tę historię, można jeszcze może jakiś tekst dopisać, prawda?
0: Słuchajcie, można jeszcze oprócz tego, że dopisać jakiś tekst, coś
1: to może być niezłe dzieło sztuki.
0: Zdecydowanie tak. Można jeszcze robić fajne rzeczy, co ja też robię. Można na przykład zebrać jakieś ciekawe rośliny, ususzyć je, sprasować je, prawda, na płasko i też je jakby uwzględnić w tym albumie. Czy nawet jakieś, nie wiem, to mogą być opakowania po cukierkach, batonikach. Wszystko,
1: znad co... tego morza, nad którym byliśmy,
0: tego morza, dokładnie, bo to pozwoli nam rzeczywiście do tego wrócić i ta praca staje się taką pracą, to się nazywa, można powiedzieć, że jest to taka praca multidyscyplinarna,
1: że łączy się dziedziny.
0: Wiele technik, dziedzin, prawda? To też jest bardzo ciekawe.
1: Fajny pomysł. A powiedz mi, kiedy pomyślałaś o tym, chyba będę fotografem, jak miałeś 5 lat, 7, 8 i pół? Kiedy to po raz pierwszy w twoim sercu się pojawiło?
0: Trudno powiedzieć.
1: Michał, co było tym zapłonem?
0: Co było tym zapłonem? To znaczy tak, jak byłem dzieciakiem, takim nastolatkiem, prawda, to jeździłem na deskorolce. Jeździłem na deskorolce przez bardzo długi czas, a deskorolka nie jest do końca sportem, jest pewną dziedziną sztuki, która pozwala spojrzeć na otaczające środowisko w inny sposób. Poza tym też zrzesza ludzi, którzy są bardzo utalentowani, czy to plastycznie, graficznie, rzeźbiarsko, filmowo. I jakby będąc w tym kręgu, inspirowało mnie to po prostu. Nie robiłem wtedy jeszcze zdjęć, natomiast widziałem pewne rzeczy gdzieś tak oczami w głowie, których nie potrafiłem do końca nazwać, ale widziałem, że okej, tutaj ta sytuacja jest dla mnie ciekawa, dla mnie to jest fajne. I potem doszedłem do wniosku, że mógłbym zacząć to dokumentować, fotografować, żeby mieć to po prostu gdzieś jako takie wspomnienie właśnie.
1: No dobrze, to dużo dobrych wspomnień z jutrzejszych warsztatów w Fotoplastikonie Warszawskim ci życzę.
0: Dzięki.
1: W jakich godzinach trwają warsztaty i czy można się jeszcze zapisywać?
0: Nie wiem, jak wygląda obłożenie na jutrzejsze warsztaty. Zazwyczaj jest komplet, natomiast jak wejdziecie na stronę Fotoplastikonu, tam są wydarzenia i można zadzwonić pod podany numer telefonu, bądź napisać do pani Małgosi na maila i po prostu zapisać się na te warsztaty. One są darmowe, więc jeżeli nie te jutrzejsze, to polecam warsztaty za tydzień, a jeżeli nie możecie za tydzień, to za 2 tygodnie, a jeżeli nie za 2, to za 3.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanko, które wpadło mi teraz. Jak robimy zdjęcia, jak dzieci robią zdjęcia, albo te odbitki, które będziecie jutro robić, czy zajmują się w ogóle, interesują się fotografią, to co im może to dać? Czego ich to może nauczyć? Takie właśnie obcowanie z obrazkiem, tego typu obrazkiem.
0: Z tego typu, to znaczy po moich warsztatach powiem tak, moment, w którym od białej kartki papieru posmarowanej jakimś dziwnym żółto-niebieskim płynem nagle pojawia się obraz, to jest taka magiczna chwila. Ja jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem, okej, to jest to, co ja chcę robić, prawda? I to ma w sobie pewną magię, że jakby widzimy, sami wykreowaliśmy ten obraz, tą odbitkę na papierze. Jest to niesamowite uczucie, a jak jeszcze nam to dobrze wyjdzie, a ja się staram, żeby dzieciom na warsztatach zawsze te odbitki dobrze wychodziły, to jest to naprawdę wspaniałe uczucie.
1: Super, bardzo miło się rozmawiało. Gościem Polskiego Radia Dzieciom był Michał Dziurkowski, fotograf, filmowiec, edukator. Dzięki, Michale.
0: Dzięki bardzo. Jeżeli mógłbym kogoś pozdrowić, to
1: śmiało.
0: Bardzo chętnie pozdrowiłbym moją kochaną żonę Agnieszkę i moją babcię Basię, która na pewno słucha.
1: I jeszcze córkę pozdrawiamy.
0: Córkę oczywiście, córka jest w przedszkolu, ale jak najbardziej ją pozdrawiam. Zuziu, kocham cię.
1: Dzięki, do

Dookoła ma kilka dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe, nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalnie.

życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa, pięknych 8 lat, szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą.

fotografowaliśmy, dowiadywaliśmy się, jak wykonać ciekawe, fajne, takie, które zostaną z nami na lata, zdjęcia. Zdjęcia, które możemy potem wydrukować bądź wywołać, wkleić do wybranego przez nas wcześniej pięknego, fantastycznego albumu. I obok tych zdjęć możemy dopisać komentarze, żarciki, anegdoty, tak jak nam podpowiadała dziś pani Ewelina w Twardym Orzechu do Zgryzienia. Możemy wkleić również obrazki, na których plastycznie przedstawimy kolejny fragment historii pokazanej na zdjęciu. Możemy też wkleić jakieś pamiątki, papierek po batoniku lub jeszcze coś innego do takiego albumu z wakacji. Myślę, że dużo osób nas dzisiaj pięknie zainspirowało. Również dziękujemy za fotograficzne i plastyczne inspiracje Michałowi Dziurkowskiemu, fotografowi, który rozmawiał dziś z nami w studiu. I co? Wychodzimy z domu i uwieczniamy wakacje na zdjęciach. Za dzisiejszy poranek dziękuję wam Jacek Zawada, Ania Jączyk i życzymy wam fantastycznego dnia. Dbajcie o siebie i nawadniajcie się w te sierpniowe upały. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Hop, do góry!
7: Zaczyna się właśnie teraz, dawno się nie słyszeliśmy, drodzy radiosłuchacze. Ja już jestem obudzony po dzisiejszym poranku. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Biegamy dzisiaj, skaczemy lekko atletyczny hop do góry. Start!

Biegamy, skaczemy, rzucamy różnymi sportowymi sprzętami i przyrządami. Dzisiaj w naszym sportowym wydaniu, w naszej sportowej audycji Hop do góry. Lekkoatletyka, nazywana często królową wszystkich sportów, jest dzisiaj królową i bohaterką tej naszej sportowej audycji. Ale zanim zaczniemy o niej rozmawiać, ciekaw jestem, jakie wy dyscypliny sportowe, jakie sporty, jakie rodzaje sportu, czy po prostu jakie rodzaje aktywności ruchowej lubicie najbardziej teraz, w wakacje? I czy takie sporty, takie aktywności lubicie uprawiać sami, czy z rodzicami, czy z przyjaciółmi, a może z dziadkami, a może z psem? Ja na przykład czasami widzę takie obrazki, że ktoś jedzie rowerem, a obok tego kogoś biegnie jego pies. I tak sobie myślę, że to jest wtedy taki podwójny trening, bo ćwiczy i ten pan lub pani na rowerze, ale również jego lub jej pies. Bardzo ciekawie. Zatem zanim zaczniemy rozmawiać o lekkoatletyce, dzwońcie do nas pod numer telefonu 226452055, żeby opowiedzieć nam, jaki sport wy kochacie najbardziej uprawiać latem. Proszę bardzo. I biegniemy dalej w kolejną piosenkę od zespołu Czereśnie, które Ameryki nie odkryją, śpiewając, że sport to zdrowie, ale za to wiedzą, co mówią. Przepraszam, śpiewają.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj,

teraz ja, właśnie, że teraz ja jeszcze jestem. Ja i lekkoatletyka, o której dzisiaj rozmawiamy i na razie tylko rozmawiamy, a potem będziemy ćwiczyć. Proszę bardzo, dlaczego nie? Będziemy mieć trenera, który o lekkoatletyce wie bardzo, bardzo dużo i to nie tylko tak w teorii, że gdzieś sobie o niej poczytał, czy coś napisał na jej temat. Nie, przede wszystkim w praktyce, czyli trening czyni mistrza, chociaż my w tej audycji hop do góry mistrzami być nie musimy. Ważne, żebyśmy was zainspirowali do tego, żeby się ruszać, żeby uprawiać jakiś sport w wakacje, bo wtedy jest fajniej, bo wtedy wytwarzają się w naszych organizmach endorfiny, czyli hormony szczęścia. A jakie są wasze ulubione formy ruchu w wakacje? Kto nam o nich opowie? Czy pływanie, czy skakanie, czy bieganie, a może tenis, a może padel, a może piłka nożna? 226452055. A ja teraz, uwaga, panie i panowie, rozpoczynam wykład o lekkoatletyce. Oczywiście żartuję, nie będzie to wykład, tylko kilka ciekawostek, kilka informacji, które wprowadzą nas w temat właśnie tej dyscypliny sportowej, która, tak sobie myślę, jest bardzo dobrą dyscypliną sportu do tego, by zacząć ją uprawiać, zacząć się nią interesować właśnie teraz, w wakacje. Może ktoś z was kiedyś słyszał o tym, a jeśli słyszał, to może zastanawiał się, dlaczego właśnie lekkoatletyka jest nazywana królową wszystkich dyscyplin, królową wszystkich sportów. Ano dlatego, że prawie wszystkie inne sporty wykorzystują te umiejętności, których uczymy się wtedy, kiedy trenujemy lekkoatletykę. Bieganie, skakanie, rzucanie to są takie, można by rzec, podstawy podstaw, które wykorzystujemy w pozostałych przeróżnych dyscyplinach sportowych. No ale zaraz, tak żeby, gdyby ktoś mi nie chciał uwierzyć, to ja już mówię, już podaję przykłady. Piłkarz, na przykład piłkarz, musi szybko biegać. Siatkarz. Gratulujemy swoją drogą naszym wspaniałym, fenomenalnym siatkarzom obrony tytułu i złotych medali i pucharu Ligi Narodów. Hip, hip, hurra! No więc siatkarz musi wysoko skakać. A zawodnik trenujący piłkę ręczną musi daleko i jeszcze mocno rzucać piłkę. I to wszystko, te umiejętności można wyćwiczyć podczas treningów lekkoatletycznych. Poza tym lekkoatletyka składa się z wielu różnych konkurencji, więc tutaj szczerze to każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedni uwielbiają sprint, czyli bieg na króciutkim dystansie, inni skoki, jeszcze inni jeszcze inni wybiorą sobie rzuty. Dla każdego coś miłego, dla każdego coś ciekawego. I dla dziewczynek, i dla chłopaków, i dla wysokich, i dla niskich, i dla spokojnych, i dla bardzo energicznych dzieci. A wy, gdybyście mogli wybrać jedną dyscyplinę sportu, jedną dyscyplinę z tego szerokiego wachlarza lekkoatletyki, to czy byłoby to bieganie, czy byłoby to skakanie? A może rzut? A jeśli rzut, to czym? A może skoki przez płotki? A może skok w dal? 226452055. Jeśli nam chcecie o tym opowiedzieć, to jest dobry moment. A my teraz z wujkiem Ogórkiem trochę poćwiczymy.

No właśnie, fajnie mieć swoją dyscyplinę sportową. Ja mam taką dyscyplinę, jest to tenis, kocham tenis. Uwielbiam oglądać Igę Świątek, Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka, Magdalenę Fręch, Magdalinet, Maję Chwalińską. Iga przeszła do trzeciej rundy w zawodach w Toronto, natomiast niestety odpadła Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak. Za to Hubert Hurkacz dziś chyba będzie rozgrywał trzecią rundę. Ale, my dzisiaj nie o tenisie, tylko o lekkoatletyce, to przenieśmy się teraz aż do starożytnej Grecji, kiedy organizowano wielkie zawody sportowe, igrzyska olimpijskie. Pierwszą konkurencją w czasie tych dawnych igrzysk olimpijskich był bieg na stadionie. Miał długość około 192 metrów, czyli mniej więcej takie dzisiejsze dwa boiska szkolne. A z czasem pojawiały się kolejne konkurencje. Biegi na dłuższych dystansach, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem. Bardzo ciekawie i uważam widowiskowo wyglądał. Po co to wszystko tak naprawdę ci starożytni Grecy zorganizowali i wymyślili? Ano po to, bo wierzyli, że silne i sprawne ciało pomaga człowiekowi być zdrowym i odważnym. Dlatego ćwiczyli i dorośli, i dzieci. No i my teraz robimy hop do dzisiejszych czasów. Powracamy do 2026 i zastanawiamy się, jak możemy dzisiaj ćwiczyć, trenować lekko atletykę i co w tym jest takiego fajnego, ciekawego. Kto z Was trenuje lekko atletykę? Może mamy wśród naszych radiosłuchaczy takie osoby. Ja swego czasu, tutaj się pochwalę, nawet tak troszeczkę, bardzo, bardzo lubiłem biegać. Bo wtedy właśnie wyrównywał mi się oddech, czułem taką siłę, taką moc, taką sprawczość swojego organizmu i swojego ciała, a poza tym po takim biegu, który

trwał czasami 15 minut, czasami pół godziny, czasami 45 minut. Czułem, szczególnie w tych dniach, kiedy trudniej mi było wyjść na zewnątrz, czułem, jest, nie poddałem się, pobiegłem, udało mi się, potrafię to, mogę. I oczywiście wystrzał, wyrzut endorfin, czyli tych hormonów szczęścia. Zatem ja lubiłem biegać, jeśli chodzi o lekkoatletykę. Panda lubi skakać i o tym za chwilę już usłyszymy. A wy co lubicie, jeśli chodzi o te wszystkie lekkoatletyczne aktywności?

0: Mamy pierwszą osobę, która dodzwoniła się do naszej aktywnej, sportowej, ruchowej audycji. Hop do góry, jest to Michalina. Dzień dobry, Michalino.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lubina.
0: Co w Lubinie ciekawego teraz o 10:27? Co się dzieje?
1: No...
0: Słoneczko jest?
1: Tak, i gorąco.
0: Upały dzisiaj będą, wiesz? W Lubinie pewnie też. Jak sobie radzisz z upałami?
1: No, dobrze, tylko trzeba się stosownie ubrać.
0: Czyli jak stosownie? Podpowiedz nam.
1: No, koszulkę na ramionczkach, jakieś cienkie, krótkie spodenki i jakieś klapki, sandały.
0: Mhm. A coś na głowę przyda?

0: da się przy takiej upalnej pogodzie?
1: Tak, jakaś czapka z deszkiem.
0: Pewnie. A krem przeciwsłoneczny?
1: Też.
0: I co jeszcze? Jakieś okulary przeciwsłoneczne?
1: I woda jeszcze.
0: Okulary przeciwsłoneczne i woda. Dużo wody trzeba pić przy takich upałach.

0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale ty tę lekkoatletykę lubisz oglądać, czy właśnie ćwiczyć, trenować?
1: Trenuję.
0: Ale trenujesz od jak dawna?
1: Od 5 lat.
0: A ile masz lat teraz?
1: 10.
0: Czyli jak byłaś 5-letnią Michalinką, to już zaczęłaś trenować lekkoatletykę. Niesamowite. To opowiedz nam w ogóle o samych początkach. Jak do tego doszło? Co cię w tym zainteresowało?
1: Do końca nie pamiętam, ale zawsze lubiłam biegać.
0: Mhm. No i co? Rodzice cię zaprowadzili na stadion, na taki pierwszy trening?
1: Tak.
0: I co tam się działo? Jak pamiętasz swoje pierwsze wrażenia? Było, miałaś w sercu, wow, ale fajnie, wszyscy biegają, ja też, czy raczej, ojajku, jeszcze godzina i zaraz do domu?
1: Już nie pamiętam tego.
0: Ale chyba bardzo to polubiłaś, skoro przez 5 lat cały czas to trenujesz, prawda?
1: Tak.
0: Ile razy w tygodniu trenujesz lekkoatletykę?
1: 2 razy.
0: Mhm. W wakacje też, czy w wakacje zrobiłaś sobie przerwę?
1: Wakacje nie.
0: Mhm. No to opowiedz nam teraz, jak te treningi wyglądają?
1: Bo ja chodzę na takie zajęcia.
0: Mhm.
1: No i tam na początek robimy kilka kółek biegnąc.
0: Mhm.
1: Potem robimy jakiś tor przeszkód.
0: Mhm.
1: Potem są jakieś berki i jakieś zabawy.
0: Uh-huh.
1: A potem na przykład pani coś na przykład wymyśla, jeszcze jest rozgrzewka, pani coś wymyśla, na przykład jakiś sport, na przykład pchnięcie kulą.
0: O, wow.
1: No i też hokej.
0: I też hokej jest na tych zajęciach?
1: Tak.
0: To tam się dużo dzieje, prawda?
1: Tak.
0: A powiedz mi, co najfajniejszego, co najciekawszego jest dla ciebie w trakcie tych zajęć i w ogóle w uczestniczeniu już przez 5 lat w tych zajęciach?
1: No, mi się to bardzo podoba,
0: tak?
1: A najlepsze to jest dla mnie pchnięcie kulą.
0: O, a dlaczego akurat ta dyscyplina?
1: Jak pani pokazała tą dyscyplinę, to akurat mi się taka spodobało.
0: Mhm. A trudno jest pchnąć kulą, czy trzeba troszkę potrenować i potem idzie łatwiutko?
1: No, trzeba troszkę potrenować.
0: A gdzie te kule się trzyma? Czy te kule pchniemy po prostu, uderzamy w nią nogą i ona popychamy ją, żeby ona sobie... żeby ona sobie, nawet nie wiem jakiego słowa mam użyć, żeby ona została popchnięta do przodu na ziemi, czy jakoś inaczej ją popychamy?
1: Nie, to akurat pani mi mówiła, że pchnięcie kulą, ja też się bardzo zdziwiłam, to jest rzut taką piłeczką.
0: Mhm. To się tylko nazywa właśnie pchnięcie kulą, ale tak naprawdę te kule trzymamy tutaj w okolicach szyi, prawda?
1: Tak.
0: A że...
1: Mhm. Tak się trzyma w ręce, ręka się przybliża do szyi.
0: Aha.
1: I się rzuca jak najdalej.
0: I się rzuca na jak najdalszą i największą odległość. A wiesz może, dlaczego zawodnicy, którzy trenują pchnięcie kulą, smarują sobie szyję taką specjalną, no nie maścią, takim talkiem białym? Tak jakby mieli kredę na szyi.
1: Chyba, żeby im się nie wyślizgnęła ta piłeczka.
0: Tak jest, tak jest. Albo już ta kula u dorosłych zawodników i zawodniczek, prawda?
1: Tak.
0: A powiedz jeszcze, Michalino, czy ty masz może jakiegoś zawodnika lub zawodniczkę, na której się wzorujesz, która cię bardzo interesuje?
1: Jakoś tak nie mam.
0: Mhm. A czy w trakcie takich zajęć lekkoatletycznych można nawiązać fajne przyjaźnie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej. To opowiedz o swoich najfajniejszych koleżankach z tych zajęć. Jak mają na imię, co lubią?
1: Ja mam taką, no prawie wszystkich mam, taką Polę.

0: taką minę. No
1: I biegacie sobie razem, tak?
0: Tak.
1: Wolisz się ścigać, rywalizować, czy po prostu najfajniejsze jest to, że biegasz?
0: To i to.
1: I to, i to. A o czym marzysz jako młoda, 10-letnia lekkoatletka?
0: No, trenować, biegać, w jakichś zawodach uczestniczyć.
1: No to tego ci życzę, jak najwięcej fajnych zawodów, rozwijaj się nam, Michalino, pięknie, a teraz zapytam cię jeszcze, kogo byś chciała pozdrowić?
0: Mamę, taty, brata, całą rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, moją klasę, klasę trzecią A. No i to wszystko.
1: Bardzo dziękuję za twoją opowieść o lekkoatletyce. Wszystkiego dobrego ci życzę i aktywnej, dobrej i niezbyt upalnej środy. Trzymaj się, hej, hej.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pięknie się nam rozmawiało z Michaliną. Jeśli oprócz niej ktoś, kto nas teraz słucha, lubi lekkoatletykę, ogląda ten sport lub też ćwiczy, trenuje, to możecie do nas zadzwonić, tak jak to zrobiła Michalinka. 226452055, a my idziemy przez chwilę odpocząć razem z Majką Jeżowską na plażę.

Na plaży fajnie jest. Ciekaw jestem, kto z was słucha nas teraz na plaży, wygrzewając się w tym dzisiejszym upalnym słońcu, albo po prostu gdzieś w cieniu odpoczywając. Da się o tej porze, o 10:40, znaleźć jakieś zacienione miejsce na plaży? Na pewno. Na przykład na jakiejś małej plaży nad rzeką, gdzieś pod drzewkiem, można się skryć. I takie miejsca są, myślę, dzisiaj przy takim upale o wiele bezpieczniejsze dla nas, dla naszego ciała, dla naszego zdrowia niż pokładanie się bez żadnego cienia na takim mocnym, środowym, sierpniowym słońcu. A my wracamy do lekkoatletyki i do tych przeróżnych dyscyplin, które ta wielka dyscyplina sportowa, ta królowa sportu w sobie skrywa. Najbardziej znane są biegi, o tym już wspomniałem, ale mogą to być sprinty, biegi średnie i długie, biegi przez płotki. Jest także sztafeta. Wiecie, co to takiego? To jest taki bieg, w którym zawodnicy przekazują sobie taką specjalną pałeczkę i razem walczą o zwycięstwo. Na przykład jeden zawodnik biegnie, za chwilę, kiedy już podbiega do kolejnego zawodnika, tamten przechwytuje pałeczkę i on biegnie. Dobiegając do trzeciego zawodnika, przekazuje mu pałeczkę i ten trzeci przekazuje po swoim biegu ostatniemu, czwartemu zawodnikowi. I taka jest sztafeta. Bardzo ciekawa, bardzo emocjonująca, bo taka pałeczka w tym pośpiechu, w tej ogromnej prędkości może komuś wypaść z dłoni, jak to często bywa. Zatem emocje przy takich zawodach są nie do opisania. Kolejna grupa konkurencji lekkoatletycznych to skoki. O, skoki wpisują się jak najbardziej w nazwę tej audycji, której słuchacie właśnie teraz, czyli hop do góry. Można skakać w dal. Można skakać wzwyż, tak jak nasz olimpijczyk, wielokrotny olimpijczyk, o którym dzisiaj sobie rozmawialiśmy z Anią, Artur Partyka. Można skakać o tyczce, można też skakać w trójskoku. W konkurencjach zaś takich, nazwijmy to, rzutowych, w których czymś się rzuca, zawodnicy rzucają kulą, dyskiem, młotem albo oszczepem. Jest też ciekawa dyscyplina taka jak chód sportowy, chodziarstwo albo wieloboje, czyli takie zawody, które składają się z kilku konkurencji. Każda konkurencja rozwija też inne nasze umiejętności, szybkość, siłę, wytrzymałość, skoczność czy taką gibkość, ale przede wszystkim też koordynację ruchową. A my teraz posłuchamy Olka Kłosa z Parku Trampolin Eiro w Warszawie, który opowie nam o trampolinach, które co prawda nie należą do koszyczka lekkoatletycznych dyscyplin, ale są równie ciekawe, szczególnie w wakacje, jako fajna forma spędzenia wolnego czasu.

0: czasu. Olek przygotował też jedno podwójne zaproszenie do parku trampolin. Zatem jeśli mieszkacie w Warszawie albo w okolicach Warszawy, o, albo jeszcze inaczej powiem tak, są wakacje. Jeśli chcecie wybrać się do Warszawy, żeby poskakać na trampolinach, to słuchajcie uważnie Olka i wtedy, gdy tylko skończy się króciutka rozmowa właśnie z nim, wykręcajcie numer telefonu 22 645 2055, by wziąć udział w naszym specjalnym sportowym quizie o lekkoatletyce, w którym to quizie niespodzianką dla was, prezentem sportowym, jest podwójne zaproszenie do parku trampolin. Ale jeszcze raz przypominam, dzwonimy dopiero wtedy, gdy skończy się rozmowa z Olkiem, która zaczyna się właśnie teraz. Uwaga, uwaga, 3, 2, 1, start!
1: Trampoliny są nie tyle, że sportem jakimś kontuzjogennym, ale są sportem, który po prostu wymaga pewnego rozbudowania i wybudowania fizycznego, dlatego czwarty rok życia uznajemy za takie minimum, kiedy już wiele procesów, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, zaczyna albo przyspieszać, albo już zaczynają się na tyle wzmacniać niektóre kości, że jest to już ten moment, w którym jak najbardziej można przyjść z dzieckiem na trampolinę.
0: No dobrze, to rodzice przychodzą z dzieckiem na trampolinę i skaczą razem z nim? Czy dziecko może poskakać z innymi dziećmi? Czy może poskakać z trenerem?
1: Jak najbardziej może. Tutaj będą pewne wyłączenia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo na pewno nie mogą skakać razem na jednej trampolinie, a wiemy, że bardzo często rodzice chcieliby poskakać. Mm-hmm. W ogóle kwestie bezpieczeństwa są najczęściej rzeczami, które powodują, że może być jakiś mały niesmak, czy ktoś na przykład nie rozumie, że coś, co dla nas jest oczywiste, wejście w zwykłych skarpetkach na przykład na obszar parku trampolin, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie wszystkie obicia są ze specjalnego materiału, może skończyć się wywrotką. Jestem tego dobrym przykładem, bo zdarzało mi się wejść po prostu na obszar parku w niekoniecznie dobrze dostosowanym, no nie obuwiu, a skarpetkach. Jest naprawdę ślisko, dlatego na przykład bardzo ważne są te kwestie właśnie przestrzegania tych zasad bezpieczeństwa i to jest i dla dzieci, i dla rodziców, ale też nie jest to tylko dla dzieci, to od razu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, bo tak jak mówimy o tej dolnej granicy czwartego roku życia, tak górna na dobrą sprawę nie istnieje, ponieważ znamy przypadki odwiedzających nas w parku osób, myślę, że dobrze po 60, które potrafiły kręcić niesamowite triki akrobatyczne, lepsze niż niejedna osoba w szczycie wieku.
0: No tak, zatem jeśli trampoliny są w kręgu waszych sportowych zainteresowań, to dzwońcie już teraz do nas 22 645 20 55, by wziąć udział w lekkoatletycznym sportowym quizie, w którym prezentem od nas i od Olka Kłosa jest jedno podwójne zaproszenie do parku trampolin. Skaczemy, skaczemy, skacze ślimak, śpiewa żaba teraz!

0: cieszę, bo zadzwoniła do nas pani Agnieszka, która jest gotowa na 17 pytań w naszej zagadce, w naszym quizie. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Skąd
1: jestem
0: pani do nas?
1: Gotowa, tylko nie wiem, czy podołam temu wyzwaniu, ale postaram się.
0: Pani Agnieszko.
1: Z Radzenia Podlaskiego.
0: Skąd?
1: Radzeń Podlaski.
0: Mhm.
1: Ile województwo lubelskie.
0: Tak, tak, ja wiem. Ile stopni w Radzeniu w tym momencie?
1: To 32.
0: Bo u was ma być dzisiaj bardzo, bardzo ciepło. To znaczy wszędzie ma być ciepło, ale to chyba między innymi w pani okolicy i regionie ma być około 40 stopni. Także proszę, proszę się zabezpieczać i nawadniać przed tym słońcem, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Pani Agnieszko, zanim rozpoczniemy quiz, ja muszę powiedzieć, że dodzwoniła się pani do audycji Hop do Góry. To jak wygląda pani wakacyjna aktywność sportowa?
1: Bardzo lubię różne aktywności. Sport to moje, można powiedzieć, takie drugie imię.
0: Mhm.
1: Także tak, tak. Teraz wakacje, no to rowery, rolki z dziećmi. Dzieci też oczywiście na trampolinach były.
0: Mhm.
1: Także bardzo lubimy aktywności.
0: Mhm. A jeśli chodzi o lekkoatletykę, o której za chwilkę będziemy w quizie rozmawiać, to ma pani jakąś ulubioną dyscyplinę sportową?
1: Sama kiedyś biegałam, jak byłam w szkole średniej i podstawowej, to były SKS-y i tak. Byłam w reprezentacji szkolnej.
0: Mhm.
1: Zarówno na długie dystanse, dłuższe, wytrzymała byłam,
0: mhm.
1: A też w koszykówkę grałam. A później już po szkole, no to wszelkie dyscypliny takie hobbystycznie. Różne. Zimą narty, w lecie deska windsurfingowa.
0: Wow, sporo tego, no to bardzo fajnie. Czyli rozumiem...
1: Lubię. Mhm. Tak.
0: To jest bardzo dobre lubienie. Ja się pod tym podpisuję jedną ręką i drugą, czyli rozumiem, że dzieci też tego bakcyla sportowego połknęły.
1: Tak, zgadza się. To, co mama, to teraz właśnie dzieci ze mną. Tak, tak, też. Moje pasje im przekazuję.
0: Miło to słyszeć, pani Agnieszko. A jak w ogóle wakacje wam upływają? Czy już jakieś wakacyjne podróże za wami, czy dopiero przed wami?
1: Obecnie to tak, byliśmy na krótszym wyjeździe rodzinnym w Łodzi. Piękne miasto, więc tak, tak, niedaleko polecam osobom, które są w Warszawie, że też można tam bardzo, bo jest niedaleko z Warszawy, od nas troszeczkę dalej, ale można bardzo ciekawie spędzić tam czas.
0: Co robiliście w Łodzi?
1: Aquapark Fala, na przykład, na te upały. Mm-hmm. Rewelacyjna.
0: Mm-hmm.
1: Do w Łodzi, podobne do warszawskiego, do, przepraszam, do wrocławskiego, ale inne gatunki zwierząt, inne atrakcje. I tam też się podobało. I oczywiście Mandoria też była. Poznaliśmy, dzieci nie znały, kota.

0: Kto to taki?
1: W Łodzi jest szlak postaci z bajek. Jest to takie skulptury, pomniki, a ten kot Mundek. Jest to słuchowisko, które właśnie jest o miejscach, które są w Łodzi. Jest sporo sezonów. To nie jest tak, że pół godzinki już wysłuchane wszystko o Łodzi. Nie, nie, nie. Jest dużo sezonów i odcinków. I moje dzieci właśnie są teraz fanami tego słuchowiska. Chcą poznawać, kto ten kot Mundek i jego przyjaciele, jakie przeżywali przygody. Także to jest tak teraz. Słuchali właśnie tego kota i między innymi tego słuchowiska i poznawali lub tam byliśmy, tam jeszcze pojedziemy w Łodzi. Takie były właśnie różne przygody, bo ten kot Mundek kradł pomniki, na przykład pomnik misia Uszatka, czy też innych postaci.
0: To jest chyba ciekawe, słuchowisko, tak. pani Agnieszko, kot Mundek na tropie, prawda?
1: Na tropie, zgadza się, tak.
0: I on rozwiązuje te różne zagadki kryminalne w Łodzi. Fajnie. Fajnie, kiedy ta rzeczywistość wyobrażona, na przykład ze słuchowiska albo z książki, spotyka się z taką rzeczywistością, w której my żyjemy. I te miejsca, o których słuchaliście, można na żywo zobaczyć, prawda?
1: Zgadza się właśnie. Tak, jest to fajna przygoda dla moich dzieci, które są w wieku wczesnoszkolnym. Także to też takie właśnie jak najbardziej jest interesujące.
0: No dobrze, to my teraz bierzemy się za ten lekkoatletyczny quiz. Przypominam, niespodzianka, prezent za 3 poprawne odpowiedzi to podwójne zaproszenie do Parku Trampolin w Warszawie. Uwaga, uwaga, pani Agnieszko.
1: Próbujemy.
0: 20 pytań, 3 pytania dla pani. Zaczynamy. Poproszę o numerek od 1 do 20.
1: 5.
0: Jak nazywa się bardzo krótki bieg? Czas start.
1: Sprint.
0: Pew. Zaliczone.
1: Super.
0: Uwaga.
1: Jedna
0: trzecia, pani Agnieszko. Już ja tak widzę, już prawie cała trampolina już jest w pani rękach, ale jeszcze walczymy. Drugie pytanie. Od 1 do 20, proszę.
1: 10.
0: A, to łatwe. No ale dobrze, przeczytam. Czy przed treningiem robimy rozgrzewkę?
1: No oczywiście, że tak.
0: Pew. Zaliczone. I ostatnie pytanie. Już dwie trampoliny są w pani rękach. Za chwilę będzie
1: 15.
0: Za chwilę będzie cały park trampolin, a 15. O! Proszę bardzo, ja tu jest zadanie już nie takie łatwe. Jak nazywa się Polska? I będą 3 sekundy na odpowiedź. Pani Agnieszko, uwaga, jak nazywa się polska mistrzyni rzutu młotem?
1: Aleksandra. Anita Wodnarczyk?
0: Nie. Bum. Pani Agnieszko, bum. To jest niezaliczone.
1: Ale wiem, jak wygląda.
0: Jak?
1: Jest blondynką. Dobrze zbudowaną. Miała kontuzję. Mam jej obraz, ale nazwisko i nie.
0: Chwileczkę, ja się rozłączam na chwilę. Komisjo, zaliczamy czy nie? A. Tak? Dobrze. Tutaj łączenie z komisją. Komisja powiedziała, że nie zaliczamy, ale mamy jeszcze inne pytania, bo mamy od 1 do 20, także to pytanie 14 było, 15 było bum, niezaliczone.
1: Dobrze.
0: Proszę kolejny numerek.
1: Teraz poproszę 8.
0: Jak nazywa się bieg z przeszkodami?
1: Sztafeta. Przepraszam, nie, bieg przez płotki. Bieg przez płotki.
0: Zaliczone, pani Agnieszko, brawa! Podwójne zaproszenie do Parku Trampolin trafia w pani ręce. Co pani teraz czuje? Pierwsze emocje na żywo.
1: Bardzo się cieszę. Dzieci będą przeszczęśliwe i dołączę do nich.
0: Bardzo my się również cieszymy, gratulujemy. I kogo pani pozdrawia?
1: Pozdrawiam moją rodzinę, Kalempę i Tymka oraz wszystkich znajomych.
0: My pozdrawiamy panią.
1: I Polskie Radio dzieciom.
0: Dziękujemy. Komisję pani pozdrawia, z którą się namawiałem.
1: Oczywiście, tak.
0: To krasnoludki były, bo one w każdej komisji naszej radiowej są. Nie, żartuję oczywiście, ale krasnoludki, ja i Ania też panią pozdrawiamy. Proszę uściskać

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Hop, do góry.
5: Na zegarach 11, hop do góry, skaczemy. Dzisiaj trenujemy lekko atletykę, a trenuje z wami Jacek Zawada i Ania Jączyk.

Jak to mała mucha udaje zucha i nikogo nie słucha, nie posłuchałaby naszego trenera w dziedzinie lekkoatletyki, który już za chwilę zasiądzie na jednym z foteli w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Ciekaw jestem, czy taka mucha miałaby jakieś pytanie do naszego pana trenera. A może ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, ma do niego pytanie. Jeśli tak, to dzwońcie do nas już teraz. 226452055 będzie to ktoś, kto o lekkoatletyce i o jej trenowaniu wie bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Zatem zapraszam was do rozmowy. A może chcecie też czegoś się więcej dowiedzieć, bo już trenujecie lekkoatletykę? Może chcecie się poradzić pana trenera w jakiejś kwestii? Od tego jest nasza audycja Hop do Góry, w której bardzo często właśnie takie osoby, które są trenerami, które już wcześniej przez wiele lat praktykowały, trenowały różne dyscypliny sportowe, zasiadają jako eksperci w naszym studiu. Ciekawe, czy lekkoatletykę, gdyby

by mógł, trenowałby też bodzio, czy wybrałby zupełnie inną dyscyplinę sportu. Jaki bodzio? No ten bodzio z piosenki Maryli Rodowicz, już teraz w Polskim Radiu Dzieciom.

No nie wiem, nie dowiedzieliśmy się, jaką konkurencję lekkoatletyczną lubi Bodzio. To była historia zupełnie o czymś innym. Ale teraz na pewno dowiecie się z tego, co powiem, o tym, że my mamy wiele gwiazd właśnie lekkoatletyki w Polsce. Wiele gwiazd, które już kiedyś zdobywały medale. Wiele gwiazd, które dzisiaj zdobywają medale. Wielu mistrzów i wiele mistrzyń. Na pewno jedną z największych polskich legend tego sportu jest pani Irena Szewińska, która zdobyła, uwaga, aż 7 medali olimpijskich i ustanowiła wiele rekordów świata. Wielkie pokłony dla pani Ireny Szewińskiej, jej talentu i tego, czego dokonała w polskiej historii lekkoatletyki. Do tego Anita Włodarczyk, o której dzisiaj pani Ewelina w naszej zabawie tuż przed godziną 11 mówiła, że pamięta, jak ona wygląda, ale nie pamięta nazwiska. No to ja przypominam i pani Ewelinie i wszystkim tym, którzy zapomnieli, a zapomnieć nie powinni, bo przecież to...

Jedna z naszych najwspanialszych mistrzyń lekkoatletycznych, Anita Włodarczyk, która rzuca młotem tak daleko, że przez wiele lat była najlepsza na świecie i zdobyła trzy złote. Ja to powtarzam, wiem, że pomyślicie może, że ja się zaciąłem. Nie, złote medale olimpijskie. 3. To są naprawdę niesamowite osiągnięcia. To są naprawdę lata pracy, lata regularnej pracy, lata diety i lata też ogromnej dyscypliny, którą trzeba mieć w sporcie. Kolejna ważna postać to postać i jeden z moich bohaterów, sportowych bohaterów dzieciństwa, czyli pan Robert Korzeniowski, który w chodzie sportowym zdobył, uwaga, nie zacinam się, cztery złote medale olimpijskie. Wielkie brawa, kochani, to jest po prostu coś niesamowitego. A jakie gwiazdy lekkoatletyczne mamy dzisiaj w Polsce? Na pewno jedną z nich jest Jakub Bałdyka, który już za chwilę zasiądzie u nas w studiu i będzie opowiadał o innych lekkoatletycznych gwiazdach. Pana trenera zapraszamy do nas, do studia i przypominam, drodzy radiosłuchacze, bo ja nie zdążyłem przygotować pytań panu trenerowi, mam tylko 3 pytania, a to chyba za mało, żeby przeprowadzić interesującą rozmowę. Pomożecie mi, proszę. Hop do góry, fani tej audycji, dzwońcie, proszę, pod numer telefonu 226452055, po to, żeby zapytać pana trenera albo o skoki, albo o biegi, albo o rzut oszczepem. Zapraszam was serdecznie, a my teraz co? A my teraz posłuchamy piosenki o kimś, kto też jestem ciekaw, jaką dyscyplinę sportową z zakresu lekkoatletyki by wybrał, gdyby jeszcze żył i gdyby ćwiczył. A mowa o ogromnym dinozaurze. Śpiewa Aleksandra Wiśniewska, a w studiu już za chwilę nasz znakomity trener.

0: jest już z nami nasz gość specjalny, pan trener, czyli Jakub Bałdyka, średniodystansowiec, halowy mistrz Polski w biegu na 800 metrów. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie trenerze, co trzeba zrobić, żeby zacząć swoją przygodę z lekkoatletyką? Na przykład teraz, w wakacje, jak jest ciepło, jak mamy dużo wolnego czasu, nudzimy się i tak sobie myślimy, a może pobiegam, a może sztafeta, a może przez płotki? Od czego zacząć?
1: Lekkoatletyka to tak naprawdę sport dla wszystkich. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie wymaga to dużego ani nakładu finansowego, ani tak naprawdę infrastruktury specjalnej, więc lekkoatletykę może trenować każdy. Czy to warszawiak, poznaniak, czy osoby mieszkające na wsiach. Tak naprawdę wystarczy założyć buty i wyjść. Pobiegać, poskakać, porzucać. To są naprawdę podstawowe formy ruchu, do których każdy powinien być przygotowany.
0: No dobrze, to od czego to zacząć? Od czego i z kim zacząć? Czy zacząć z rodzicami, czy zacząć z przyjaciółmi, czy zacząć z babcią, z dziadkiem, z sąsiadą, z sąsiadem, sąsiadką?
1: Myślę, że jeśli mówimy o dzieciach, to warto byłoby udać się do osób, które się tym zajmują, czyli do klubów lekkoatletycznych, których tak naprawdę w Polsce mamy sporo. No ja reprezentuję Legię Warszawę, Legię Athletics. Tutaj u nas w Warszawie mamy takie zajęcia dla dzieci już od 5 roku życia.
0: Oh, wow.
1: I tam dzieci zaczynają swoją przygodę z lekkoatletyką.
0: To która z dyscyplin tej królowej sportu, tak często nazywanej, może które trzy dyscypliny, taka pierwsza trójka, złoty, srebrny, brązowy medal, które trzy dyscypliny cieszą się największą popularnością?
1: Zdecydowanie bieg na 100 metrów jest numer jeden.
0: Czyli sprint.
1: Tak, sprint. Wydaje mi się, że bycie najszybszym na świecie na przykład jest taką motywacją. Często przychodzą dzieci z innych dyscyplin, chcąc się wzmocnić, się nauczyć dobrze biegać, hamować, zmieniać kierunki biegu. To często ci młodzi chłopcy, młode dziewczynki mówią, chcę być najszybsza. I zaczyna się od tego, że chcę być najszybsza z dzieci na osiedlu, chcę być najszybsza jak gram w piłkę, chcę być najszybszy na Mazowszu, a kończy się na marzeniach o być najszybszym na świecie.
0: Jeżeli chodzi o zawodników i zawodniczki, które trenowałaś do tej pory, kto zrobił na tobie największe wrażenie i dlaczego? I nawet nie pytam o jakieś medale, osiągnięcia, ale nawet, nie wiem, siłę charakteru, zacięcie. Wybierz sam jedną osobę, która zrobiła na tobie największe wrażenie.
1: Największe wrażenie zrobił na mnie Łukasz Żak, jest to mój przyjaciel. On jest reprezentantem Polski, będzie teraz na Mistrzostwach Europy reprezentował nas w biegu sztafetowym.
0: Birmingham, za chwilę.
1: Tak jest, w biegu sztafetowym 4x 100 metrów będzie uczestniczył. On najbardziej zaimponował mi, bo to długa historia, ale żeby ją skrócić, znamy się tak naprawdę od wieku licealnego, chodziliśmy razem do szkoły i on trenował wówczas 800 metrów. I to 800 metrów, mówiąc prostymi słowami, nie do końca dobrze mu wychodziło.
0: Czyli to jest ten średni dystans, już 800 metrów, prawda?
1: Tak. I on trafił do grupy trenującej wyczynowo biegi średnie. Jak się później okazało, nie szło mu to najlepiej, ale nie poddał się. Już wielu zawodników na tym etapie powiedziałoby, okej, lekkoatletyka nie jest dla mnie. Jestem dorosły, idę w świat, będę studiował. On tam zresztą kończył krakowski AWF. Ale jednak nie poddał się i próbował dalej. I trafił do grupy biegów sprinterskich. No i tak naprawdę on do dziś w Lublinie trenuje i jego życiówka wynosi 10:19. Zbliża się już do rekordu Polski, jest coraz bliżej.
0: Ile wynosi rekord Polski?
1: 10:00. To jest rekord Polski. Więc to jest jeszcze 0,2 sekundy, aczkolwiek to jest naprawdę wynik, który robi wrażenie. Aha. I to mi zaimponowało, to jego determinacja, siła walki i to, że już tak dużo zrobił. A przyznam szczerze, jako przyjaciela nie obstawiałbym tego, widząc jak trenował jeszcze wtedy wówczas 800 metrów. To była całkowicie nie jego dyscyplina, to się okazało dopiero później. Nie poddał się, znalazł swoją dyscyplinę. Ale to pokazuje, jak dużo konkurencji mamy lekkoatletycznych i jak wielu ludzi w wielu tych konkurencjach może się odnaleźć. Jak wiele można znaleźć tych konkurencji, w których będziemy lepsi lub gorsi.
0: A czy przychodzą do ciebie, Kuba, na zajęcia osoby, które trenują na przykład, piłkę nożną, tenisa albo koszykówkę, żeby wzmocnić siebie, swoje ciało, tak ogólnie wzmocnić do swojej dyscypliny poprzez zajęcia lekkoatletyczne? Masz takie sytuacje?
1: Tak. Świadomość rodziców jest coraz większa i samych dzieci. I okazuje się, że te zajęcia lekkoatletyczne tak naprawdę właśnie możemy podzielić na te dzieci, które trafiają ewidentnie po to, by tą

0: lekkoatletykę u nas uprawiać i żeby startować w zawodach, ale wydaje mi się, że jest cała duża grupa dzieci, które trafiają do nas po to, by właśnie wzmocnić się, przygotować się do innych konkurencji, poznać te podstawowe formy ruchu, uczyć się przewracać, wstawać, hamować, przyspieszać, zmieniać kierunki biegu, bo to jest niezwykle ważne. Czy to mówimy o konkurencjach indywidualnych, czy o konkurencjach, o sportach drużynowych, no to ciężko wybrać tam sobie konkurencję, w której to poruszanie się nie miałoby dużego znaczenia.
1: Dużo osób trenuje na Legii. Powiedz mi proszę teraz, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby oprócz treningu zadbać całościowo o siebie i swój organizm? Bo przecież trening, czy taki, jakby to powiedzieć, sensowne trenowanie lekkoatletyki, to nie tylko te półtorej godziny, dwie godziny na stadionie, ale też jeszcze dieta, jeszcze sen. Co jeszcze? O co jeszcze trzeba zadbać?
0: Tak naprawdę sen i dieta to są te takie filary, które oprócz takie okołotreningowo nazywamy to, filary, o które powinniśmy zadbać. Sen jest kluczowy tak naprawdę i tego snu dzieci powinny mieć szczególnie dużo. I mówimy tu o wartościach nawet 10-12 godzin dziennie. Jak trenują i są jeszcze małe, to tak naprawdę tyle powinny spać. My nawet jako wyczynowi sportowcy też często drzemkę robiliśmy sobie podczas dnia, tak żeby zregenerować się pomiędzy jednostkami treningowymi. Więc ten sen jest super ważny. Bardzo ważna jest oczywiście dieta. My też staramy się nie wchodzić w tak duży reżim wśród dzieci, bo presja też otoczenia jest dosyć duża i te dzieci tak naprawdę chcą się bawić. I my mamy tych trenerów, świetnych animatorów, którzy pracują od tego 5 roku życia. To my jako osoby też koordynujące to cały czas powtarzamy, słuchajcie, te dzieci mają się bawić. To ma być dobra zabawa, one mają polubić sport. Więc tak naprawdę na tym etapie około treningowo niedużo, to może być kontrowersyjne, ale uważam, że niedużo trzeba robić, bo to może zniechęcać. To wszystko dziecko nauczy się, dostrzegnie, zobaczy w trakcie tego procesu treningowego, dorośnie do tego. Wiadomo, że możemy pewne trendy wyznaczać, ale podstawy są najważniejsze tutaj.
1: A czy zauważasz na przykład wśród dzieci, które przychodzą do was po raz pierwszy i jeszcze nie wiedzą, z czym tę lekkoatletykę się je, że tak powiem kolokwialnie, jak te dzieci reagują po kilku treningach, po kilkunastu treningach? Czy zauważasz jakieś zmiany, przynajmniej w niektórych, że ktoś przyszedł taki może trochę nieśmiały, a potem nagle urosły mu skrzydła, albo jakaś inna sytuacja może zapadła ci w pamięć?
0: Zdecydowanie widzę te zmiany. Ja tutaj widzę te zmiany zarówno w aspekcie fizyczności, jak i psychologii tych dzieci, bo fizycznie to siłą rzeczy one się rozwijają, rosną i dzieci z roku na rok teoretycznie powinny być szybsze, wytrzymalsze, bardziej skoczne. Wiadomo, że ten trening lekkoatletyczny w takich tak zwanych okresach sensytywnych, my to mówimy w teorii sportu, czyli w tych okresach, w których te dane cechy zdolności motoryczne jeszcze łatwiej dzieci nabywają od dorosłych. To widzimy to jako trenerzy, ale jeszcze ciekawsze jest to, jak ich psychologia się zmienia. Jak to, że nie dawali sobie z czymś rady, płakali na treningu, zdarza się nam to, ale już po 2 miesiącach, jak im nie idzie, to widać już tego zadziora. Że to dziecko już przeszło tą drogę i wie, że są rzeczy, które w życiu nie będą wychodziły tak od razu.
1: Że nie tak, tylko
0: ale jednak
1: ileś
0: pamiętają
1: czasu.
0: Sytuacje, w których trener mówi, spróbuj jeszcze raz. I za którymś razem się udaje. To w nich buduje poczucie tej sprawczości, tego, że rzeczy są, wydają się nieosiągalne, ale pewien proces prowadzi ich do tego i myślę, że z takiej psychologicznej strony to bardzo cenne lekcje.
1: A ty ile miałeś lat, Kuba, jak zacząłeś i od czego zacząłeś? Od biegania właśnie?
0: Tak, ja miałem około 13 lat, jak zacząłem, czyli teoretycznie nie tak wcześnie. Ale lekkoatletyka jest tym późniejszym sportem. Nie jest konieczne, żeby dziecko w wieku 5 lat musiało trenować, żeby osiągnąć sukces. Trochę inaczej wygląda na przykład w sportach bardziej technicznych, jak tenis, jakieś sporty rakietowe. Tam naprawdę trzeba zacząć wcześniej. Lekkoatletyka wybacza to. Można zacząć
1: i nie
0: później.
1: Nie wymaga tego.
0: Wiadomo, że jest świetnie, jak dzieci trenują od najmłodszych lat, ale jeśli mamy dziecko, które ma 13-15 lat, naprawdę wymieniłbym sporą liczbę zawodników, którzy zaczynali w późniejszym wieku, osiągnęli sukces duży. Więc tutaj to jest bardzo istotne.
1: Co kochasz najbardziej w tym sporcie? No bo tak dużo cię z nim łączy, że na pewno jest to, i tak jak słucham cię,

0: Twoja pasja, co w tym jest dla ciebie takiego najbardziej wow? O tak bym to nazwał.
1: Tutaj chyba wyszczególniłem dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to,

0: To właśnie to ci ludzie, których poznałem tutaj, to środowisko, naprawdę jest wspierające. My dobiegamy do mety, podajemy sobie ręce, my cieszymy się z wyników innych.
1: Mówisz o rywalach również, tak?
0: Tak, tak. Mhm. Mówię o tych ludziach, z którymi rywalizowałem, wielu znam do dziś.
1: A dlaczego tak jest, że podbiegasz, dobiegasz i przekraczasz linię mety razem z tymi, którzy jeszcze sekundę temu rywalizowali z tobą i podajesz dłoń, mówisz dzięki, gratulacje? Skąd taka sympatia między wami?
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, skąd bierze się, ale mam wrażenie, że lekkoatletyka to sport o wysokiej kulturze jednak.
1: A czy to może wynikać też, Kuba, bo ja tak sobie pomyślałem, z tego, że oni też doceniają twój wynik, nie tylko swój, bo wiedzą, ile każdy z was w to wkłada pracy?
0: To zdecydowanie.
1: Prawda?
0: Ważny
1: też
0: czynnik.
1: Tak może być chyba.
0: No i sukces czyjś nie wyklucza mojego sukcesu. I myślę, że to też jest świetne. Możemy razem zwyciężać. Wiadomo, że jak ktoś będzie pierwszy, to już nie będę, ale można cieszyć się też drugim miejscem tak naprawdę. Uh-huh. Szczególnie jeśli reprezentujemy Polskę, kraj, jedziemy na jakieś zawody, to też może cieszyć. Ja byłem trzeci, ale kolega był pierwszy. Wiadomo, że tak jest z perspektywy psychologii sportów, ja powinienem uważać, że zawsze warto być pierwszym i że powinienem nastawiać się mentalnie na zwycięstwo, ale to chyba nie wyklucza cieszenia się również sukcesów przyjaciół tak naprawdę. Uh-huh.
1: Dobrze, to ja jeszcze raz spoglądam na notatkę dotyczącą twojej sportowej biografii, Kuba, i powtarzam to, co powiedziałem na początku. Jakub Bałdyka, halowy mistrz Polski w biegu na 800 metrów. Panie trenerze, panie mistrzu Polski, co trzeba zrobić? Ile czasu trzeba pracować, żeby zostać mistrzem Polski w biegu na 800 metrów?
0: Nauka mówi o tym, że wystarczy około 10-12 lat trenować, żeby osiągnąć taki swój prime już.
1: Wow.
0: Mhm. Pytanie, czy to dużo, czy to mało? To już dużo. Każdy z słuchaczy musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jest to dużo, tylko ja zawsze podkreślam to, że super jest być mistrzem Polski, jeszcze pewnie lepiej smakuje medal Igrzysk Olimpijski. Każdy sportowiec o tym marzy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta droga i to, kim się stajemy dzięki temu, że jakieś duże marzenia mamy, jest tutaj naprawdę istotniejsze od tego, co osiągamy. Bo dużo można zyskać dzięki temu, że jest się w tym procesie, że się walczy. To jest, myślę, tutaj kluczem do tego, żeby szczęście w tym sporcie odnaleźć i doceniać to właśnie, ten proces. Bo my często mówimy o tych już laurach, sukcesach.
1: Tak.
0: Nagłówki gazet mówią, ktoś...
1: Kariera,
0: ktoś,
1: tak. Paparazzi, dziennikarze, prawda?
0: A trzeba też doceniać trochę to, co, jak wygląda to życie sportowca. Wiadomo, że jest ciężkie. Wiadomo, że jest trudno w pewnych momentach, ale to, kim się stajemy i to, że tą drogą dążymy każdego dnia, czasami nawet 2-3 razy dziennie trenując, myślę, że to jest kluczem do tego, żeby czuć się później dobrze, żeby doceniać to.
1: Mhm. A czy sport, możesz powiedzieć, że sport zbudował albo bardzo mocno wzmocnił twój charakter?
0: Wydaje mi się, że tak. Chociaż ciężko mówić o sobie. Ciężko to oceniać, bo nie wiem, kim bym był, gdybym tej drogi nie przeszedł.
1: Tak, aczkolwiek trudno zgadywać, prawda?
0: Trudno zgadywać, ale wydaje mi się, że bardzo mocno mnie zbudował. Do tego stopnia, że nawet gdy skończyłem trenować, zacząłem odnajdować się w różnych miejscach, bo też jestem wykładowcą na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jestem trenerem, pracuję w placówce medycznej, pomagam ludziom do zdrowia wrócić po zerwaniach więzadła krzyżowego chociażby. Z tych branż mam dużo i mam wrażenie, że w każdej, w której chciałem się odnaleźć, to odnalazłem się bardzo dobrze. I wydaje mi się, że wiele podobnych elementów jestem w stanie zauważyć i w sporcie, i w każdej innej dziedzinie życia.
1: Dobrze, to teraz mam apel do naszych radiosłuchaczy. To jest skandal, bo skończyły mi się pytania. A gość tak ciekawy, że należy go zatrzymać w studiu jak najdłużej. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, ratunku pomocy 22 645 2055. Dzwońcie szybko, dzwońcie jakieś ze 2-3-4 może pytania, żeby jeszcze gościa pomęczyć, mówię w cudzysłowie, żeby jeszcze zadać mu takie pytania dotyczące lekkoatletyki czy w ogóle sportu, na które odpowiedzi was najbardziej będą interesować. Zapraszam, dzwońcie hop do góry jeszcze do godziny 12, a my z panem trenerem rozmawiamy tuż po piosence o sporcie, że sport to zdrowie.

0: Dziś każdy trenuje, a my zawsze trenujemy w Polskim Radiu Dzieciom w środy od 10 do 12, a potem wy już możecie trenować przez resztę tygodnia. Dzisiaj lekkoatletyka jest królową naszej audycji, stąd tak specjalny gość jak Kuba Bałdyka, średniodystansowiec, halowy mistrz Polski w biegu na 800 metrów, znakomity trener z warszawskiej Legii, a do naszej rozmowy dołącza Leonard. Dzień dobry, Leonardzie.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: O, i czy ty jesteś właśnie zainteresowany lekkoatletyką najbardziej, jeśli chodzi o wszystkie sporty?
1: Nie, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta audycja i że jestem sportowcem.
0: O, A jaki sport uprawiasz?
1: Piłkę nożną.
0: To może w ramach tej piłki nożnej masz jakieś pytanie do naszego gościa, do pana trenera?
1: Tak, gram w Legii.
0: O, to może się znacie z panem trenerem, Leonard? Czy nie?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale wszystko przed tobą, no bo jesteście na tym samym obiekcie. Czy ty dzwonisz tylko tak, żeby właśnie opowiedzieć o tym, że też jesteś tam na Legii?
1: Nie, chciałbym zapytać, jak poprawić mój bieg?
0: Jak poprawić twój bieg? A może jeszcze tak więcej szczegółów, gdybyś mógł dodać, żeby chodzić ci o to, żeby...
1: Technikę.
0: Panie trenerze, oddajemy głos.
2: Akurat poprawa elementów technicznych wymaga tak naprawdę treningu z trenerem, bo to jedno z najtrudniejszych rzeczy, na które mamy wpływ, bo stworzenie wytrzymałości, można tutaj kolokwialnie powiedzieć, jest najprostsze, bo można założyć buty, wyjść pobiegać i tą wytrzymałość jakąś ogólną, aerobową wtedy kształtujemy. A jeśli mówimy o technice, to bardzo ciężko jest to tutaj na audycji przekazać, ale zapraszam cię na trening do Legii Athletics.
0: No właśnie. No bo to też na Legii. No pewnie, że tak. Musicie się chłopaki tutaj umówić na treningi. Co ty na to, Leonard?
1: Dobrze.
0: Czy jeszcze jakieś pytanka do pana trenera masz?
1: I czy mogę na przykład rowerem jeździć, żeby poprawić szybkość, wytrzymałość, coś biegu?
2: Jeśli chodzi o rower, to zdecydowanie polecam, bo to taka prosta forma poprawy zdrowia i tutaj twojej formy.

0: Więc jazda na rowerze jak najbardziej na tak.
1: Leona, bardzo proszę, każdy, kto do nas dzwoni, może zadać maksymalnie 3 pytania, więc jakby co, jeszcze możesz wykorzystać jedną szansę, a jeśli nie, to pozdrawiamy. Co wybierasz?
2: Nie.
1: Pozdrawiamy. Proszę bardzo, kogo chcesz pozdrowić?
2: Pozdrawiam całe radio dzieciom.
1: Dziękujemy.
2: Wszystkich słuchaczy. Rodzina. Kolegów i trenera.
1: I pozdrawiamy ciebie z panem trenerem i razem z Anią. Trzymaj się cieplutko, dziękuję, że ty mnie uratowałeś. A w międzyczasie, wiesz, ja tak przysłuchiwałem się twojej rozmowie z panem trenerem i hop, jedno pytanie wskoczyło, hop, drugie. Może jakoś mi się uda tę rozmowę w tak interesujący sposób, jak ty ją przeprowadziłeś, dokończyć. Dzięki, trzymaj się, hej, hej.
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Panie trenerze, przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że taki tenis to jest drogi sport. Są różne inne dyscypliny sportowe, na które rodzic musi poświęcić dużo pieniędzy, żeby dziecko mogło regularnie miesiąc po miesiącu trenować. A czy lekkoatletyka jest drogim sportem, szczególnie dla początkujących?
0: Porównując inne sporty, powiedziałbym, że jest tania. Nie potrzebujemy zbyt dużo specjalistycznego sprzętu. Potrzebuje infrastruktury, która też często trenując w danym klubie jest darmowa, można powiedzieć.
1: Jest na miejscu.
0: Tak, jest na miejscu, nie trzeba nigdzie jeździć, więc tutaj tych kosztów takich pobocznych nie jest zbyt wiele. A jeśli mówimy o stawce takiej, nawet żeby już wskazać, to kosztuje to rodziców załóżmy od 200 do 400 zł miesięcznie. Takie czesne, które upoważnia zawodnika do małego zawodnika, do startu w zawodach, posiadania licencji, ubezpieczenia zdrowotnego, całej masy tutaj już tych rzeczy, które są po prostu potrzebne.
1: I później regularnie trenując, miesiąc po miesiącu, rok po roku, posuwając się do przodu w swoim rozwoju, można nawet dotrzeć do Birmingham na Mistrzostwa Europy i wystąpić tam, prawda?
0: Tak, mamy szeroką kadrę, więc...
1: No właśnie, tutaj... proszę opowiedzieć nam w kilku słowach o naszej tegorocznej kadrze i gdzie mamy największe szanse medalowe.
0: O, tutaj nie będę spekulował.
1: Dobrze.
0: Bo to różnie może być, aczkolwiek myślę, że mamy sporo szans medalowych, bo my w Europie, Polacy, w lekkiej atletyce się liczymy. I też potwierdzamy to tak naprawdę od lat. Więc tutaj trzymam kciuki i wydaje mi się, że przywieziemy co najmniej jedną garść medali.
1: Dobrze, to trzymamy kciuki za wszystkich naszych zawodników i zawodniczki. Panie trenerze, a jak to jest, zanim zostałeś Kuba Halowym mistrzem Polski w biegu na 800 metrów, no to tych biegów było mnóstwo, ale zapytam właśnie o ten bieg, który dał ci mistrzostwo Polski. Co ty czułeś wtedy przed rozpoczęciem tego biegu i co czułeś najczęściej przed rozpoczynaniem biegu, tuż przed? Trema, zdenerwowanie, nie wiem, suchość w gardle, czy waleczność, już biegniemy, zdobywamy medale, czy, nie wiem, spokój?
0: Raczej spokój. Tutaj ani jedne emocje skrajne, ani drugie nie są korzystne, przynajmniej dla mnie nie były. Ja raczej podchodziłem spokojnie do tego, ani nie stresowałem się bardzo, aczkolwiek wiadomo, że ten stres występuje. Pewnie po prostu nauczyłem się z nim żyć i go opanowywać w odpowiedni sposób. Ale ani takie nabuzowanie, bym powiedział, dodatkowych jakichś emocji przed nie było dla mnie korzystne, ani szczególne stresowanie się, więc takie odnalezienie tego spokoju, harmonii, wczucia się w to całe otoczenie. Ja też bardzo lubiłem na przykład wizualizację sobie tworzyć.
1: Co to jest, żeby zrozumiały słuchające nas dzieci?
0: Ja szedłem sobie na rozruch, czyli na taki ostatni trening przed startem na hali, na przykład w Toruniu. Kładłem się na tartanie, dotykałem go i wyobrażałem sobie, co ja jutro tam zrobię. Jak ja ten bieg rozprowadzę, jakie decyzje podejmę. Planowałem tam taktykę, w tym miejscu czując zapach, strukturę i to później działa tak fajnie, że w momencie, gdy to się działo, ja miałem wrażenie, że że to już było, że to już zostało zaplanowane, że to już się odbyło.
1: Że tylko powtarzasz.
0: Tak, że ja jestem w jakimś filmie po prostu i mam dobiec pierwszy.
1: I to w dobrym filmie, skoro zostałeś mistrzem Polski. A czy to można tak podsumować, że jakby przy tym rozruchu, tak jak to sobie wyobrażałeś, ty jakby

0: wyobrażałeś sobie swój przyszły bieg w głowie, tak to można zrozumieć?
1: Tak, na podstawie też analizy zawodników, z którymi startuję, jestem w stanie przewidzieć, jakie mogą być ruchy innych zawodników, jakie może być tempo. Wiadomo, że jest opierać na spekulacji dosyć dużej, ale jestem w stanie, załóżmy, trzy taktyki sobie przygotować w zależności od tego, jak się bieg potoczy dany.
0: To ty wtedy przygotowujesz taktykę, twój trener, czy ty i twój trener?
1: Ja i mój trener.
0: Ale działacie to, wspólnie.
1: Tak, tak, tak. Ale to, ta wizualizacja odbywała się po tym, jak ja już ustaliłem z trenerem, jakie możemy mieć koncepcje na ten bieg.
0: To ostatnie pytanie, Kubo. Ile par butów zniszczyłeś na bieżni? Może nie zniszczyłeś, tylko ile par butów wykorzystałeś przez całą swoją dotychczasową karierę?
1: Przyznam szczerze, nie liczyłem, ale od razu przypomniała mi się historia z mistrzostw Polski juniorów młodszych w Spale, gdzie biegłem na 600 metrów i zahaczyłem się z jednym z zawodników. Gdzieś tam dotknęliśmy się tak naprawdę, ale tak niefortunnie upadłem, że but, którym biegłem, rozerwał się na pół.
0: W trakcie biegu?
1: Tak, tak. Nie ukończyłem jeszcze tego
0: biegu. Kto był producentem tego buta, tego nie powiemy, ale tych butów nie polecamy.
1: Dokładnie.
0: Drodzy radiosłuchacze, naszym znakomitym gościem był Jakub Bałdyka, średniodystansowiec, halowy mistrz Polski w biegu na 800 metrów z warszawskiej Legii Athletics. Dzięki, Kuba, że do nas wpadłeś. Super inspirująca rozmowa.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I teraz oczywiście piosenka pod tytułem Buty, buty, buty.

buty, buty. Powolutku docieramy do końca naszej dynamicznej, sportowej audycji. Dzisiaj jeszcze przez niespełna 10 minut królową i bohaterką tejże audycji jest oczywiście lekkoatletyka. Jeśli wśród nas, wśród osób, które nas teraz słuchają, mamy takie osoby, które trenują lekkoatletykę lub chcą zacząć, to dzwońcie do nas jeszcze przez parę chwil. 22 6 4 5 20 55.

Ruch, ruch, ruch. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji będziecie się jeszcze więcej ruszać. Nie tylko w wakacje, ale i przez cały rok. Ja biegnę na trening, może nie lekko atletyczny, choć dzisiejszy gość mnie do tego bardzo zachęcił, ale trening tenisowy i was też namawiam na sporty wakacyjne i nie tylko. Trzymajcie się, dobrego popołudnia, już za chwilę 12 i radiowe półkolonie. Marta Powołowska nie może już się doczekać na spotkanie z wami. Trzymajcie się ciepło. Jacek Zawada, Ania Jączyk. To było Hop do Góry. Za tydzień koszykówka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Ania Jączyk, Kasia Pietrzak. Zaczynamy!

No dzień dobry, witam was ponownie bardzo, bardzo serdecznie, z uśmiechem na twarzy i nową energią, tak, tak, tak, bo każdy dzień daje kolejną dawkę wspaniałej wakacyjnej energii, której mam nadzieję wam nie brakuje, a gdyby tak się zdarzyło, że jednak jej wam trochę brakuje, to ja bardzo poproszę o kontakt z nami, my chętnie naszą wakacyjną energią z wami się podzielimy. Na wszelki wypadek zatem przypominam już numer telefonu 22 645 20 55. Ten numer będzie wam niezbędny do tego, byście się razem z nami bawili, byście mogli z nami porozmawiać, byście mogli wziąć udział w naszym konkursie dotyczącym polskich parków narodowych. No i oczywiście byście mogli odpowiedzieć na pytanie dnia. A jak ono brzmi dzisiaj? Następująco. Gdybyście mogli zamówić, poprosić, zorganizować sobie swoje wymarzone wakacyjne śniadanie, to co znalazłoby się na waszym talerzu? Dzwońcie do nas ze swoimi propozycjami. Mamy zamiar zrobić taką top listę waszych ulubionych wakacyjnych śniadań. Zatem do dzieła!

0: Gdybyście mogli zamówić sobie, zorganizować jakieś wymarzone wakacyjne śniadanie, to co znalazłoby się wówczas na waszym talerzu? To nasze dzisiejsze pytanie dnia. I jako pierwszy w tej sprawie postanowił zabrać głos Benjamin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam mija ci dzień, Benjaminie?
1: Dobrze, sobie dzisiaj wracamy do domu.
0: A skąd wracacie?
1: Karpacza.
0: Ach,
1: bo mieliśmy jechać do Smoka Wawelskiego.
0: No właśnie.
1: A się zmieniły w ostatniej chwili plany, że pojedziemy do Karpacza.
0: Niesamowite. Ale to jest właśnie magia też trochę wakacji, że my możemy sobie planować, co zrobimy, gdzie pojedziemy, kogo odwiedzimy, a później zrobi się jakiś taki losowy szachermacher i no cóż, nieco zmienia się nasz wakacyjny kierunek, bo rzeczywiście Karpacz, a Kraków, no to są zupełnie inne wakacyjne kierunki. I jak było w tym Karpaczu?
1: Nie usłyszałam.
0: I jak było? Jakie przygody ciebie spotkały w Karpaczu?
1: Byliśmy na Kopie, na Karpat. Jeszcze zapora Łowianki, Huta Szkła Julia.
0: A odwiedziliście może
1: Karpacz? Z panią autorką książki.
0: O, super. A odwiedziliście może Karkonoski Park Narodowy?
1: Tak.
0: I gdzie byliście?
1: No byliśmy z tym, a później już zrezygnowaliśmy, bo to było strasznie gorąco, nie chciało nam się wspinać na górę albo gdzieś tam chodzić, więc zrezygnowaliśmy i poszliśmy na wyciąg.
0: No rozumiem, bo rzeczywiście, kiedy się wędruje po górach latem, to pogoda, owszem, z jednej strony pomaga, no bo fajnie, kiedy jest ciepło, ale z drugiej strony, kiedy człowiek się męczy, wdrapując się do góry, no to takie słońce też potrafi jeszcze bardziej człowieka zmęczyć. Ale super, że wjechaliście, że powędrowaliście sobie troszeczkę parkowymi ścieżkami, bo to jest, myślę, zawsze takie dodatkowa atrakcja, oprócz oczywiście zwiedzenia najróżniejszych muzeów, czy też miast, miejsc, gdzie tętni życie, to też wędrowanie trochę tymi parkowymi szlakami, chociaż latem mam wrażenie, że akurat w Karkonoskim Parku Narodowym to też tętni życie. Sporo turystów było?
1: Tak.
0: No właśnie, właśnie. Ale to też ma swój urok.

0: Powiedz proszę, Beniaminie, czy zatem macie zaplanowane, kiedy w końcu tego smoka wawelskiego odwiedzicie?
1: Nie, bo już wracamy do domu i nigdzie już nie jedziemy, ale zobaczcie, co wyjada.
0: Czyli rozumiem, że po prostu teraz odwiedziny w Krakowie u smoka wawelskiego są kolejną pozycją na waszej podróżniczej liście, ale kiedy zostanie ona zrealizowana ta pozycja, to się jeszcze okaże.
1: Tak.
0: Świetnie, bardzo się cieszę. Powiedz mi zatem proszę, co takiego znalazłoby się na twoim talerzu, gdybyś mógł zorganizować sobie, zamówić takie wymarzone wakacyjne śniadanie?
1: Ja bym chciał, żeby były warzywa i owoce i zdrowe rzeczy.
0: No, to super trop, ale ja poproszę o konkrety.
1: A konkrety to pierogi ruskie, ziemniaki, pezy, zupy i...
0: Jeszcze jakiś owoc musi się znaleźć. Chyba, że zupa owocowa.
1: Teraz 100%.
0: Ale to powiem ci, że ten twój talerz to bardziej przypomina taką tacę z potrawami, którą ci ktoś przyniesie na to śniadanie. I ty dałbyś radę to wszystko na śniadanie zjeść?
1: No może.
0: A gdybyś miał takie trzy potrawy w takim wypadku ułożyć w kolejności od tej najbardziej wyczekiwanej do tej najmniej, to jakie to by były trzy potrawy?
1: Pierogi ruskie na sam start, później pyszne, a później ziemniaki.
0: Niesamowite. Powiem ci, że to jest takie dosyć... sycące śniadanie, powiedziałabym szczerze, nawet zakrywające trochę na obiad, ale super, oczywiście. Powiedz mi, czy kiedyś udało się tobie zjeść na śniadanie pierogi albo pyzy lub ziemniaki?
1: Tak.
0: Czyli ty masz już to opracowane i wierzę, że to jest świetny zestaw.
1: Tak.
0: Ach, no to ja się bardzo cieszę i bardzo ci dziękuję, że dzielisz się z nami swoim kulinarnym, smakowym doświadczeniem śniadaniowym. A powiedz mi, czy kiedyś udało się tobie przygotować śniadanie niespodziankę komuś, na przykład rodzicom albo dziadkom?
1: Nie.
0: Nie, a gdybyś miał zaserwować takie śniadanie niespodziankę, to dla kogo byś je zorganizował?
1: Rodziców.
0: I co takiego rodzicom byś zaserwował na śniadanie? Coś do picia, coś do jedzenia i przekąskę.
1: Na pewno coś zdrowego, na pewno przekąskę, to na pewno jakieś słone przekąski.
0: No ale co, paluszki byś im tam wsadził?
1: Tak, paluszki, kreselki.
0: Okej, a co do picia? Jakiś sok czy wodę?
1: Dla rodziców pomarańczowy.
0: Sok pomarańczowy. No dobra, ale powiedziałeś, że śniadanie byłoby zdrowe. No to co takiego tam by się mogło znaleźć? Może jakiś omlet taki z owocami albo z warzywami?
1: Na pewno też jabłko, marchewka.
0: No to przekąski bardziej, chyba że sałatkę owocową chcesz zaserwować.
1: Jeszcze pietruszka, szczypiorek, rzodkiewka.
0: To chyba zdecydowanie sałatka warzywno-owocowa. Ale to też jest fajny pomysł na śniadanie. Taki orzeźwiający. Myślę, że bardzo by się rodzicom takie śniadanie spodobało, więc sobie zapamiętaj ten pomysł, bo to może być naprawdę fajny prezent, niespodzianka z jakiejś okazji urodzinowej albo dnia mamy, dnia taty. Tutaj do wyboru możesz sobie to zorganizować. Beniaminie, kogo pozdrawiamy?
1: Cały świat jak zwykle, panią. I wszystkie dzieci na całym świecie i wszystkich słuchaczy radia dzieciom i krasnoludki.
0: Och, to czekaj, od razu zapamięci, zapiszę pozdrowienia dla krasnoludków na naszych żółtych, samoprzylepnych karteczkach, żeby mogły je tutaj odczytać. Zresztą w piątek umówiłam się z krasnoludkami, że przeczytam list od nich, który przy

0: przygotowały, właściwie to przygotowują dla wszystkich słuchaczy, którzy je pozdrawiają przez te wakacje, więc koniecznie też słuchaj nas w piątek. Bardzo ci pięknie dziękuję, Beniaminie, za pozdrowienia, które skierowałeś w naszą stronę, a także w imieniu naszych słuchaczy. Do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę ci udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych, pełnych przygód i uśmiechu wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
0: Jeżeli wy również macie ochotę odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie dnia, to śmiało możecie do nas dzwonić do godziny 15, bo co jakiś czas będę wam je przypominać. 22 645 20 55 to oczywiście numer telefonu do naszego studia, który będzie wam niezbędny, by już za moment wziąć udział w pierwszej zabawie, do udziału w której chciałabym was zaprosić. Co to za zabawa? O tym przekonacie się już za chwilę.

Anatol i utwór Mój Świat. Wiecie co, ja to w ogóle mam takie wrażenie, że podczas trwania wakacji każdy z nas sobie tworzy taki swój wakacyjny świat. Świat wypełniony wakacyjnymi marzeniami, wakacyjnymi przygodami, wakacyjnymi podróżami, wakacyjnymi przyjaźniami, no i też

0: wakacyjnymi pasjami, zainteresowaniami. I o tych wszystkich rzeczach my sobie rozmawiamy codziennie, od poniedziałku do piątku, między godziną 12 a godziną 15 w naszych radiowych półkoloniach. Zatem, jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam o któryś z tych elementów, albo też o takim, który akurat tutaj nie padł, ale też byście go do tego wakacyjnego worka waszego świata wrzucili, to jak najbardziej możecie do nas również dzwonić. Ale zaraz widzę, że zadzwonił do nas Tobiasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Tobiaszu, ile masz lat?
1: 10, w tym roku będę skończyć.
0: Och, no to super, to już jesteś poważny chłopak. A skąd do nas dzwonisz?
1: Jakich? O wakacjach.
0: Ale skąd dzwonisz? Z jakiego miejsca?
1: Skąd? Z Małopolski, z Kadyczy.
0: I jaka pogoda dzisiaj tam u was?
1: Ładna.
0: Ładna, ale zaplanowane są. Czy wspominali o tym, że będą upały? Czy pogoda sobie zaplanowała na dzisiaj upał u was?
1: Tak.
0: Tak? No we Warszawie też ma być upał, więc och, trzeba czapki nałożyć na głowę, używać kremu z filtrem i pić dużo wody. Czy coś jeszcze byś tutaj dodał do tego?
1: Nie.
0: Nie, to te trzy elementy, jak człowiek zapamięta, to będzie okej. Okay. Ale właśnie, wspomniałeś tutaj także o wakacjach i ja o wakacjach również mówiłam, zatem nie mogę się już doczekać twojej opowieści. Co takiego do tej pory działo się podczas tegorocznych wakacji u ciebie?
1: Byłem w Austrii, byłem na lodowcu, byłem we wąwozie na wodospadzie. Co jeszcze?
0: To sporo podróżowałeś?
1: Tak, bo to akurat w Austrii. Kąpałem się w jeziorze.
0: A które z tych miejsc najbardziej się tobie podobało?
1: O, jeszcze nie wspomniałem o kolejce. Wyciąg znaczy.
0: A co to był za wyciąg?
1: Wyciąg na lodowiec.
0: No tak, czyli to jest tutaj połączone ze sobą. A ten lodowiec, gdzie on był?
1: Nie wiem.
0: Ale też rozumiem, że tutaj podczas tej całej twojej fantastycznej podróży. No dobra, ale które z tych miejsc najbardziej na tobie zrobiło takie największe wrażenie, najbardziej się tobie podobało?
1: Chyba ten wyciąg i lodowiec.
0: Bo mogłeś zobaczyć, nie wiem, na przykład poczuć się jak ptak, który bardzo wysoko szybuje?
1: Tak.
0: To musi być niesamowite uczucie, co?
1: Mhm.
0: Ja powiem ci szczerze, że czasami mam takie sny, że jestem właśnie takim fruwającym ptakiem. Bardzo jestem ciekawa, jakie to jest uczucie, jaka to jest emocja. Od jakiegoś czasu zastanawiam się również w związku z tym nad lotem na paralotnie, ale jeszcze jakoś tak się zdarzyło, że mi się nie udało tego zrealizować. Więc bardzo chętnie posłucham, jak ty się czułeś właśnie wjeżdżając tym wyciągiem.
1: Na początku się bałem, ale potem pokonałem swój strach i wyjechałem.
0: I były świetne emocje, wspomnienia są teraz. Jest ten taki moment niezwykły, do którego chętnie się wraca, ale fajnie. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. A co robiłeś w Austrii?
1: Co robiłem? Dwa dni byłem nad jeziorem, no większość to się bawiłem.
0: Czyli rozumiem, że te twoje podróże to raczej skupiały się na takich terenach związanych bardziej z naturą, z odpoczynkiem, tak?
1: Tak.
0: Och, to muszę ciebie jeszcze zapytać o ten wodospad. Też zrobił na tobie wrażenie?
1: Tak, super był. I pewnie... I też na początku się bałem.
0: I też pewnie było głośno.
1: Też.
0: No właśnie, bo o tym często się zapomina, że wodospady, no cóż, jednak są głośne, no bo jak ta woda spada i uderza o tę wodę, która jest na dole, to się robi rzeczywiście spory hałas, ale wrażenie, jak sam mówisz, jest niezwykłe. A powiedz mi proszę, czy ty masz jakieś jeszcze niespełnione swoje wakacyjne marzenie?
1: Jeszcze nie spełniłem. Chciałem pojechać do Danii, do Legolandu.
0: Czyli rozumiem, że tutaj z miłośnikiem klocków i konstrukcji rozmawiam.
1: Tak.
0: A co udało ci się ostatnio zbudować?
1: Oj, karetkę. Wczoraj zbudowałem.
0: Naprawdę? No, zobacz, jakiego miałam nosa, że coś udało ci się zbudować

0: w ostatnim czasie i już miałeś okazję się nią bawić, czy po prostu ją zbudowałeś i odstawiłeś na półkę?
1: Miałam okazję.
0: Miałeś. No bo to jest też tak, że niektórzy po prostu budują najróżniejsze konstrukcje z klocków i odkładają na półkę, prawda? A niektórzy budują i później się nimi bawią. I ja myślę, że tutaj jedna i druga opcja są fajne, bo co kto lubi, ale jednak jakbym miała taką karetkę, to też bym się nią pobawiła.

0: funkcji, że w swojej głowy ułożyłem jakby Tatry.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale to musiało fenomenalnie wyglądać i masz je jeszcze ułożone?
0: Mam.
1: No to słuchaj, to jak będziesz miał okazję, to ja poproszę o rysunek tego projektu i o to, by ktoś z dorosłych, któryś z opiekunów zrobił zdjęcie i wysłał do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Bardzo chętnie się temu przyjrzę. Powiedz proszę, Tobiaszu, jakie masz plany na pozostałą część wakacji?
0: Chyba zostać w domu.
1: Ale w domu też może być fajnie, prawda?
0: No tak, w domu jest fajnie.
1: Co na przykład mógłbyś robić oprócz zabawy klockami?
0: Kąpać się w basenie, słuchać Polskiego Radia dzieciom.
1: Bardzo mi się ten pomysł podoba.
0: No i spędzać czas z moją siostrą, Nadią.
1: No właśnie, bo to też jest tak, że w trakcie roku szkolnego nie mamy czasu na taką spokojną zabawę z takim luźnym czasem, który możemy sobie wypełniać, jak nam się podoba, prawda?
0: Prawda.
1: No właśnie, właśnie. A tutaj można sobie rzeczywiście trochę poszaleć. A może masz ochotę zabrać głos również w naszej zabawie dotyczącej pytania dnia? Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co znalazłoby się na twoim talerzu, gdybyś mógł sobie zamówić swoje wymarzone wakacyjne śniadanie.
0: No mogę.
1: No to co takiego by się na tym twoim talerzu znalazło?
0: Frytki.
1: Na śniadanie?
0: Tak, myślę, że frytki.
1: Okej. Czy one, nie wiem, byłyby z jakimś sosem albo jeszcze z jakimiś dodatkami?
0: Sosem.
1: A jakim sosem?
0: Sosem? Czynką.
1: Ale jakim sosem? Czosnkowym, majonezowym, keczupem?
0: Ketchupem.
1: Mhm. No, powiem ci szczerze, że w ogóle przed chwilą śniadanie Beniamina też było takie sycące. Frytki również są sycące. Bardzo te śniadania, wasze wakacyjne propozycje waszych wakacyjnych śniadań są dla mnie bardzo zaskakujące, ale pyszne. No i faktycznie owiane takimi wakacjami. Tobiaszu, a kogo miałbyś ochotę pozdrowić?
0: Moją siostrę. Mamy dwójkę psów Mawi i Rosji, dwa koty Mruczka i Tupsusia, babcia i dziadka, wszystkich ludzi na świecie, całe Polskie Radio dzieciom, smoka Michasia i smoka Adasia, krasnoludki, panią oczywiście, całe Polskie Radio dzieciom. I siostra by chciała jeszcze pozdrowić.
1: Super pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. Wszystkim z naszej redakcji je oczywiście przekażę. Dla krasnoludków ciach kolejna żółta karteczka już wypisana została przeze mnie. Misiowi, smokowi oczywiście również te pozdrowienia przekażę. Zresztą do wszystkich twoich pozdrowień jak najbardziej się przyłączamy i ciebie również, Tobiaszu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Życzymy... I siostra bym chciała.
1: Oczywiście. Siostra chciałaby jeszcze powiedzieć, to ja tylko dokończę pozdrowienia dla ciebie, dobrze? Że życzę ci udanych, przemiłych, cudownych i uśmiechniętych wakacji. A teraz proszę, siostro, chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Panie mów.
3: Panie mów. Babcie i dziecko.
2: Kuzynki. I kuzyna też? Ciocia. Wujka. Renata. I smoka Adasia i Misia Michasia. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale...
1: Mówiłeś, mówiłeś. Mhm. No. Słuchajcie, zamykamy listę z pozdrowieniami?
2: Tak.
1: Świetnie. Zatem oczywiście dopisujemy te wszystkie wymienione tutaj przez was osoby do listy naszych pozdrowień. Fru, przesyłamy je w świat, by dotarły do adresatów. A wam jeszcze raz życzę udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych, uśmiechniętych, wypełnionych słońcem wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.

0: I jak tam? Potańczyliście sobie trochę? Mam nadzieję, że tak, bo ja tutaj szalałam na całego, bo jeszcze nie jest aż tak ciepło, jak rzeczywiście ma dzisiaj być, więc jeżeli odrobinę ruchu zaplanowaliście, to najlepiej jak najszybciej się z nią uporać, bo popołudnie, no to lepiej ten popołudniowy właśnie czas, na który zapowiadane są największe upały, spędzić jednak gdzieś w altance, w budynku, w domu. Jeżeli planujecie w basenie, no to fajnie, żeby tam był nad nim jakiś daszek, albo żebyście wy koniecznie obowiązkowo mieli jakieś kapelusze albo czapki, bo naprawdę ma być dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Ale nie o pogodzie teraz z wami chciałam rozmawiać, a o pewnej zabawie, do udziału w której chciałabym was bardzo teraz zaprosić. No i robi się tajemniczo. I to nie jest przypadek, bo zabawą tą jest...
1: Bajkowy detektyw.
0: O, tak, tak, tak. Przed nami kolejna odsłona bajkowego detektywa. Tym razem wyruszymy tropem pewnej bajkowej bohaterki, znanej doskonale z kreskówek i to myślę, że nawet waszym rodzicom, waszym dziadkom. Zresztą posłuchajcie moich wskazówek i jeżeli będziecie mieli jakiś pomysł, to koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 2055. A oto moje podpowiedzi. Bohaterka, której imienia poszukujemy, jest przyjaciółką dwóch chłopców, z którymi często przeżywa naprawdę niezwykłe przygody. Ma rude włosy i charakterystyczne czerwone kokardki. Kto to taki? Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli wydaje wam się, że wiecie, o kogo może nam chodzić, to śmiało zadzwońcie.

0: Zawodowy detektyw.
1: O, tak właśnie nazywa się zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj, przypominam, tropimy pewną bajkową postać, bohaterkę, która jest no, jedną z popularniejszych, jeżeli chodzi o postaci z polskich znanych kreskówek. Mamy pierwszych śmiałków, którzy chcieliby się z naszym detektywistycznym zadaniem zmierzyć. Tola i Karol, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak tam dzień wam mija, ten kolejny przepiękny wakacyjny? Jakie macie plany? Co będziecie dzisiaj robić?
2: Podróżujemy.
1: Będziecie podróżować?
2: Tak.
1: I dokąd będziecie jechać?
2: Do Australii.
1: I to będzie jakaś super przygoda? Czy w odwiedziny jedziecie?
2: Przygoda.
1: Ach, przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. No oczywiście, to jest motto, które powinno wszystkim przyświecać podczas wakacji. To koniecznie dajcie mi znać, zadzwońcie do nas jutro lub pojutrze, by opowiedzieć, jaka przygoda was spotkała, dobra? No to bardzo się cieszę, że mam potwierdzenie. A teraz przejdźmy do tematu, z którym do nas dzwonicie, czyli do naszej zabawy w bajkowego detektywa. Tylko wiecie, by zostać bajkowym detektywem, to po pierwsze trzeba lubić bajki. Czy wy lubicie bajki?
2: Tak.
1: No to super. A czy lubicie trochę?

0: kopić odpowiedzi, zagadki i łamigłówki?
1: Tak.
0: No to idealnie pasujecie do miana bajkowych detektywów. To teraz sprawdźmy, jaka jest wasza propozycja. Jak według was nazywa się ta postać, której szukamy, ta bohaterka?
1: Lola.
0: No to zobaczmy, czy ona jest przyjaciółką dwóch chłopców, z którymi często przeżywa niezwykłe przygody?
1: Tak.
0: A jak się nazywają ci chłopcy?
1: Bolek i Lolek.
0: Aha. I ta Tola, o której mówicie, ma rude włosy i takie czerwone kokardki?
1: Tak.
0: No to rzeczywiście wszystko by tutaj nam idealnie pasowało. Sprawdzamy?
1: Tak.
0: To sprawdzamy. Brawo, brawo, fanfaro, klaski w waszą stronę wędrują. Tak, to jest ta odpowiedź. To jest ta bohaterka, której dzisiaj poszukujemy. Czy wy kojarzycie tę bajkę, Bolek i Lolek?
1: Tak.
0: Tola, ale w ogóle jaki zbieg okoliczności, prawda?
1: Tak.
0: Że pytamy o bohaterkę, która ma na imię tak jak ty. A czy myślisz, że ta bajkowa Tola jest troszeczkę do ciebie podobna?
1: Nie.
0: Ale z zachowania na przykład też lubisz przygody?
1: Tak.
0: Czyli trochę tutaj z zachowania jest podobna. To jest zresztą też chyba takie miłe, prawda? Jak się znajdzie w bajce kogoś, takiego bohatera, który ma na imię tak jak ty. Ale wydaje mi się, że też jest bajkowy bohater o imieniu Karol. Zdecydowanie.
1: Lolek to jest drogi.
0: No właśnie, tak, tak, tak, tak. Zresztą jakby tak dobrze się zastanowić, to można poszukać do każdego imienia jakiejś bajki. Na przykład moje imię, Marta, no to chyba wszyscy wiemy, jaką bajkę mam na myśli. No pamiętacie taką bajkę, gdzie był pies, który zjadał zupę literkową i przez to mówił ludzkim głosem? No Marta mówi! Tak, no i tutaj no, moglibyśmy się pobawić w takie tropienie bajek właśnie szlakiem imion. Zresztą myślę, że to jest świetna zabawa na podróże i można tak odnaleźć bajkowych bohaterów, właśnie tropiąc ich po imionach różnych członków waszego rodzinnego zespołu. Przygodowego i w ten sposób na pewno też czas podróży upłynie milej, przyjemniej i radośniej. A co wy najczęściej robicie podczas podróży?
1: Śpiewamy.
0: Macie swoje ulubione piosenki?
1: Nie.
0: Czy śpiewacie po prostu sobie z piosenkami z radia? Czy jakieś inne piosenki, których na przykład nauczyliście się w szkole, przedszkolu? Jak to wygląda? Chyba różnie. Halo, halo, jesteście tam?
1: Tak.
0: Ach, no bo nie słyszę odpowiedzi, więc myślałam, że może coś nam tutaj zerwało albo jakieś zakłócenia się zaczęły, ale rozumiem, że tutaj po prostu zastanawiacie się nad odpowiedzią. Tak czy nie tak?
1: Tak.
0: A powiedzcie proszę, co do tej pory się działo podczas waszych wakacji? Tola, Karol.
1: Mieliśmy lody.
0: To jest bardzo ważny wakacyjny element i wcale się nie dziwię, że pojawił się tutaj jako pierwszy. Co jeszcze robiliście?
1: Staliśmy dziury na plaży.
0: Super. A jaki mielibyście taki pomysł związany z wakacjami, który na przykład udało wam się zrealizować, a chcielibyście polecić właśnie taką przygodę słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom? Co to by była za przygoda?
1: Pojechać do domu.
0: Nie słyszałam, gdzie pojechać?
1: Pojechać do domu.
0: Och, nie rozumiem. Gdzie pojechać?
1: Pojechać nad morze.
0: Ach, pojechać nad morze, no tak, to rzeczywiście może być wspaniała przygoda. Ja się dołączam do tej wakacyjnej polecajki przygodowej. Myślę, że zdecydowanie tak się może właśnie stać. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kto pierwszy pozdrawia? Tola czy Karol? To może Tola, proszę.
1: Karol.

0: Cały Polskie Radio dzieciom.
1: Bardzo pięknie, dziękuję. Oczywiście wszystkim przekażę, krasnoludkom zostawię pozdrowienia na żółtej karteczce. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czy jeszcze chcecie kogoś dopisać do tej listy?
0: No to ja bym rodziców i kolegi.
1: Świetnie.
0: I wszystkich, którzy są na wakacje.
1: Super, rewelacyjnie. Dopisujemy wszystkie te osoby do listy waszych pozdrowień i my was również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych i kolorowych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

No i proszę, proszę, godzina 13 została przez nas przywitana chwilę temu, a to oznacza, że czas na kolejną, drugą już część naszego wakacyjno-radiowego spotkania. No i rzecz jasna, przypominam nasze dzisiejsze pytanie dnia, na które możecie śmiało dzwonić i odpowiadać do godziny 15. Gdybyście mogli sobie zorganizować, zamówić jakieś wymarzone wakacyjne śniadanie, to co znalazłoby się wówczas na waszym talerzu? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie o tych swoich wakacyjnych talerzach, bo te opowieści, które do tej pory się pojawiły, no niezwykle zaskakującymi się okazały. Więc bardzo jestem ciekawa, co też znowu na tym naszym wakacyjnym talerzu się teraz znajdzie.

0: podczas serwowania waszego wymarzonego wakacyjnego śniadania? No to jest pytanie, które kieruję w waszą stronę. I teraz o swoim wymarzonym wakacyjnym śniadaniu będzie opowiadała nam Hela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Helu, co takiego na tym twoim talerzu by się znalazło?
1: Na moim talerzu by znalazły się ogromne gofle z żelkami i lodami.
0: Czyli słodkości.
1: Tak.
0: No one jeszcze w naszych propozycjach się nie pojawiły, bo rzeczywiście były frytki, były pierogi, pyzy, ziemniaki, ale tutaj gofrów z żelkami jeszcze nie było. Była też, mówiłaś o bitej śmietanie?
1: No, jeszcze z bitą śmietaną, z jakąś tam polewą truskawkową.
0: Mm-hmm. Och, tak, widzę to oczami mojej wyobraźni.
1: I z owocami.
0: Jakie owoce?
1: Różne. Mango, truskawki, borówki.
0: Ojeju, to wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, że tego gofra trudno byłoby unieść. Trzeba by było go jeść nożem i widelcem.
1: No, jakoś tak.
0: Ale brzmi to naprawdę na pyszną propozycję. Czy udało się tobie kiedyś zrealizować takie wymarzone śniadanie?
1: No, ostatnio, kiedy byłam w Łodzi na wakacjach, to tam można było wybrać sobie, co chcemy, w takim hotelu. Samemu robiło się gofry za pomocą takiej specjalnej maszyny. Można było go ozdobić, jak się chciało. Ja go ozdabiałam, tylko nie można było go ozdobić lodami. Ja go ozdobiłam mojego gofra żelkami, różnymi takimi czekoladkami, bitą śmietaną i polewą truskawkową i czekoladową.
0: Ach, czyli też masz już tę wersję wypróbowaną, dlatego nam ją polecasz?
1: Tak, polecam.
0: Ach, no to pysznie. A gdybyś mogła takie śniadanie zaserwować komuś, to komu byś je zaserwowała?
1: Mojej mamie i mojemu bracie.
0: Brat i mama też lubią takie słodkie śniadania?
1: No, mama tak średnia, ale brat lubi.
0: Ale to jest właśnie niesamowite, prawda, że często chcemy zrobić komuś niespodziankę albo jakiś taki prezent czy upominek i właśnie na przykład jak tutaj serwujemy śniadanie, to patrzymy na to, co my lubimy najbardziej, no bo chcemy po prostu komuś sprawić przyjemność, prawda, taką jak my byśmy odczuwali, a tymczasem okazuje się, że może jednak tak troszeczkę warto byłoby zmodyfikować właśnie pod osobę, którą obdarowujemy, ale wiesz co, tak sobie myślę, że sam gest, sama taka pamięć o tej drugiej osobie i na przykład przygotowanie takiego śniadania, to musi być bardzo miłe, bardzo przyjemne i na pewno docenione przez tę drugą stronę. Helu, a jak w ogóle mijają twoje wakacje?
1: Fajnie. Byłam już w wielu miejscach. Byłam w Farmie Iluzji, w Parku Trampolin, byłam w Łodzi, w tym hotelu, co mówiłam, to były te gofry. W tym hotelu był basen, była sauna i siłownia nawet.
0: Mhm. A no, co robiłaś w Łodzi?
1: W Łodzi byłam w zoo, w parku linowym w Pala i w Mandorii.
0: A, no to rzeczywiście też sporo atrakcji. A która z tych wszystkich atrakcji najbardziej utkwiła ci w pamięci, z którą masz takie najmilsze wspomnienia?
1: No nie wiem, wszystkie były bardzo fajne.
0: Z każdej mogłabyś znaleźć jakiś taki element, który sprawiłby ci radość?
1: Tak.
0: A czy coś oprócz wspomnień za sobą przywiozłaś? Jakieś pamiątki?
1: Tak, mam magnesy. Mam taki magnes z takim zwierzątkiem, który nazywa się Panda Czerwona. To moje ulubione zwierzątka, przywiązłam je z zoo. Z Mandorii też mam magnesy, a z Aquaparku Fala mam zdjęcia.
0: Ach, no to rzeczywiście masz całe mnóstwo najróżniejszych pamiątek i wspomnień po tych swoich wakacyjnych podróżach. A czy jeszcze jakieś podróże wakacyjne przed tobą?
1: Tak, jadę na obóz tych dzieci. Obóz konny.
0: Mhm.
1: Jeszcze może rodzice mi zrobiły jakieś niespodzianki. Dzisiaj mama się jeszcze zadzwoniła do...

0: No i wygrała 2 bilety do parku trampolin.
1: O proszę, no to rzeczywiście czasami takie niezaplanowane rzeczy się pojawią i jeszcze bardziej mogą wzbogacić ten wakacyjny czas. No Helu, wszystkie twoje opowieści wyglądają tak i brzmią w ten sposób, że te twoje wakacje rzeczywiście są bardzo żywiołowe, atrakcyjne, wypełnione przygodami i podróżami, więc to na pewno sprawia ci ogrom radości. A powiedz mi jeszcze tylko, jak przygotowania do wyjazdu na obóz jeździecki. Jakoś specjalnie się przygotowujesz?
0: No, przygotowuję się. Muszę jeszcze kupić jakieś specjalne, jakieś brycesy, takie spodnie.
1: Tak, one są niesamowicie ważne rzeczywiście podczas jazdy konnej. Helu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mam ochotę pozdrowić mojego brata, moich rodziców, moją siostrę siedzącą Hanię i brata siedzącego Janka. Oczywiście pozdrawiam Polskie Radio dzieciom, pozdrawiam panią, pozdrawiam mojego pieska Misię, pozdrawiam moją babcię, pozdrawiam cały świat i całą moją rodzinę.
1: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w naszą stronę i w moją. I my ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy, przyłączamy się do wszystkich twoich pozdrowień. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych wakacji i jeszcze wielu, wielu przygód, które na pewno ciebie podczas tych tegorocznych wakacji czekają. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Pa, pa, pa!

0: pomysłów na to, w jaki sposób można spędzać wakacje. Myślę, że jest tyle, albo może i więcej niż wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieci, albo wszystkich dzieci na świecie. I myślę, że te pomysły nie powtarzałyby się, chociaż pewnie niektóre by się ze sobą zazębiały albo byłyby podobne, bo przecież nic nie jest tak kreatywnego i pomysłowego, jak fantazja naszych młodych, wspaniałych słuchaczy. A wiecie, w jaki sposób lubi spędzać wakacje nasz dzisiejszy gość? No jeszcze nie wiecie, bo nawet nie wiecie, kto jest tym gościem. Dlatego już śpieszę z przedstawieniem tego gościa, a jest właściwie gościnią dzisiaj pani Marta Wilczyńska ze stacji Rekreacja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i właśnie, pani Marto, w jaki sposób pani lubi najbardziej spędzać wakacje?
1: Oczywiście aktywnie, na świeżym powietrzu, w terenie. Nie lubię nudy. Im więcej się dzieje na powietrzu, tym lepiej. Bo zawsze jest co robić, zawsze można znaleźć sobie zajęcie z niczego.
0: Tym bardziej, że przecież pogoda jest naprawdę fenomenalna.

0: podczas tegorocznych wakacji, tak. Bo nawet jak trochę było chłodniej czy padało, no to to wcale nie było tak strasznie, jak czasami potrafi być jesienią, zimą, która no nie ma co się ukrywać, niebawem nadejdzie. Dokładnie, bo to pewnie jakieś półtora miesiąca, może dwa miesiące i ta pełna jesień już się znowu pojawi i będziemy wspominać piękne słońce, lato i jak narzekaliśmy na to, że jest za gorąco.
1: Tak. I będzie zaraz, że za zimno.
0: A kiedy jest tak ciepło i kiedy są wakacje, to można na przykład oddać się survivalowi. Tylko trzeba wiedzieć, co to jest.
1: Tak, survival to jest bardzo szerokie pojęcie, najczęściej kojarzy się ze sztuką przetrwania. Natomiast bardziej precyzyjnie mówić, to jest po prostu umiejętność odnalezienia się w sytuacji nagłej. W sytuacji, która nas zaskakuje i musimy sobie poradzić z tym, co mamy przy sobie, tak żeby przetrwać, tak żeby się odnaleźć, tak żeby było wszystko bezpiecznie i żebyśmy potrafili sobie zabezpieczyć zarówno i spanie, i taki dobrobyt psychologiczny, i żebyśmy bezpiecznie spędzili ten czas.
0: Ten dobrobyt psychologiczny to chodzi po prostu o to, byśmy czuli się bezpiecznie, tak?
1: Tak, chodzi o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żebyśmy też wiedzieli, że potrafimy sobie poradzić w różnych sytuacjach, że mało co jest w stanie nas zaskoczyć. No i że sobie zawsze poradzimy, że jesteśmy spakowani na tyle dobrze, że mamy ze sobą taki sprzęt, z którym będziemy gotowi na wszystko.
0: No i rzeczywiście z tego, co pani tutaj opowiada, to taka pewność siebie też odgrywa ogromną rolę, bo wtedy bez względu na to, czy się okaże, że nie mamy dostępu do ognia, czy na przykład zepsuł nam się namiot, to zawsze sobie poradzimy na przykład podczas takiej wędrówki po lesie.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego ważne jest, żebyśmy też potrafili spakować się w plecak, nawet na jednodniową wycieczkę, gdzie nie planujemy noclegu, ale musimy przewidzieć, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. Może zaskoczy nas pogoda, może źle obliczymy czas naszej wędrówki i szybciej zrobi się ciemno, nie dojdziemy do celu. No i ważne jest, żebyśmy potrafili sobie jakoś w tej sytuacji poradzić.
0: Pani Marto, to koniecznie. Robimy listę rzeczy do takiego plecaka na jednodniową wyprawę.
1: Na jednodniową wyprawę wychodząc w teren, zawsze wychodzimy z plecakiem. I jest tam kilka rzeczy, które powinniśmy zawsze wrzucić sobie do tego plecaka. I przede wszystkim jest to nóż. Jest to narzędzie niezastąpione w terenie, w survivalu, ponieważ do wielu różnych prac go wykorzystujemy.
0: Ale taki scyzoryk nam wystarczy?
1: Teoretycznie wystarczy, natomiast generalnie w survivalu posługujemy się nożem z głownią stałą, czyli takim, co się nie składa. Ale wybierając się na jednodniową wycieczkę, ważne jest, żebyśmy mieli jakiekolwiek ostrze ze sobą, żebyśmy w razie czego mogli te podstawowe prace wykonać tym nożem. Oczywiście latarka, najlepiej czołówka, bo na przykład w lesie dużo szybciej robi się ciemno niż na otwartej przestrzeni.
0: A też dobrze jest mieć ręce wolne.
1: I dobrze jest mieć wolne ręce, dokładnie tak. Do plecaka oczywiście wrzucamy sobie jeszcze wodę i jedzenie, aczkolwiek żeby nie dźwigać nie wiadomo jak wielu litrów wody, bo w czasie wędrówki potrzebujemy około 3 litrów wody. No i żeby tego nie dźwigać, warto jest wyposażyć się w taki mały filtr do wody, którym możemy sobie uzdatnić wodę nawet z kałuży, z jakiegokolwiek jeziorka, rzeki, pod warunkiem, że nie jest ono skażone chemicznie, tylko biologicznie i nie musimy wtedy dźwigać ze sobą wody. Mam jedną małą butelkę i sobie nabieram wody i uzdatniam, więc to jest bardzo przydatna rzecz. Do takiego plecaka oczywiście musimy wrzucić sobie jeszcze apteczkę, małą apteczkę, ponieważ w terenie bardzo często dochodzi do skaleczeń, do kontuzji, do skręceń i musimy sobie też potrafić takiej pierwszej pomocy przedmedycznej udzielić. Apteczkę powinniśmy sobie troszkę doposażyć, kupując taką gotową ze sklepu, powinniśmy wrzucić kilka rzeczy, typu na przykład taśmę izolacyjną, która jest świetna do robienia różnych nawet wodoodpornych opatrunków. Jeśli nam się coś zepsuje, nie wiem, porwie plecak, zrobi dziura, też możemy sobie takiej taśmy użyć. Powinniśmy dorzucić sobie bandaże elastyczne, no bo skręcenia zawsze bardzo prosto jest w terenie. Powinniśmy dorzucić różnej wielkości opatrunki, plastry, również takie, które imitują szwy. Bo możemy sobie jakąś ranę głębszą po prostu zaopatrzyć takim, że tak powiem,

0: wiem, imitacją szwów, tak?
1: Tak, tak, tak. Do momentu, aż na przykład tak. nie dotrzemy
0: do momentu, aż nie dotrzemy do szpitala, bo też trzeba mieć świadomość tego, że rana nadaje się do szycia przez kilka godzin. Już jak przekroczymy czas 5-6 godzin, to prawdopodobnie w szpitalu nas odeślą i powiedzą, że to już jest za późno, żeby szyć.

0: powinno się znaleźć? Pewnie płaszcz przeciwdeszczowy.
1: Oczywiście płaszcz przeciwdeszczowy, płaszcz, poncho lub nawet folię NRC, która jest obowiązkowym wyposażeniem naszej apteczki, a nawet bym wrzuciła zawsze dwie te folie NRC, ponieważ w sytuacji, gdy na przykład zacznie padać, jestem na jakiejś przestrzeni, gdzie nigdzie nie mam schronienia, nie mam daszku, mogę sobie wykonać takie schronienie improwizowane właśnie z folii NRC, zrobić sobie izolację od podłoża i nawet jeżeli przyjdzie mi spędzić noc w nieplanowanych warunkach, no to z takiej folii NRC możemy sobie wykonać takie prowizoryczne schronienie, w którym bezpiecznie, sucho spędzę noc.
0: Mm-hmm. Skarpetki na zmianę są mi potrzebne ewentualnie?
1: Skarpetki na zmianę zawsze warto mieć ze sobą, zwłaszcza jak spodziewamy się deszczu, bo nie ma nic gorszego niż spacer z mokrymi stopami i o stopy trzeba zawsze w terenie dbać, żebyśmy mogli kontynuować zawsze naszą wędrówkę.
0: A właśnie, to też jest bardzo cenna uwaga. Zaraz sobie pewnie o tym ubiorze też powiemy, ale skoro tutaj zeszliśmy do tematu stóp, no to buty, prawda? To jest coś, to jest właściwie podstawa.
1: Oczywiście, w ogóle wybierając się w teren, bez względu na to, czy idziemy do lasu, czy idziemy w góry, czy nawet po jakimś lekkim terenie, zawsze powinniśmy mieć odpowiednie buty. Powinny to być albo porządne buty sportowe z grubą podeszwą, najlepiej za kostkę, albo po prostu buty trekkingowe. Absolutnie nie zakładamy żadnych klapek, sandałków, trampek, tenisówek. Mm-hmm. Podeszwa musi być porządna, but ma trzymać stopę. Dzięki temu unikniemy, albo może zminimalizujemy ryzyko kontuzji, więc dbajmy o swoje własne bezpieczeństwo i odpowiednio się ubierajmy.
0: Ja bym chyba dodała tutaj jeszcze długie spodnie. To jest może takie nietypowe, prawda, że na przykład wybierając się na takie leśne wędrówki, no przecież jest ciepło, możemy iść w krótkich spodenkach, ale w lasach mieszkają też różne owady i to czasami takie, które mogą być uciążliwe.
1: Tak, dokładnie. Najlepiej zakładać długie spodnie. I oczywiście zabezpieczać się przeciwko insektom, przede wszystkim kleszczom. W lesie, chociaż nawet już wszędzie, na łąkach, na polach, niestety jest mnóstwo kleszczy. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, żeby się przeciwko nim zabezpieczać.
0: Mm-hmm. To też jest coś niesamowicie ważnego i myślę, że do plecaka możemy wrzucić, prawda, taki preparat. Tak samo jak chyba jakiś krem przeciwsłoneczny, zwłaszcza kiedy jest takie słońce jak teraz.
1: Tak, także do plecaka dorzucamy środek na kleszcze lub korzystamy z niego przed wyjściem z domu, pod warunkiem, że ten środek na kleszcze jest na tyle silny, na tyle mocny, że nie musimy go używać na przykład co 4, co 5 godzin, tak? Krem z filtrem oczywiście zawsze na słońce powinniśmy zabezpieczać swoją skórę przed poparzeniami, oparzeniami słonecznymi. No i oczywiście czapka na głowę. Głowa to jest część naszego ciała, którą musimy zawsze chronić przed słońcem, tak jak w zimie przed zimnem, w lecie przed słońcem głowa powinna być zakryta.
0: Pani Marto, ja chyba bym jeszcze wrzuciła chociażby taki mały, ale jednak ręcznik. No bo na przykład właśnie jak się będziemy chcieli orzeźwić, to zawsze możemy go zwilżyć albo wytrzeć, bo się na przykład spocimy podczas wędrówki, to wtedy siebie możemy wytrzeć.
1: Tak, dokładnie. W terenie zawsze dbamy też o higienę. Tak, zawsze jakieś tam mydełko, takie są fajne płatki teraz z mydełka, miejsca nie zajmują, wagi praktycznie nie mają i ręcznik, dbajmy o tę higienę w terenie, ponieważ w terenie bardzo często dochodzi do jakichś skaleczeń, do jak będą brudne ręce, którymi na przykład będziemy jedli, no to wiadomo, że możemy nabawić się zaraz jakichś problemów żołądkowych. Jeżeli skaleczymy się, jest jakaś rana, no to też jest ryzyko, że ta rana się zanieczyści i mogą być tego dalsze konsekwencje. Więc zawsze przed jedzeniem myjemy ręce, buzię, korzystamy z czystych sztućców w terenie, nóż, którym pracujemy w drewnie, powinien być tylko do pracy w drewnie, a jeżeli chcemy sobie zrobić posiłek, powinniśmy mieć jakiś chociaż malutki nożyk, którym czystym będziemy mogli sobie zrobić posiłek, tak? Żeby nie używać tego samego brudnego noża do prac w terenie, co do jedzenia, no bo to też efekt może być później problemów żołądkowych, a nie ma nic gorszego w terenie.
0: Tak przygotowani, odpowiednio ubrani, z odpowiednio wyposażonym plecakiem możemy ruszyć w teren. A co tam może nas czekać? O tym przekonacie się zaraz po piosence.

A my wracamy już do naszej niesamowitej, trochę dzikiej rozmowy dotyczącej odkrywania uroków, spędzania czasu na łonie natury, ale oczywiście odpowiednio przygotowanym, bo między innymi

0: Tego właśnie dotyczy survival, tego, by być przygotowanym na każdą okazję. Dzisiaj akurat mówimy o takich dzikich okazjach, na przykład kiedy spacerujemy sobie po lesie albo najróżniejszymi szlakami, chociażby w parkach narodowych. Razem z nami jest Marta Wilczyńska ze stacji Rekreacja. Witam serdecznie ponownie. No i obiecałam naszym słuchaczom, że teraz, kiedy wiedzą już, jak się ubrać, jak wyposażyć swój plecak, to teraz sobie porozmawiamy o tym, czego mogą się podczas takiej wyprawy spodziewać. Co takiego się na przykład dzieje podczas zajęć survivalowych właśnie w stacji Rekreacja?
1: Podczas naszych zajęć w stacji Rekreacji dzieciaki uczą się, jak zbudować schronienie improwizowane. To jest takie schronienie, które budujemy z tego, co mamy. Najczęściej z kawałka sznurka, linki i materiału, płachty biwakowej. Możemy to wykonać z poncho, z kawałka materiału, z tego, co znajdziemy w lesie, bo niestety w lesie znajdujemy bardzo dużo. No i w sytuacji survivalowej możemy takie rzeczy wykorzystać. Uczą się dzieciaki również, skąd wziąć suche drewno, na przykład w czasie deszczu, tak? Czyli uczą się techniki batonowania, puklowania rozbatonowanego drewna i oczywiście...
0: To są bardzo trudne słowa, co one oznaczają.
1: Słowa może trudne, ale same czynności, umiejętności okazują się, że są do opanowania dla wszystkich, nawet 6-letnich dzieci, więc może brzmią trudniej niż wyglądają. Uczą się rozpalania ogniska właśnie przy pomocy krzesiwa magnezowego, uczą się skąd wziąć rozpałkę, jakie są rodzaje rozpałek sztucznych i naturalnych, czyli takie, które możemy znaleźć po prostu w przyrodzie. Uczą się również uzdatniać wody na różne sposoby, tak? Możemy mieć filtr już gotowy, którym możemy uzdatnić sobie wodę zanieczyszczoną biologicznie, ale gdy go nie mamy, no to możemy sobie zbudować taki filtr i właśnie dzieciaki się u nas tego uczą. Mogą sprawdzić swoich sił na takim terenowym torze przeszkód, który jest ustawiony w taki sposób, żeby pokazać, jakie umiejętności, jakie sprawności są potrzebne idąc w teren i czego możemy się spodziewać wychodząc w teren, jakiego rodzaju przeszkody mogą nas tam czekać. Uczą się strzelać z wiatrówek do tarczy, więc mogą sprawdzić swoją celność. Okazuje się, że prawdziwe strzelanie do celu troszkę się różni od tego, które znają z gier komputerowych i sprawia im to ogromną frajdę.
0: Czyli tak naprawdę podczas takich zajęć można się dowiedzieć właśnie, jak przetrwać, jak sobie poradzić, kiedy przyjdzie nam na przykład nocować w lesie.
1: Tak jest.
0: I to tak mam wrażenie, że oczywiście też w pojedynkę, jak się takie coś trafi, ale oczywiście, jeżeli jesteśmy też całym zespołem rodzinnym, wyruszamy na taką wyprawę, to też ważnym elementem jest umiejętność delegowania zadań. Co to takiego jest, pani Marto?
1: Tak, w terenie zawsze powinna być jakaś osoba, która, że tak powiem w cudzysłowie, dowodzi, tak? Czyli jest w stanie przejąć to dowodzenie, zwłaszcza w sytuacjach jakichś kryzysowych, zachować zimną krew i mówić każdemu, ty się zajmij tym, ty się zajmij tym, ty się zajmij tym, tak? Ty poszukaj rozpałki, ty zdobądź drewno, ty już zacznij to drewno przygotowywać na ognisko, tak? Więc bardzo ważne jest to, żeby też umieć znaleźć się w takiej roli lidera, żeby umieć zarządzać zespołem, grupą. Zwłaszcza to jest ważne, kiedy dochodzi do jakichś sytuacji kryzysowych, no, które tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy mogą się pojawić.
0: Dlatego bardzo cenną umiejętnością jest przećwiczenie tego wszystkiego wcześniej, na przykład podczas takich zajęć. Zastanawiam się też nad tym, jak tu na przykład właśnie nauczyć się rozpalania ogniska, kiedy pada deszcz, ale tutaj te umiejętności, o których pani wspomniała, o suszeniu drewna, też pewnie są bardzo przydatne. Pani Marto, czy każde dziecko może spróbować takiej przygody?
1: Tak, to jest aktywność tak naprawdę dla każdego. To, co jest tutaj ważne, to jest survival uczy pokory, uczy cierpliwości i chyba cierpliwość jest taką cechą najbardziej pożądaną w tym survivalu, bo na wszystko musimy tam zapracować, wszystko zbudować.

0: wszystko wymaga od nas dużo wysiłku, dużo pracy, czasu, no i cierpliwości, bo czasami, wrócę znowu do rozpalania ogniska, czasami od pierwszej iskry rozpalimy płomień, a czasami będziemy 15 minut skrobać tą iskrę i nie ma, bo gdzieś tam te iskry uciekają, więc tutaj to survival to jest taka, bym powiedziała, nauka cierpliwości i docenienia tego, co wreszcie uda nam się dużym wysiłkiem osiągnąć.
1: Jestem przekonana, że większość naszych słuchaczy byłaby zachwycona takimi zajęciami. A co za to rodzice? Bo mam wrażenie, że tutaj się mogą pojawiać jakieś wątpliwości. Ognisko, noże, ojeju. Od jakiego wieku zatem można się na takie przygody udawać?
0: Przychodzą do nas już dzieci od 6 roku życia. No, warunkiem jest też to, żeby to dziecko było samodzielne i dość sprawne manualnie, no bo survival to jednak prace manualne są. Trzeba zawiązać węzeł, trzeba właśnie posługiwać się tym nożem, natomiast absolutnie nie ma co się bać tutaj, że dzieciaki dostają podczas zajęć noże, bo tak naprawdę wystarczy im dobrze przedstawić zasady bezpieczeństwa i jak bezpiecznie tym nożem się posługiwać i dzieciaki naprawdę świetnie się w tym odnajdują i naprawdę czują respekt przed tym, że mają coś ostrego. Zawsze wszystko robią w rękawiczkach, więc minimalizujemy to ryzyko jakiegoś tam skaleczenia się. I jeżeli dzieciaki faktycznie słuchają i przestrzegają tych zasad BHP, o których zawsze im mówię przed każdą aktywnością, przed każdą czynnością, to naprawdę wszystko super wykonują, nie mają najmniejszych problemów, no i cieszą się, że wreszcie mogą pokorzystać z takich narzędzi.
1: A co najbardziej, najczęściej podoba się młodym uczestnikom?
0: Najwięcej emocji zawsze budzi rozpalenie ognia krzesiwem.
1: A jednak?
0: Tak. Zresztą nie tylko u dzieciaków, bo dorośli też zawsze czują niesamowitą satysfakcję i chcą więcej i więcej. I 5 razy w czasie takich warsztatów potrafią rozpalać to ognisko, bo to po prostu jest fajna zabawa i ogromna satysfakcja.
1: No i najczęściej też jest to taki element pokazywany w filmach, w bajkach, prawda? W różnych programach dotyczących przetrwania. Więc kiedy się samemu taką umiejętność nabędzie, no to rzeczywiście mam wrażenie, że chciałoby się pochwalić przed całym światem.
0: Tak, to prawda. Dzieciaki zawsze kończą. A gdzie można kupić takie krzesiwo? Koniecznie muszę mamie powiedzieć, żeby mi kupiła.
1: A proszę powiedzieć, gdzie można ewentualnie wykorzystać takie umiejętności, których się nabędzie podczas zajęć survivalowych na co dzień?
0: Ja myślę, że te umiejętności, których uczymy, to są umiejętności, które tak naprawdę możemy wykorzystać w bardzo wielu codziennych sytuacjach. Na przykład uczę wiązania jakichś podstawowych węzłów. No to wiadomo, gdzieś potrzebujemy coś przywiązać. Nie robimy tego na supeł, bo to jest najłatwiejsze, tylko że potem trzeba uciąć, tak, linkę. Tylko uczę zawiązywania tak prostego węzła, który za jednym pociągnięciem nam się rozwiąże. I coś nam się zepsuje, nie wiem, dzieciaki idą do szkoły, rozpadł się plecak, pękł suwak, wyciąga sznurówkę i wiąże węzłem, którego nauczył się u nas, tak. Rozpalanie ogniska, wiadomo, że wiele osób bardzo lubi spędzać wieczory przy ognisku, jeżeli jesteśmy gdzieś tam na łonie natury. No i rozpalenie ogniska krzesiwem to jest takie wielkie wow dla wszystkich obok, którzy to widzą, więc na pewno to. Plus wszystkie te umiejętności powodują, że nabieramy takiej pewności siebie. Takiej świadomości, że wiem, co robię. No i dodaje nam to też takiej pewności siebie w całym codziennym życiu, bo okazuje się, że klienci, którzy byli u nas na szkoleniach, no to wychodzą z takim dowartościowaniem siebie samego, więc też to wpływa na takie nasze, myślę, naszą własną samoocenę i to, że ja opanowałem tak szybko takie trudne rzeczy, to chyba już nic mi nie jest straszne.
1: No właśnie tutaj pojawiło się takie słowo klucz, tak mi się wydaje, opanowanie. Bo często rzeczywiście, jak coś się nagle dzieje, chociażby ten suwak od plecaka, o którym pani wspomniała, przypomniało mi się, bo mi ostatnio właśnie moja saszetka się rozwaliła w ten sposób i rzeczywiście człowiek się zastanawia, nie no, co ja teraz zrobię, zaraz wypadnie mi portfel, dokumenty, wszystko. A tymczasem człowiek, który doskonale wie, co potrafi i wie, co też ma w tej saszetce, co z tego może wykombinować, rachuciachu sobie z tym
0: tak,
1: poradzi.
0: Dokładnie tak.
1: Pani Marto, a czy wakacje to jest dobry czas?

0: czas, by spróbować swoich sił w survivalowym wyzwaniu?
1: Myślę, że wakacje to jest najlepszy czas na spróbowanie takich sił, dlatego że no, sprzyja nam najczęściej pogoda, jest ciepło, tak? Noce są w miarę ciepłe. No i możemy też się sprawdzić, nie mając jakiegoś nie wiadomo jak super sprzętu, śpiworów na bardzo niskie temperatury. Tak naprawdę właśnie to jest moment, kiedy warto zacząć z tym przygodę, chociaż po prostu sprawdzić, czy to mi się spodoba. Ponieważ inne pory roku, oczywiście też uprawiamy survival o każdej porze roku, natomiast to już trzeba być dobrze przygotowanym, mieć porządne śpiwory, mieć porządne ubrania, buty, cały sprzęt już taki, który wiem, że nie zawiedzie, tak? Zwłaszcza w zimie to już, że tak powiem, nie ma zabawy, tylko to czasami zaczyna się już walka o prawdziwe przetrwanie. Więc jeżeli ktoś chciałby zacząć taką przygodę, to wakacje, ciepła pogoda są najlepszym momentem na takie aktywności.
0: Ja tak sobie pomyślałam, że chyba o jeszcze jednej rzeczy zapomniałam w sprawie naszego wyposażenia plecaka, o powerbanku. No bo rzeczywiście może jakiś taki ewentualnie chociaż kontakt ze światem by mieć.
1: To pytanie pada bardzo często i ja odpowiadam, powerbank w terenie zawsze warto jest mieć. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że jak jesteśmy gdzieś w górach albo w jakimś gęstym mieście, daleko od miasta, to telefony niestety bardzo często nas zawodzą. Nie ma tam zasięgu, nie zadzwonimy, nie skorzystamy, tak? I tutaj wchodzi nam kolejna fajna umiejętność, którą warto posiadać przynajmniej w bardzo podstawowym zakresie, to jest posługiwanie się kompasem i mapą.
0: Och, tak, super. Ja nawet sobie zapisałam, zanim pani powiedziała o tej mapie, bo umiejętność czytania mapy, odczytywania kompasu, wydawałoby się, że to jest coś tak oczywistego i prostego. No, wcale nie musi takim być, bo to też zależy oczywiście od mapy, od terenu, po którym się poruszamy i od tego, czy ta mapa została przez nas skreślona ołówkiem na kartce, czy rzeczywiście została przygotowana przez fachowców.
1: No, na pewno lepiej jest się posługiwać takimi mapami, które są dostępne w bazach danych lasów państwowych. Tam może przed taką wyprawą, przed wycieczką możemy sobie wybrać obszar, po którym będziemy się poruszać. Możemy nawet sobie wybrać rodzaj mapy, jaki nas interesuje. Czy to mają być takie mapy, gdzie będą zaznaczone działki leśne, tak, które w samym terenie możemy takie oznaczenie rozpoznać po tym, że na przykład w lesie bardzo często spotykamy takie betonowe słupki i nikt nie wie, co to jest, po co to jest, a one są po prostu na każdym boku, one mają kształt takie są kwadratowe i każdy bok ma inny numer i te numery oznaczają to są numery działek, tak? I dzięki temu też możemy wiedzieć, gdzie jest północ, bo tam, gdzie jest kąt między najmniejszymi numerami, on wskazuje nam północ. Więc w taki sposób też możemy się na takiej mapie odnaleźć. No i możemy sobie zaznaczać, jak chcemy wydrukować jakąś mapę, jaka nas interesuje. Możemy naprawdę przeróżne opcje tam wykorzystać. Możemy sobie mapy parków narodowych, gdzie będą jakieś konkretne elementy, które nas interesują, zaznaczone. I jeżeli na przykład planujemy sobie trasę, że i na przykład między jakimiś zamkami, jakimiś zabytkami, drukuję taką mapę od tego miejsca do tego miejsca. Więc warto sobie taką trasę przygotować wcześniej, sprawdzić, jak działa. Ja zachęcam do korzystania jeżeli korzystamy z mapą, to jednak wybrać kompas mapowy, bo to do mapy będzie najlepszy kompas i też najłatwiejszy chyba w korzystaniu. I on nie potrzebuje baterii ani zasięgu. Także też ważne, żebyśmy zawsze sobie przed wyjściem zaplanowali i zobaczyli, jak to na mapie wygląda. Jeżeli planujemy z kompasem, to przećwiczmy sobie najpierw w domu ten kompas, żeby nie było sytuacji, że mam kompas, przecież wszyscy potrafią korzystać. Nie wszyscy potrafią korzystać.
0: Albo na przykład po co mi umiejętność rozpalania ogniska, sprawdzę sobie na platformie streamingowej, jak to się robi. No już później na miejscu może być problem.
1: Tak, dokładnie, jest to coś zupełnie innego.
0: Pani Marto, i jeszcze ostatnie pytanie. Czy survival można uprawiać rodzinnie?
1: Oczywiście. Oczywiście przyjeżdżają do nas całe rodziny w ramach na przykład internetu.

0: integracji. Chcą w taki sposób spędzić sobie weekend i przyjeżdżają. I jest to fantastyczna współpraca rodziców z dziećmi. I okazuje się, że nagle każdy sam potrafi swoją rolę gdzieś tam odnaleźć, wejść w tą rolę. Rodzice robią wtedy jakieś tam trudniejsze zadania, dzieciaki łatwiejsze, a czasami wręcz odwrotnie. Czasami to dzieciaki chcą piłować to drewno na ognisko, czy właśnie batonować drewno, a rodzice gdzieś tam układają.
1: No proszę, powiem szczerze, że mniej więcej zachęcać nie trzeba. Bardzo mi się spodobała ta opcja spędzania czasu, zwłaszcza wspólnie. A o zajęciach survivalowych i o tym, jakie zalety z znajomości podstaw survivalu płyną, rozmawialiśmy z Martą Wilczyńską ze stacji Rekreacja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Prawie 5 minut po godzinie 14, czyli jeszcze niecała godzina naszego wakacyjno-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom przed nami, a ja przypominam nasze pytanie dnia. Co takiego byście sobie zorganizowali albo poprosili, by pojawiło się na waszym wakacyjnym, wymarzonym śniadaniowym talerzu? 22 645

2055. To jest numer telefonu do naszego studia. Śmiało korzystajcie z niego, jeżeli macie ochotę swoim przepysznym pomysłem się podzielić. Do tej pory pojawiły się na naszych śniadaniowych talerzach następujące rzeczy. Były pierogi, były pyzy, były ziemniaki, były frytki i były gofry z żelkami, z sosem truskawkowym, bitą śmietaną i wiórkami czekoladowymi i owocami, najróżniejszymi owocami. Tutaj to myślę, że każdy z Was mógłby dodać taki owoc, na jaki ma najbardziej ochotę. Moi drodzy, przypominam jeszcze raz numer telefonu do nas 22 645 2055. Do godziny 15 możecie dzwonić i opowiadać o tym, jak wyglądałoby wasze wymarzone śniadanie. Co na takim śniadaniowym talerzu mogłoby się znaleźć? Czy to coś słodkiego, czy to coś bardziej słonego, wytrawnego? Wszystko tutaj zależy tylko od Was.

0: No dobrze, to o Brunie nie będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy sobie o waszych wymarzonych wakacyjnych śniadaniach, bo dokładnie w tym temacie postanowiła porozmawiać z nami Anielka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Anielko, ile masz lat?
1: Pięć.

0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Sieradza.
0: I powiedz proszę, jak ci mija ten wakacyjny dzień?
1: Byłam na basenie.
0: O, to musiała być bardzo przyjemna wizyta.
1: Tak.
0: Lubisz pływać?
1: Tak.
0: A znasz zasady związane z bezpiecznym pływaniem?
1: Kółkiem jeszcze pływam.
0: No tak, to też jest właśnie jedna z tych zasad. Jeżeli nie jesteśmy do końca przekonani, że sobie poradzimy w wodzie, to trzeba się właśnie wspomagać takimi kołami albo takimi rękawkami, prawda? Jak najbardziej. Tak. Lub czymś takim, co się nazywa, ma bardzo śmieszną nazwę, makaronem. Ale nie ma nic wspólnego z tym makaronem do jedzenia. Tylko są to takie piankowe sznureczki jakby, prawda? Które pomagają nam się też unosić nad wodą.
1: My z tatą też mamy takie maski. Takie maski do nurkowania.
0: A jak wygląda taka maska do nurkowania?
1: Ma taki róg dziwny i tym rogiem można oddychać.
0: O proszę! I zasłania też oczy, by woda je nie zalała?
1: Tak.
0: No
1: całą buzię.
0: Ach, na całą buzię. Wow, no to w ogóle jeszcze taka maska, która też i usta, i nos chroni. No, bardzo, bardzo sprytny wynalazek. Anielko, powiedz, co takiego znalazłoby się na twoim wakacyjnym talerzu, śniadaniowym oczywiście, gdybyś mogła sobie zamarzyć i zapragnąć wszystko, co tylko wpadnie ci do głowy i sprawi przyjemność?
1: Poczochrane parówki.
0: Poczochrane parówki. A jak zrobić poczochrane parówki?
1: Bierze się taką parówkę, przekraja się na pół i wbija się makaron, surowy makaron. Od spaghetti. I wtedy wystarczy ugotować parówkę, to wtedy makaron się gotuje z parówką i mają takie włosy te parówki.
0: Ale to jest sprytny pomysł. No właśnie, bo jest jeszcze takie coś, takie sformułowanie, że jemy też oczami. Czy wiesz, co to może oznaczać?
1: Nie.
0: No bo przecież jedzenia sobie do oczu nie wkładamy, prawda? Tylko do buzi. Ale to jest związane z tym, co troszeczkę też ty opowiedziałaś. To znaczy, że fajnie, żeby to jedzenie było też ładnie, ciekawie podane. I kiedy zobaczymy takie parówki z włosami... Proszę?
1: Jakobu się robi buźki.
0: No właśnie, więc jeżeli się taką atrakcyjną parówkę poda zupełnie w inny sposób, zaskakujący, to mam wrażenie, że nawet może ona inaczej smakować. Oczywiście dużo, dużo przyjemniej i lepiej. Bardzo mi się podobają. Oczywiście poczochrane parówki trafiają na listę waszych wymarzonych wakacyjnych śniadań. No i ja tak oczywiście od siebie dodam, że ja wszystkie te śniadania wypróbuję. Oczywiście, nie ma co. Skoro takie propozycje się pojawiają i wy mi gwarantujecie, że to będzie coś pysznego, no to ja nie widzę powodu, dlaczego z tych polecajek miałabym nie skorzystać, tym bardziej, że wszyscy wiedzą dookoła, że ze mnie jest łasuch pierwsza klasa. A czy rzeczywiście parówki, Anielko, są tą potrawą, co ty najbardziej lubisz?
1: Lubię też na obiad krupniczek.
0: Mhm. A myślisz, że krupnik by pasował do śniadania?
1: Nie.
0: Nie, to jednak jest obiadowe danie. Mhm, jasne, jasne. A co jeszcze podczas tego śniadania moglibyśmy zaserwować?
1: Naleśniki.
0: O, no tak. Powiem ci szczerze, że teraz, kiedy o tym powiedziałaś, to sobie pomyślałam, jak to się stało, że jeszcze rzeczywiście w naszych śniadaniowych, wakacyjnych zestawach nie pojawiły się naleśniki. A faktycznie one są szybkie do zrobienia, przepyszne, no i można je też serwować na najróżniejsze sposoby. W jaki sposób ty byś zaserwowała nam naleśniki?
1: Najbardziej lubię z cukrem i z dżemem.
0: I jaki dżem?
1: Ruszawkowy.
0: Pychota. Bardzo się pysznie zrobiło w studiu Polskiego Radia Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach. Uwielbiam takie rozmowy o jedzeniu, no bo tak jak powiedziałam,

0: Ja mam, to też są dla mnie super podpowiadajki, polecajki co do tego, co takiego na tym moim talerzu może się pojawić. Anielko, a jakie masz plany na pozostałą część wakacji?
1: Będziemy lecieć na Minorkę.
0: I wiesz już, co tam będziesz robiła?
1: Będę pływać.
0: Czyli będziesz doskonaliła swoje pływackie umiejętności. Świetny plan. Jak wrócisz, to koniecznie do nas zadzwoń, by opowiedzieć, jak było, co ciekawego ciebie spotkało i co interesującego udało ci się zobaczyć. Dobra?
1: Okej.
0: Bardzo się cieszę, że dostałam potwierdzenie. A teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całe polskie radio dzieciom. Całą rodzinę, całe moje przedszkole i panią nauczycielkę. I moją kiszę miecze.
0: Przepiękne pozdrowienia. Bardzo dziękujemy oczywiście za te skierowane w naszą stronę. Do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, cudownych wakacji, wypełnionych śmiechem, uśmiechem i radością. Do usłyszenia,
1: dziękujemy
0: Anielko.
1: Bardzo.
0: Bardzo proszę. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

No to skoro wyprawa w nieznane, to ja proponuję wyprawę do jednego z polskich parków narodowych. Tak, tak, dobrze przeczuwacie. Czas na nasz konkurs Hej Przygodo, w którym do zdobycia jest gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Co należy zrobić, by ją zdobyć? Przede wszystkim zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 20 55, a następnie udzielić właściwej odpowiedzi, czyli podać nazwę poszukiwanego przez nas dzisiaj Polskiego Parku Narodowego. No, ja rozumiem, że jeszcze czytać w moich myślach nie potraficie, więc przygotowałam dla Was kilka podpowiedzi, które na tę nazwę Polskiego Parku Narodowego, której dzisiaj poszukujemy, mają Was naprowadzić. A oto te podpowiedzi. Z miejscem tym związana jest, no właściwie związanych jest wiele legend, ale jedna z nich dotyczy na przykład Sabatu Czarownic na Łysej Górze. Inna z kolei związana jest z symbolem tego parku, czyli takim jeleniem z lśniącym krzyżem między rogami.

tym Polskim Parku Narodowym znajduje się także przepiękna, wspaniała Puszcza Jodłowa, w której rosną jodły, które mają ponad 200 lat, a ich pnie są tak grube, że trzeba by kilkorga dzieci, by je objąć. I można tutaj zobaczyć jeszcze coś niezwykłego, wyjątkowego. Gołoboża, czyli takie ogromne rumowiska skalne. Jak myślicie, o którym Polskim Parku Narodowym dzisiaj Wam opowiadałam? Jeżeli macie jakiś pomysł i te podpowiedzi, które usłyszeliście przed momentem, nakierowały Was na to, jaki to może być Polski Park Narodowy, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: No nie, na wyspach Bergamutach to na pewno się ten polski park narodowy nie znajduje. Nie, nie, nie. On się znajduje w Polsce. Tylko nie wiemy jeszcze, jak się nazywa. Ale liczę na to, że moja rozmówczynia i jej towarzyszki, za momencik pomogą nam w odnalezieniu nazwy tego polskiego parku narodowego, której to nazwy poszukujemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lukrecjo, czy to ty?
1: Tak.
0: A Helenka i Gloria też tam są? No to fantastycznie. Dziewczyny, czy wy lubicie wędrować po polskich parkach narodowych?
1: No, jeszcze w żadnym nie byłyśmy, ale fajnie by było, gdybyśmy się wybrały.
0: O, no to może właśnie ten, o którym dzisiaj mówimy, będzie tym pierwszym na waszej dzikiej liście polskich parków narodowych. Myślę, że to byłby fajny pomysł, bo ten park narodowy, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy z okazji konkursu Hej Przygodo, no to rzeczywiście kryje w sobie mnóstwo tajemnic, legend, opowieści i wspaniałych szlaków do odkrywania. No tylko, jak się nazywa ten polski park narodowy?
1: Świętokrzyski Park Narodowy.
0: Świętokrzyski Park Narodowy. Ale czy w symbolu tego parku jest jeleń z lśniącym krzyżem między rogami?
1: Tak.
0: Tak, też mi się wydaje, że tak. I czy na terenie tego parku znajduje się Łysa Góra, z którą związana jest legenda o czarownicach przybywających na szczyt tej góry?
1: No, chyba tak.
0: No, też mi się wydaje, że tak. No i ta Puszcza Jodłowa słynna, no tutaj to chyba nie ma wątpliwości, że rzeczywiście Świętokrzyski Park Narodowy jest tym miejscem, gdzie ona występuje. Wszystko według tego, co mówi

0: Iż Lucrecio się zgadza, więc sprawdźmy to szybciutko. Brawo, brawo, brawo. Fanfary, oklaski w waszą stronę teraz wędrują, a już niebawem powędruje także w waszą stronę gra planszowa Rzutem po Polsce, którą zdobywacie w naszym konkursie Hej Przygodo. No myślę sobie, moje drogie, że rzeczywiście to może być początek fantastycznej, dzikiej przygody z polskimi parkami narodowymi. I kto wie, może rzeczywiście podczas kolejnych wakacji uda wam się taką wspólną, rodzinną podróż zaplanować i wziąć w niej udział. I właśnie od takiego Świętokrzyskiego Parku Narodowego rozpoczniecie, skoro to dzięki niemu udało wam się wygrać w naszym konkursie. Dziewczyny, a czy wy lubicie w ogóle takie legendy?
1: No tak.
0: A masz może, Lucrecio, swoją ulubioną jakąś legendę?
1: Ja nie, Helena, masz jakąś ulubioną legendę?
0: Jeszcze raz?
1: Ja. Helena, masz jakąś?
2: Chyba tak, ale nie wiem.
0: Czyli rozumiem, że lubicie słuchać legend, ale jakoś tak szczególnie swoich ulubionych nie macie.
1: No nie.
0: A na
1: Helena?
0: No, jaka?
1: Helena mówi, że ona lubi o Syrence Warszawskiej.
0: Ach, o Syrence Warszawskiej. No tak, bo legendy mogą być związane z różnymi tematami. Mogą być związane z miastami, na przykład ta o Warsie i Sawie. Mogą być, no. Albo ta o Kraku, prawda, królu Kraku.
1: O, no, tak.
0: Albo o wieżach w Toruniu, od których, właściwie to jedna wieża, od której nazwa miasta powstała, bo to jest połączenie słów Toruń.
1: No, tak.
0: No właśnie, właśnie. Albo mogą być związane z różnymi postaciami, jak właśnie czarownice, i tutaj mamy Łysą Górę i te słynne sabaty w legendach, albo też niezwykłe stworzenie, no tutaj akurat ten jeleń z lśniącym krzyżem między rogami, który pokazał się królewiczowi Emerykowi, i rzeczywiście tutaj mamy tego jelenia w symbolu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. No mogą być z sytuacjami, z wydarzeniami związane tak naprawdę legendy. Och, ponoć w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, więc nawet te najbardziej zaskakujące mogą kryć w sobie różne elementy związane z historiami poszczególnych miejsc, więc moim zdaniem też warto się w nie wsłuchiwać. Dziewczyny, a jak mijają wam wakacje?
1: Tak, ja...
2: Będziemy lecieć samolotem do Hiszpanii.
0: Super.
1: Tak, w sobotę na tydzień, potem jedziemy nad morze, a potem jeszcze na Mazury, a potem pod koniec wakacji możliwe, że kupimy pieska.
0: No to plany, naprawdę widzę podróżnicze, bardzo, bardzo rozwinięte, a rozumiem, że decyzja o zaproszeniu do waszej rodzinki kolejnego członka, jakim będzie piesek, no to też jest taka decyzja, na którą bardzo długo pewnie czekaliście i długo była dyskutowana w domu, co?
1: No, a ja jeszcze wcześniej byłam na takim obozie i wtedy właśnie Helena z Glorią zostały w domu, i ale też pojechały do babci.
2: I kąpałyśmy w basenie. I były lody w basenie.
0: Lody w basenie. Ale to kąpałaś się w lodach?
2: Tak.
1: Nie, w basenie.
2: W lodach.
0: Że jadłyście lody siedząc w basenie. No rozumiem, rozumiem. To taki żarcik z mojej strony. No to fantastycznie. A imię dla pieska jest już wybrane?
1: No, jeszcze tak nie do końca, ale tata właśnie przekonuje, że chce go nazwać Rondel.
2: I ja też chcę nazwać go Rondel.
0: A właśnie, bo chciałam o to zapytać, jakie są wasze propozycje. Kto też chce nazwać psa Rondel?
1: Ja, Helena, a Gloria, ty chcesz nazwać?
2: Nie.
1: Nie.
2: Lukas chce Masinek.
1: Nie, ja chcę nazwać go Lucky albo Tofi, ale no zobaczymy, Rondel, możliwe, że się zgodzę, ale jeszcze nie wiadomo, a ty Gorszy, jak chcesz nazwać? Maruszka. Nie, cicho.
2: No nie wiem.
0: O, chyba jeszcze, słuchajcie, negocjacje przed wami.
1: No tak,
0: dotyczące tego imienia. Ale na całe szczęście do końca wakacji jeszcze trochę czasu pozostało, więc podróżując możecie sobie rozwiązać

0: rozmawiać i dyskutować o tych najróżniejszych imionach, które później wasz piesek otrzyma. Moje drogie panie, czas na pozdrowienia. Lukrecjo, może zaczniemy od ciebie. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Dobrze, ja pozdrawiam całe polskie radio dzieciom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Moją rodzinę i przyjaciół i szkołę i krasnoludki.
0: Świetnie, już pozdrowienia na żółtą, przylepną, samoprzylepną karteczkę wędrują od ciebie. Świetnie. Dziewczyny,

0: dziecko.
1: Dziękuję.
0: Całą moją rodzinę, koleżanki i krasnoludki.
1: Super, fantastycznie. Dopisuję również i twoje pozdrowienia dla krasnoludków. I kto nam jeszcze został? O.
0: Ja pozdrawiam całe dzieci polskie, dzieciom i...
1: Dziękuję, dziękuję. Świetnie, fantastyczne pozdrowienia. Ciebie także dopisuję na żółtą karteczkę z pozdrowieniami dla krasnoludków. Do wszystkich waszych pozdrowień się przyłączamy i życzymy wam udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych, wypełnionych przygodami wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do usłyszenia.

Zatem, moi drodzy, pakujemy plecaki i ruszamy w kolejną niezwykłą podróż. Tym razem wybierzemy się w miejsce, gdzie odbywają się na przykład koncerty największych gwiazd, ale także rozgrywają się mecze naszej reprezentacji. No cóż jeszcze mogę wam powiedzieć o tym miejscu? Znajduje się ono w Warszawie. Ma bardzo charakterystyczny kształt, a swoim wyglądem na zewnątrz przypomina taką biało-czerwoną flagę. Co to jest za miejsce, do którego dzisiaj wybierzemy się w naszej radiowej podróży? No, jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Następny przystanek.
1: O, właśnie, właśnie, tak, do udziału w tej zabawie teraz chciałabym Was zaprosić, skoro już zaczęliśmy podróżować po Polsce, odwiedziliśmy Świętokrzyski Park Narodowy, to myślę, że spokojnie możemy w naszym kraju pozostać.

0: Jak brzmi nazwa miejsca, do którego dzisiaj chcemy się wybrać w naszą radiową, wakacyjną podróż? No to jest pytanie, które kieruję właśnie w waszą stronę i okazuje się, że mamy pierwszych śmiałków. Maja i Staś się do nas dodzwonili z propozycją nazwy tego miejsca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedzcie proszę, czy wy lubicie podróże?
1: Tak, lubimy.
0: A czy podczas tegorocznych wakacji udało wam się gdzieś podróżować?
1: Tak, udało się.
0: A gdzie?
1: Byliśmy w Rzymie i nad morzem.
0: I co takiego ciekawego w Rzymie udało wam się zobaczyć?
1: Koloseum, Bazylikę Świętego Piotra.
0: O, to całkiem sporo zobaczyliście. Czyli wszystkie te takie obowiązkowe punkty, które należy zobaczyć, kiedy przybędzie się do Rzymu, zaliczone.
1: Tak.
0: No to świetnie. A czy były jakieś miejsca, które mieliście zaplanowane, by odwiedzić, ale nie wystarczyło wam na przykład czasu?
1: Chyba nie.
0: Naprawdę?
1: Chyba nie.
0: Wszystko wam się udało zrealizować, cały plan w 100%?
1: Tak.
0: Rewelacja! No to powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to nie jest takie łatwe, by pilnować raz

0: ustalonego planu i by móc zwiedzić wszystko to, albo zobaczyć wszystko to, co się właśnie zamierzyło na samym początku wyprawy. Także bardzo, bardzo ogromny podziw z mojej strony w waszą teraz płynie. Skoro lubicie podróże, lubicie odnajdywać, wyszukiwać, obserwować, odkrywać ciekawe miejsca, to myślę, że nasza dzisiejsza zagadka w zabawie Następny Przystanek też nie stanowiła dla was dużego wyzwania.
1: Nie.
0: Jak myślicie, o jakie miejsce pytamy dzisiaj w naszej zabawie?
1: Stadion PGE Narodowy.
0: Stadion PGE Narodowy, a gdzie ja mówiłam, że się znajduje ta atrakcja?
1: W Warszawie.
0: W Warszawie, No to rzeczywiście, no to tutaj by się to wszystko zgadzało, mecze się tam odbywają? No,
1: tak.
0: No, skoro stadion, to raczej tak. Koncerty, No, słuchajcie, sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest to, dobra? Sprawdzamy?
1: Okej.
0: No brawo, brawo, brawo. Tak, tak. To właśnie nazwy tego miejsca dzisiaj poszukiwaliśmy. Stadion PGE Narodowy w Warszawie. To jest nasz kolejny punkt na naszej radiowej, wakacyjnej trasie. Dzisiaj odwiedzamy właśnie to miejsce. Miejsce, które jest niesamowite pod wieloma względami. Odbywają się tam nie tylko koncerty, nie tylko mecze, ale także najróżniejsze inne wydarzenia. Czasami zmienia się on w lodowisko. Czasami odbywają się tam targi książki, więc rzeczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy ma miejsce na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Czy wam udało się zwiedzić kiedyś ten stadion?
1: Udało się.
2: Tak.
0: Ach, i które z miejsc tam podobało wam się najbardziej albo zrobiło na was największe wrażenie?
1: Góra.
0: Jeszcze raz?
1: Góra stadionu.
0: Góra stadionu, w sensie dach?
1: Tak.
0: No tak, a ten dach też jest niesamowity. Rzeczywiście on się może zamykać, otwierać, rozsuwać. No, to tak, robi wrażenie. W ogóle samo to, jak się stanie na trybunach i popatrzy na murawę w lewo, w prawo i w górę, to człowiekowi dech w piersi zapiera. Tak, jest to niesamowity widok. Moi drodzy, bardzo miło mi ogłosić, że dzisiaj właśnie w tej zabawie był do zdobycia nasz radiowy upominek. Dlatego gorąca prośba, byście się nie rozłączali, dobrze? I przekazali wszystkie potrzebne informacje właśnie do wysyłki naszego upominku radiowego. A teraz chciałabym was podpytać o wasze pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Rodzinę.
2: Kolegów, koleżanki.
1: Całe polskie radio dzieciom.
0: Dziękujemy. Dopisujecie jeszcze kogoś do tej listy, czy już ją zamykamy?
1: Wszystkich kolegów, koleżanki. I tyle.
0: I tyle. Zamykamy listę z pozdrowieniami. Wszystkie pozdrowienia wysyłamy w świat, by dotarły do wymienionych przez was adresatów. Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane i oczywiście was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji z podróżami w tle. Jeszcze jakieś podróże przed wami są zaplanowane?
1: Tak, tak.
0: Ach, no to cudownie, to dawajcie znać co jakiś czas, jakie kolejne niezwykłe miejsce udało wam się odkryć, dobrze?
1: Dobrze.
0: Wszystkiego najlepszego, udanych, przemiłych, cudownych, wspaniałych wakacji. Pa, pa, pa.
1: Dziękujemy. Do widzenia.

0: Ale zaraz, zaraz. Chyba pozostała nam jeszcze jedna zabawa, do udziału w której teraz chciałabym Was zaprosić.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, tak, tak, wakacyjna zgadywanka, a dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach króluje kategoria zawód. Czyli dotykamy najróżniejszych zawodów, których można się uczyć, które można uprawiać i które związane są z pracą, którą wykonujemy jako dorośli. No i teraz z czym kojarzy mi się nazwa tego zawodu, którego dzisiaj poszukujemy? Myślę, że takim słowem, które pierwsze przyszło mi do głowy, kiedy pomyślałam o tym zawodzie, to słowo przesyłka. No i teraz pytanie. Jaki zawód kojarzy Wam się ze słowem przesyłka? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Dzisiaj poszukujemy odpowiedzi w kategorii zawód i ten zawód, którego poszukujemy, kojarzy mi się ze słowem przesyłka. Co to może być za zawód? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć nam Maksym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Ja z Poznania.
1: Och, i jaka pogoda jest dzisiaj w Poznaniu?
2: Dobra.
1: No właśnie też słyszałam, że jest dobra. Ach, gorąco się już zrobiło. Ale ponoć burza jakaś była.
2: No była, obok naszego domu już się trafiła.
1: Mhm, ale to jakieś zniszczenia?
2: Nie.
1: No to całe szczęście. No też musi troszeczkę popadać, prawda? Nawet jak jest ciepło, deszcz się przyda. Powiedz proszę, Maksymie, jakiego zawodu my dzisiaj możemy poszukiwać, takiego, który kojarzy się ze słowem przesyłka?
2: Kurier.
1: Czy to jest kurier? Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Tak, to jest właśnie ten zawód, którego poszukiwaliśmy. A z jakimi jeszcze innymi słowami tobie się kojarzy słowo kurier?
2: Właśnie z kurierem i z listonoszem.
1: Z listonoszem, albo jeszcze z dostawą może być, prawda?
2: No.
1: Dzwonek, bo czasami kurierzy dzwonią, czy też domofon, albo SMS, prawda, bo wysyłają też przypomnienia, jeżeli... Tak, jeżeli dostarczają paczki na przykład do paczkomatów. No, idealnie udało Ci się tutaj odpowiedzieć na naszą zagadkę we wakacyjnych zgadywankach. A powiedz mi, czy Ty zastanawiałeś się nad tym, jaki zawód Ty chciałbyś uprawiać w przyszłości?
2: Ja? Mhm. Ja ćwiczę sztuki walki, to ja by chciałem być trenerem.
1: A jakiejś konkretnej sztuki walki?
2: Brazylijskiego jiu-jitsu.
1: A, wiesz, że ja kiedyś próbowałam brazylijskiego jiu-jitsu i to wcale nie jest takie łatwe.
2: Ja tam chodzę już 2 lata.
1: I polecasz tę sztukę walki?
2: No.
1: Fantastyczna. Fajna,
2: właśnie wytrzymałość się nauczy, jak byłem na obozie, tam właśnie byliśmy, wstawaliśmy o tej szóstej rano. Jak ktoś zaatakuje na przykład mnie, to ja mogłem się obronić przez brazylijskie jiu-jitsu.
1: No proszę, proszę. Czyli dzięki temu zyskałeś też taką pewność, że potrafisz zapewnić sobie bezpieczeństwo w różnych niemiłych sytuacjach.
2: No.
1: A to jest ważne, prawda, żeby mieć taką pewność siebie.
2: No właśnie.
1: Chociaż z tego, co się orientuję, to oczywiście taką pierwszą zasadą większości sztuk walki to jest unikanie niebezpieczeństwa, prawda? Ale czasami to niebezpieczeństwo nie zależy od nas, tylko od kogoś innego, więc trzeba się bronić.
2: Trzeba się bronić, jak ktoś zaatakuje. Właśnie mój tata chodzi też, ma purpurowy pas z 4 belkami. Jego trenerem jest Roger Gracie, jest tym, przyjeżdżał na treningi mojego taty. Mój tata walczył z Roger Gracie, no i fajnie właśnie ćwiczyć takie jiu-jitsu, to właśnie dużo uczy.
1: A ty jaki masz pas?
2: Ja mam biały z 4 belkami. Moi koledzy, niektórzy mają szary. No.

0: Super. A o jaki następny będziesz się starał?
1: Będę mieć szary, ale będę się starał na szary z jedną belką, bo jak dostanę to dwie belki, to na szarym pasie będę mieć jedną belkę, bo piąta belka to jest już nowy pas.
0: A, rozumiem. I to już się przeskakuje na kolejny kolor, tak?
1: No, to się przeskakuje, jak masz czwartą belkę i już ci trenerzy tobie chcą dać nowy pas, to przeskakujesz już piąta belka to jest pas.
0: Ach, rozumiem. No to wiesz co, to ja będę, Maksym, trzymała bardzo mocno kciuki, by to twoje marzenie dotyczące tego, jaki zawód chciałbyś uprawiać w przyszłości się spełniło. Zresztą liczę na to, że będziesz się do nas co jakiś czas odzywał i opowiadał o swoich kolejnych postępach właśnie w brazylijskim jiu-jitsu. Mogę na to liczyć?
1: No właśnie, też.
0: Świetnie. Bardzo się cieszę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: A ja mam ochotę pozdrowić szkołę 74.
0: Super, świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. I wam też już chciałam powiedzieć do usłyszenia już jutro, bo to właśnie o godzinie 12 rozpocznie się kolejna odsłona naszych radiowych półkolonii. A za dzisiaj pięknie wam dziękuję. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to

0: też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: Przer.

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
3: Cały świat aż mi zdrzy!
2: Po nocach ktoś był!
3: Och, wcale mnie powala! Kiedy pusta węgala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: nie, to może w ogóle go nie śpiewajmy.
1: Tak się prosi o piosenkę.
0: Nie, już przestań.
2: I już się nie ma, zmaruję od tych
3: bargaców. Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy.

0: Hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
1: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
2: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimem, co czystym był złem. By słońce wolności nam wzeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata do mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam Queena, władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
4: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
7: Autopromocja. To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
8: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.

0: Nie da się ominąć tego miejsca, ponieważ już na ulicy czuć niesamowity, słodki zapach czekolady. Weszłyśmy do budynku i pierwsze, co nas wita, to płynąca po ścianie czekolada.
1: Tak jest. To jest wodospad czekoladowy, który wita naszych gości w holu. Jeszcze zanim tak naprawdę zaczną zwiedzać wystawę, znajdujemy się w Muzeum Fabryki Czekolady Ewedel naprzeciwko Jeziorka Kamionkowskiego przy Parku Skaryszewskim. Ja nazywam się Anna Grochowiak, jestem koordynatorką wystaw i promocji.
0: Bardzo jestem ciekawa, czy ja będę mogła tutaj, w tym miejscu zobaczyć, jak czekolada powstaje?
1: Jak najbardziej i to w zasadzie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, dowie się Pani, jak tworzy się czekoladę, jak się ją pozyskuje, jak się przechowuje ziarna czekoladowe i będzie Pani miała możliwość również skosztować czekolady na różnych etapach jej powstawania, co wydaje mi się szczególnie atrakcyjne. Także zapraszam.
0: No to idziemy, poczuję się trochę jak Charlie w fabryce czekolady.
1: Tak jest. Zapraszamy.
0: Idziemy trochę za zapachem, bo im głębiej w budynku, tym zapach bardziej intensywny.
1: Jedzie nas zapach, będziemy szły cały czas ku górze i tutaj znajdujemy się w pierwszym miejscu, które jest o tyle ciekawe, że poza tym, że można tutaj zobaczyć taką małą makietę fabryki, to za nią widzimy taśmy produkcyjne. I to jest kluczowa i bardzo atrakcyjna rzecz, że idąc ku górze, zwiedzając wystawę, będziemy mijać produkcję, która jest od nas oddzielona szybami i będziemy mogli podglądać, jak wygląda produkcja sezamków, jak wygląda produkcja hałwy i różnych słodyczy.
0: Niesamowitą rzeczą jest to, w miejscu, w którym się znajduję, że oczywiście tutaj powstają przeróżne słodycze, ale to też jest historia Warszawy.
1: Fabryka czekolady, w której teraz się znajdujemy, została założona przez Jana Wedla w 1931 roku. Natomiast gdybyśmy w ogóle chciały mówić o historii rodziny Wedlów jako rodziny cukierników, to musiałybyśmy się cofnąć aż do roku 1851, kiedy Karol Wedel wspólnie z żoną założyli przy ulicy Miodowej cukiernię z małą fabryką założoną na potrzeby cukierni i tam sprzedawali pitną czekoladę, a dodatkowo produkty farmakologiczne, co może z czekoladą się nie łączy, ale kiedyś właśnie te skojarzenia medyczne z czekoladą były najpopularniejsze, w związku z czym sprzedawano tam jeszcze karmelki na ból gardła, pastylki miętowe na kaszel i tak dalej.
0: Patrzę tutaj na taśmę produkcyjną. To jest taśma taka, która pochodzi ze starej fabryki. Czy tutaj współcześnie na tej taśmie, wtedy kiedy fabryka pracuje, można zobaczyć jeżdżące tabliczki czekolady?
1: To jest autentyczna, działająca taśma produkcyjna, dlatego że właśnie tak jak już wspomniałam, idąc wzdłuż wystawy, będziemy widziały produkcję czekolady. Oczywiście w zależności od tego, czy ona akurat się odbywa.
0: To miejsce nie tylko pachnie, ale również brzmi przeróżnymi odgłosami.
1: Jak najbardziej brzmi przeróżnymi odgłosami. Te odgłosy będziemy mogli usłyszeć na przykład w pierwszej sali wystawy na Ganie. Tam usłyszymy głosy Gany, czyli dźwięki dżungli, dźwięki małp, dźwięki szumiących liści. Dużo będziemy mogli tutaj usłyszeć, będziemy mogli spróbować, będziemy mogli rozpuścić czekoladę na języku i zobaczyć, jak smakuje na różnych etapach powstawania.
0: Idziemy.
1: Idziemy, idziemy.
0: Ojejku, weszłyśmy po schodach. No i przepraszam bardzo, ale mam wrażenie, że jestem w innej części świata.
1: Tak, aktualnie znajdujemy się w Ganie. W zasadzie tutaj dowiadujemy się najwięcej o historii powstawania czekolady.
0: A co ma wspólnego czekolada z Ganą?
1: Plantacje kakaowców są przede wszystkim w Afryce i w Azji, między innymi w Ganie, aczkolwiek jeżeli byśmy się chcieli w ogóle cofnąć do całej historii powstawania czekolady, to co prawda by oznaczało, że musimy cofnąć się do przeszłości, do 1500 roku przed naszą erą. O właśnie.
2: Cześć, jestem Nana i pochodzę z Gany w Afryce. Lubicie czekoladę? Bo ja bardzo. Na co dzień opiekuję się drzewami kakaowymi na mojej rodzinnej farmie.
0: No, jest gospodarz miejsca.
1: Tak jest. Nana jest gospodynią tej sali. W muzeum posiadamy kilku wirtualnych, multimedialnych przewodników. Między innymi Nanę z Gany, czekoladnika, cukiernika, projektantkę.
2: Proces jest bardzo prosty i wygląda prawie tak samo jak 3,5 tysiąca lat temu, kiedy żyli starożytni Majowie. Najpierw zbieramy owoce z drzew, potem je otwieramy. Zobaczcie, tak owoc kakaowca wygląda w środku. W jednym owocu znajduje się od 20 do 50 ziaren pokrytych

0: białą, słodką, owocową pulpą.
1: Tutaj jest takie drzewo kakaowca i to są ziarna, z których powstaje później czekolada?
2: Tak, jak najbardziej. One takich tradycyjnych ziaren nie przypominają, ale jednak.
1: One są ogromne.
2: Tutaj zresztą możemy obejrzeć, to w zasadzie jest otwarty owoc kakaowca i w nim są, wewnątrz są ziarna. To jest pulpa, o której wcześniej mówiła Nana. Natomiast przede wszystkim nas przy produkcji czekolady interesują właśnie te ziarna, które zostają sfermentowane, następnie wysuszone, a potem zmielone i zostają transportowane do różnych miejsc, w których potem będą przerabiane na czekoladę.
1: Czyli czekolada rośnie na drzewach.
2: Tak jest, czekolada rośnie na drzewach kakaowca.
1: A tutaj co to za kamyczki? To są właśnie ziarna?
2: To są już wysuszone ziarna, tak jest.
1: A wyglądają jak takie drobne kamyczki w różnych odcieniach brązu i szarości.
2: Tak wyglądają i swoją drogą mają też specyficzny zapach. Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe, że one wcale nie pachną jak czekolada, ani jak kakao. Mają właśnie trochę kwaśny, trochę gorzkawy zapach. I tutaj mogę się podzielić ciekawostką, że Aztekowie wymyślili nazwę termin czekolada i on pochodzi z połączenia dwóch słów, które oznaczają gorzką wodę. I myślę, że ta gorycz niekoniecznie nam się kojarzy z czekoladą w takim dzisiejszym rozumieniu, ale właśnie ona naturalnie jest gorzka, a nawet taka kwaśna i specyficzna dopiero po procesie wymieszania jej z różnymi składnikami, o czym też może później opowiemy, zaczyna smakować tak, jak dzisiaj ją sobie wyobrażamy.
1: A tutaj przed nami niesamowite urządzenia, trochę takie przypominające wielkie drewniane grabie. Czy można do tego się dotknąć?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Proszę, można własnoręcznie spróbować przemielić ziarno.
1: A, bo to są maszyny takie drewniane do mielenia ziarna.
2: Tak jest. Przechodząc tutaj, docieramy do nipsów. To są te sfermentowane, wysuszone ziarna kakaowca. Proszę sobie spróbować.
1: A, tutaj trzeba proszę
2: pokręcić wajchą. O, proszę bardzo.
1: I to już pachnie jak czekolada.
2: To już pachnie jak czekolada.
1: Mogę to zjeść?
2: Tak, jak najbardziej. To jest do jedzenia, do spróbowania. Nie wszystkim smakuje, także jestem ciekawa.
1: Jak taka drobna, bardzo gorzka czekolada.
2: Tak jest, drobna, bardzo gorzka czekolada, ma trochę taki ziemisty posmak,
1: ale,
2: prawda?
1: To ale teraz smaczna.
2: Ale smaczna, okej. Okay. Ja to jestem fanką słodkiej i mlecznej czekolady.
1: No, też oczywiście.
2: Tu przy nipsach aż tak się nie odnajduję, ale bardzo ciekawa jest ta możliwość spróbowania czekolady na tym etapie powstawania.
1: To są ziarna jeszcze bez żadnych dodatków, tylko wysuszone i sfermentowane i zmielone.
2: Jak najbardziej. Tutaj nie ma jeszcze żadnych dodatków. Ewentualnie potem można dodać do tego tłuszcz kokosowy, mleko w proszku lub mleko, cukier, różne słodziki, ale to w zasadzie zostało wymyślone na bardzo późnym etapie produkowania czekolady, bo jeszcze będąc tutaj w Ganie, kiedy cofamy się do cywilizacji Olmeków, do cywilizacji Majów i Azteków, którzy później to przejęli, no to jeszcze była właśnie ta gorzka czekolada pitna, która dopiero potem w XIX wieku została wymieszana z mlekiem w proszku. To zasługa Szwajcarów, dzięki czemu powstała czekolada mleczna, która od razu zrobiła się bardzo popularna.
1: No więc zjadłam te wszystkie ziarenka, które mi pani nasypała na rękę. Rzeczywiście mają specyficzny smak. A tutaj mijamy worki z ziarnami kakaowca. Jakie to jest ciężkie.
2: Potem są transportowane do różnych fabryk, między innymi do naszej fabryki i dopiero potem będą zamieniane w czekoladę. Tu widzimy stemple, którymi te worki są poostemplowywane, żeby było wiadomo, z której partii pochodzą, z której części. Też można sobie tutaj
1: przybić stempel. Patrzę na te zdjęcia z Gany i niesamowite jest to, zresztą to tutaj też widać, jak duże są te owoce, w których są ziarna, bo to jest jak taka mała piłka baseballowa.
2: Tak jest, owoce są zaskakująco duże, szczególnie, że nam czekolada kojarzy się już z tymi małymi ziarenkami, które są częścią tego tak naprawdę.
1: No i z Gany wędrujemy dalej.
2: Schodami w górę. Przy okazji podejrzymy kolejną część produkcji fabryki.
1: No, coś mi się wydaje, że tutaj te ziarna zamieniają się w coś, co znamy.
2: Tak jest. Teraz znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym zobaczymy, jak w zasadzie wygląda proces przetwarzania ziaren kakaowych. Możemy zacząć od wagi.
1: Ale wielka waga. Taka waga... No niewspółczesna.
2: Waga absolutnie niewspółczesna i waga autentycznie należąca do naszej fabryki. Wcześniej wykorzystywana, aktualnie cały czas sprawna, ale jednak korzystamy już znacznie nowszego sprzętu.

0: Generalnie tutaj worki z ziarnem kakaowca są ważone. Następnie zaczyna się proces produkcji czekolady.
1: Najpierw ważymy, potem czyścimy.
0: Dokładnie, potem oczyszczamy ziarno w specjalnej maszynie.
1: Oczyszczanie. Zważone wcześniej ziarno kakao wsypuje się do maszyny, która służy do eliminacji zanieczyszczeń. I następny etap eliminacji zanieczyszczeń to debakteryzacja?
0: Tak, debakteryzacja, czyli proces usuwania niepożądanych bakterii z ziaren.
1: A to tak wygląda jak taki duży kocioł z takim zegarem.
0: Tak jest, dlatego że tutaj pod wysokim ciśnieniem, pod wpływem pary wodnej oraz dwutlenku węgla, te ziarna są tutaj czyszczone. Następnie, kiedy zostaną już oczyszczone i pozbawione bakterii, przechodzimy do procesu prażenia.
1: To dzięki temu procesowi wydobywany jest czekoladowy smak i aromat, czyli prażenie to jest wysoka temperatura. Podczas procesu zmniejsza się w ziarnach zawartość wody, czyli no, można powiedzieć, że się je wysusza.
0: One są wysuszane w bardzo wysokiej temperaturze i właśnie wtedy wydobywa się ten smak i aromat charakterystyczny czekoladowy.
1: Miech, którym się tłoczy powietrze do tej maszyny.
0: Tak jest.
1: Prażenie, śrutowanie, czyli pierwsze grube mielenie ziaren, które pomaga w oddzieleniu łusek, czyli te ziarna jeszcze w całości nie nadają się do tego, żeby stworzyć z nich czekoladę.
0: Nie, absolutnie. Trzeba je jeszcze poddać mieleniu i oddzielić od łusek. Następnie właśnie te ziarna, to znaczy to, co powstanie już te okruszki, to są te nipsy, których próbowałyśmy na dole.
1: No i kolejny etap, odwiewanie. Czyli chodzi o to, żeby te łupiny oddzielić od ziaren.
0: Tak jest, to jest oddzielanie łusek od ziaren, od tych nipsów, które chcemy zachować.
1: No i mielenie. Tutaj trzeba te ziarna zmielić właśnie na taki drobny proszek.
0: Tak, czy właściwie nie do końca proszek. To jest taka gęsta masa kakaowa, przypominająca w zasadzie plastelinę, ze względu na to, że poza tym, że te ziarna się robią spryszkowane, to jeszcze wydobywa się bardzo dużo tłuszczu kakaowego. I swoją drogą tutaj, w tych trzech beczkach, możemy sobie i tłuszcz, i kuch kakaowy, czyli ten proszek, ten taki puder kakaowy, który podczas mielenia się wytworzył, możemy to sobie wszystko powąchać. Zobaczyć, jak to pachnie. Także proszę.
1: To jest kuch kakaowy.
0: Tutaj wygląda jak takie bryłki, ale to w zasadzie jest po prostu taki puder zbity w bryłki. To można by było z łatwością rozbić w proch tak naprawdę.
2: I to pachnie tutaj? Można gdzieś powąchać?
0: Pachnie, tutaj bezpośrednio z tej beczki można się pochylić. Oj. Tu są specjalnie te dziurki.
2: Pachnie niesamowicie. Kuch pachnie jak kakao.
0: To już jest zapach, który zupełnie znamy. Jeżeli chodzi o zapach tłuszczu kakaowego, to myślę, że też wyda się bardzo znajomy.
2: Wygląda jak kawałki białej czekolady, no ale to jest tłuszcz.
0: Tak, to jest tłuszcz kakaowy jak najbardziej. Wygląda trochę jak masło, trochę jak biała czekolada może faktycznie, a pachnie no i jak kakao i jak tłuszcz.
2: Właściwie można spróbować zamienić się w takiego człowieka, który dawniej pracował przy takiej maszynie, bo tutaj są korby, to widać jak taka maszyna w środku wyglądała.
0: Tak, widzimy jak maszyna pracuje i przechodzimy kolejno przez te procesy, jednocześnie mogąc we wszystkim uczestniczyć. To znaczy za korby możemy pokręcić, wajchy możemy pociągnąć i tak dalej. I w zasadzie to wprawia też w ruch animację multimedialnego przewodnika, który opowiada nam dalej o tym, przez jakie procesy będzie przechodziła czekolada. Czy w zasadzie na razie jeszcze to ziarno, które zostało sproszkowane, oddzielone na tłuszcz, a dopiero potem przechodzi przez kolejne procesy, żeby faktycznie powstała tabliczka czekolady.
1: Następne miejsce.
0: Tak.
1: Rury z płynną czekoladą. Konszowanie to jest następny etap?
0: Tak, i konszowanie to jest etap szczególnie ważny, dlatego że konszowanie polega na mieszaniu, takim długotrwałym mieszaniu składników, po to, żeby połączyły się te wszystkie czynniki, czyli miazga, kakao, tłuszcz kakaowy i dodatki takie jak cukier lub mleko w proszku, jeżeli tworzymy czekoladę mleczną. Jeżeli chodzi o konszowanie, to długo nie było wiadomo, jak ważne jest to, żeby to robić naprawdę długo, to znaczy tak, żeby to był proces trwający nawet kilka dni. I w zasadzie to okazało się zupełnie przypadkiem, dlatego że Lindt, wychodząc z fabryki czekolady, zapomniał wyłączyć konsze na weekend i po powrocie zorientował się, że ta czekolada nabrała zupełnie innej faktury, że ona stała się krucha, łamliwa, lśniąca, połyskująca, czyli taka, jaką znamy ją dzisiaj i taka, jaka nam najbardziej smakuje.
1: Czyli ten proces musi trwać długo i tutaj też możemy się dokładnie przyjrzeć, na czym to polega i jak to wygląda.
0: Tak, tutaj widzimy ten proces mieszania czekolady, przy czym przyciskając guziki możemy zmienić rodzaj czekolady, zobaczyć jak wygląda mieszanie czekolady mlecznej, czekolady białej, czekolady gorzkiej. I w zasadzie od tego, który rodzaj czekolady robimy, zależy długość

0: procesu konszowania. On jest najdłuższy w przypadku czekolady gorzkiej.
1: A tutaj pokazane, jak wyglądała fabryka czekolady przed wojną.
0: Tutaj widzimy przekrój fabryki czekolady stworzonej już przez Jana Wedla. Historia tej fabryki też jest o tyle fascynująca, że Jan Wedel doprowadził do ogromnej ilości innowacji, czyli wprowadził różne zmiany. Wykazał się ogromną odwagą, między innymi sprowadził do Polski maszyny, których wcześniej tutaj u nas nigdy nie było. Między innymi do napowietrzania czekolady, do pakowania karmelków. Coś takiego wcześniej nie było u nas znane. Druga sprawa to, że wprowadził pakiet socjalny, czyli żeby wam to wymyślić prostszymi słowami, udogodnienia dla pracowników, polegające między innymi na tym, że wprowadził do fabryki przedszkole i żłobek dla dzieci pracowników, możliwość pracowniczych wyjazdów na wakacje oraz zaczął zatrudniać kobiety, co wtedy nie było wcale takie oczywiste.
1: Niesamowite jest to, co tutaj na tej ścianie jest rozrysowane i opisane, bo mamy drażetkarnię, czyli rozumiem miejsce, w którym robiło się drażetki, magazyn pudełek i etykiet, zawijalnie, czyli tam, gdzie się zawijało cukierki,
0: tak jest,
1: w papierki, wytwórnia czekolady, piekarnia i tutaj jeszcze warzelnia karmelu, karmelkarnia, czyli to takie karmelowe cukierki powstawały, tak, i walcownia, gniotownia czekolady.
0: Czyli wszystkie miejsca, w których pryszkuje się kakao, tak, zresztą piękne są te nazwy i od razu mogę powiedzieć, że tutaj możemy zobaczyć coś nawet jeszcze ciekawszego, czyli oryginalny, narysowany kredkami projekt fabryki czekolady.
1: Niesamowite. Za specjalną szybą oczywiście, żeby to chronić. Plan architektoniczny fabryki czekolady wybudowanej przez Jana Wedla w latach 27-36. No nieprawdopodobne. I to ręcznie wszystko jest zrobione.
0: Tak.
1: Oj, zapach coraz intensywniejszy.
0: Tak.
1: Tutaj takie miejsce, gdzie jakieś kraniki, żeby powiedzieć, z każdego kranu sączy się inny smak czekolady.
0: Tak, mamy do spróbowania 3 rodzaje czekolady. One się czasem zmieniają.
1: Zgadnę. Gorzka, mleczna i biała.
0: Nie do końca. Gorzka, mleczna, to jak najbardziej. I aktualnie biała karmelowa. Najsłodsza, za to gorzka będzie najzdrowsza i taka najbardziej naturalna.
1: Każdy chciałby mieć taki kran czekoladowy w domu z 3 rodzajami czekolady. Jejku, jak to przepięknie wygląda, taka płynna, lejąca się czekolada.
0: Przepięknie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje.
1: Mogę spróbować?
0: Jak najbardziej, proszę się częstować.
1: Czyli tutaj wafelek. To jest jaki?
2: To jest gorzka czekolada.
1: Oj, ale to nie teraz, to ja nie zjem.
2: Dobra.
1: Troszeczkę. Jak to pachnie przepięknie. Ale nieprawdopodobne jest to, że ta czekolada jest ciepła.
0: To jest biała karmelowa. Najsłodsza czekolada, którą
1: bardzo słodka, rzeczywiście.
0: Ale ona się czasem zmienia, czasem częstujemy czekoladą białą. Mówiłyśmy już o konszowaniu, a teraz docieramy do procesu temperowania czekolady.
1: Temperowanie kojarzy mi się z temperówką, z kredkami, z ołówkami, ale tutaj chyba o co innego chodzi.
0: Też mi się kojarzy raczej z temperowaniem kredek, ołówków. Natomiast temperowanie, jeżeli chodzi o czekoladę, to jest proces polegający na studzeniu i ogrzewaniu czekolady. I to jest długotrwałe podnoszenie i zmniejszanie temperatur po to, żeby ta forma czekolady się ustabilizowała, to znaczy, żeby te kryształki czekolady i cukru i tak dalej się w środku rozbiły i żeby ona stała się taka prawdziwie kremowa.
1: No tak, bo jak patrzymy na, czy na czekoladę pitną, czy na tabliczkę czekolady, to przecież tam kryształków cukru nie widzimy, czy fragmentów tłuszczu, to wszystko jest jednolitą masą.
0: Tak, i właśnie o to chodzi, bo kiedyś ta czekolada, zresztą czasem czekolada, jeżeli jemy taką czekoladę robioną niekoniecznie w fabrykach, czy czasem po prostu tak specjalnie zostaje zachowany ten proces, żeby ona była taka chropowata, miała taką strukturę, w której faktycznie czujemy, że rozgryzamy jakiś kryształek cukru, ale generalnie właśnie proces temperowania zmierza do tego, żeby ona właśnie była jak najbardziej taka kremowa, gęsta, żeby ta struktura była gładka.
1: Mniam, mniam, mniam. Wcale się nie dziwię, że takie dźwięki tutaj do nas dochodzą, ponieważ przed nami mnóstwo wielkich czekolad.
0: Tak jest. Teraz dotarłyśmy do Symfonii Smaku, jednego z atrakcyjniejszych pomieszczeń, w których po spróbowaniu czekolady możemy się trochę pobawić. Pobawić i pouczyć, dlatego że tutaj widzimy autentyczne foremki do pralinek, które były tworzone w fabryce. Niektóre są zrobione z porcelany, niektóre są zrobione z metalu. Tutaj możemy też dotknąć

0: różnych pralinkowych wzorów i powąchać je. Pod niektórymi kolorami kryje się zapach.
1: To są porcelanowe foremki. No tak, żeby pralinka miała kształt kwiatka, czy liścia, czy tutaj rybki, no to musi być odpowiednia forma do tego. Takie pralinki robione jeszcze przed wojną?
0: To są pralinki robione jeszcze przed wojną, natomiast teraz to wcale nie wygląda tak bardzo inaczej.
1: Plastikowe foremki do wyrobu czekolady, bo to już jest cała tabliczka czekolady. Tu są pralinki, a tu jest cała tabliczka.
0: Tak, mamy tutaj foremki i do wyrobu pralinek, i do wyrobu czekolady. Odkąd czekolada jeszcze za czasów Emila Wedla zaczęła się robić coraz popularniejsza, to zaczęły się pojawiać na rynku podróbki oczywiście. W związku z czym Emil Wedel zaczął każdą czekoladkę sygnować własnym podpisem właśnie przy pomocy tych foremek, które możemy tutaj zobaczyć.
1: Mniam, mniam, mniam, wcale się nie dziwię. A co to za maszyny?
0: To są dwie maszyny. Jedna z nich to drażetkownica.
1: A, to o tym mówiłyśmy. Bęben drażetkarski, czyli w tym miejscu powstawałyby drażetki, czyli takie pastylki.
0: Tak jest, takie pastylki, ale często tak, że wyrób farmakologiczny, farmaceutyczny, czyli właśnie przeznaczony do leczenia.
1: Wcale mnie nie dziwi, że czekoladę łączono z leczeniem, bo wiadomo, że może poprawić na przykład dobry humor.
0: Jak najbardziej. Zresztą i Aztekowie, i Majowie wierzyli w to, że czekolada generalnie jest płynem dodającym energię, płynem leczniczym i między innymi właśnie spożywali ją przy różnych ważnych wydarzeniach i zagrzewając się do boju, i świętując zaślubiny, i żegnając zmarłych bliskich. To był taki napój bogów tak naprawdę.
1: Następne piętro. Intensywny zapach czekolady jak wszędzie tutaj, ale tutaj wydaje mi się, że troszeczkę intensywniejszy i ma marzenie każdego dziecka. Czekoladowe miasto, domy z czekolady, drzewa z czekolady, chodniki z czekolady.
0: To nie jest właściwie miasto, tylko jakaś część miasta, część Warszawy, czyli Kamionek, na którym się teraz znajdujemy. To jest czekoladowa makieta Kamionka, pokryta prawdziwą czekoladą. Jeżeli przejdziemy się tam, to z drugiej strony zobaczymy sobie płynne jeziorko czekoladowe, które zresztą możemy zobaczyć normalnie za tymi oknami.
1: No nie jest to czekolada płynna, tylko woda.
0: W jeziorku tak, ale nasze jeziorko jest z czekolady i do stworzenia tej makiety użyto aż 300 kg czekolady.
1: Dopiero teraz, jak mi pani zwróciła na to uwagę, to rzeczywiście przyjrzałam się i widzę, że to nie jest wymyślone czekoladowe miasto, tylko fragment Warszawy. Ten fragment, w którym znajduje się fabryka czekolady.
0: Dokładnie, fabrykę też możemy tutaj obejrzeć, przy czym to jest makieta odtwarzająca Kamionek z lat 30. ubiegłego wieku, czyli właśnie ten czas, w którym fabryka czekolady powstała.
1: Ten budynek wielki czekoladowy to jest właśnie fabryka?
0: To jest właśnie fabryka. Zresztą tutaj jej układ bardzo się nie zmienił od tamtej pory. Możemy też zajrzeć sobie w zasadzie w głąb fabryki, po to mamy tutaj takie kopuły przezroczyste, dzięki którym można się po prostu dostać pod i oglądać sobie fabrykę od środka. Na makiecie możemy obejrzeć sobie czekoladowe budynki, ale też czekoladowe samochody, czekoladowe pieski. Naprawdę jest się czemu przyglądać.
1: Powstrzymuję się, żeby sobie nie ułamać kawałka czekolady i nie spróbować, albo nie zanurzyć palca w tym czekoladowym jeziorku.
0: Trudno jest się powstrzymać, ale jednak warto, bo w zbudowanie tej makiety zostało włożone sporo pracy. Aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego częstujemy naszą czekoladą i wystarczy tylko chwila cierpliwości, żeby spróbować jeszcze czekolady w innym miejscu.
1: Ale nieprawdopodobne jest to, że to nie tylko pachnie, nie tylko wygląda, no bo to jest czekolada, ale również brzmi i dźwięczy. No tutaj można usłyszeć, jak brzmiał przedwojenny Kamionek. Dworzec Terespolski, zwany także Dworcem Brzeskim.
2: Pociąg do stacji Gdynia Główna, opóźniony o 15 minut. Odjedzie z toru pierwszego przy peronie pierwszym. Uwaga, uwaga. Pociąg do stacji Gdynia Główna, opóźniony o 15 minut.
1: Ja uwielbiam makiety pociągów, ale pierwszy raz widzę czekoladowe pociągi. No jest to nieprawdopodobna frajda.
0: Czekoladowe pociągi, czekoladowe samochody, czekoladowe tramwaje, to wszystko też można zobaczyć na naszej makiecie.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Był raz sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej, nóżką sobie wymachiwał. Dobrze.

Pojechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

Nagle zaczął padać deszcz i pioruny zaczęły bić. Wichura zerwała się, prawie urwało drzwi. Wiatr we włosach nie przeszkadzał mu, on tylko cieszył się, tak jakby nam chciał powiedzieć:

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. Parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Słońce zaświeciło nam, bam. Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypię piasek, paję sznurek, rzekł kiełbasek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypię piasek, paję sznurek, rzekł kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze wie. Ej, ty synku, na nim nie stój. Możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie. Tu mnie trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę. Do sałaty sypię piasek, paję sznurek, rzekł kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? No kto?
1: Słuchacie Polskiego

Przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje?

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

0: Zaczynamy letni koncert życzeń. 3 minuty po godzinie 18. Witają się z wami Marta Kawalec i nasza kochana wydawczyni. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami i mam nadzieję, że do godziny 20 będziemy się bardzo dobrze bawić, bo przygotowałam dzisiaj dla was listę fantastycznych piosenek z muzyki filmowej, czyli takie piosenki, które znamy od pierwszych dźwięków, takie, które przypominają nam ulubione filmy, które nas rozbawiły, wzruszyły, a może takie, które uwielbiamy oglądać wielokrotnie. Bardzo się cieszę, w takim razie już teraz zapraszamy do tego, aby do nas dzwonić i zamawiać wasze ulubione utwory z waszych ulubionych filmów. 22 645 20 55 Kung Fu Fighting, czyli piosenka z Kung Fu Pandy. Film, który pewnie bardzo dobrze znacie, trochę nas tutaj rozruszał, a teraz trochę zwolnimy i przed nami Kolorowy wiatr, czyli piosenka Edyty Górniak z filmu Pocahontas. Mam nadzieję, że znacie ten film i tę piosenkę, także będzie to piosenka na rozpoczęcie. Marta Kawalec, Renata Żuchowska, zapraszamy.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: A za nami Pocahontas i kolorowy wiatr, piosenka w wykonaniu Edyty Górniak i muszę przyznać szczerze, że wolę chyba tę polską wersję od tej zagranicznej, chociaż myślę, że wszystkie te piosenki są piękne, bo sama melodia tej piosenki jest taka pochłaniająca. Autorem muzyki jest Alan Menken, a tekst napisał do niej Steven Schwartz. No i myślę, że nic dziwnego, że właśnie ta piosenka zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 1996 roku, czyli 30 lat temu. Szmat czasu za nami, a Pocahontas to oczywiście przepiękna historia. Akurat kiedy ta piosenka leciała w czasie filmu, to wtedy Pocahontas pokazywała Johnowi Smithowi, że las, rzeka, zwierzęta, wiatr to nie tylko tło naszej codzienności, ale to taki żywy świat, który warto poznać i szanować. I gdybyście tak dokładnie wsłuchali się w słowa tej piosenki, to pewnie tam sporo takich właśnie myśli jest przemycanych i myślę, że to bardzo dobrze, że właśnie taka piosenka powstała. Myślę, że każdy z nas miałby kilka takich informacji o tym, co warto szanować i w jaki sposób. A już teraz dodzwonił się do nas pierwszy słuchacz. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchaczka Emilka jest z nami, zgadza się? Emilko, może ścisz trochę radio, a bardziej przyłóż telefon do ucha i myślę, że będziemy się trochę lepiej słyszeć, jeżeli to możliwe.
1: Ja bym chciała piosenkę Moje małe ukulele.
0: O, a skąd taki wybór?
1: Nie wiem, lubię tę piosenkę.
0: A może lubisz ukulele?
1: Lubię ukulele.
0: Lubisz ukulele, bo wiesz, akurat tego utworu nie mamy w naszej przepastnej liście przebojów, ale może znajdziemy jakąś piosenkę, gdzie właśnie ukulele gra główną rolę. Co ty na to?
1: Okej.
0: Może być, dobrze. A powiedz tak przy okazji, ty grasz może na ukulele, czy po prostu lubisz ten instrument?
1: Lubię.
0: Lubisz. Myślę, że to nie jest takie trudne. Można byłoby spróbować swoich sił właśnie na tym instrumencie. To taka mała gitarka, tak? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: No właśnie. Emilko, powiedz, rozumiem, że muzyka nie jest ci obca, bardzo lubisz różne instrumenty, różne przeboje. Czy może grasz na jakimś innym instrumencie, albo może jesteś jakoś uzdolniona muzycznie?
1: Nie gram na żadnym instrumencie.
0: No dobrze, to trudno w takim razie. To w takim razie bardzo ci dziękuję za tę propozycję. Ukulele już za chwilę na naszej antenie specjalnie dla ciebie. A może chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Moją całą rodzinę, sąsiadów i Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia.
1: Razem z panią i Smokiem Adasiem i Misiem Michasiem.
0: Oczywiście przekażemy im twoje pozdrowienia. Bardzo ci dziękuję za ten telefon i trzymaj się cieplutko dzisiaj. Myślę, że cieplutko to może niedobre słowo, ale

ale mam nadzieję, że będziesz z nami do końca i trochę osłodzimy ten popołudniowy czas w dzisiejszym dniu. Okay. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, pa, pa. I już teraz specjalnie na zamówienie Emilki ukulele. A jeżeli wy macie jakieś przeboje, które chcielibyście właśnie teraz usłyszeć, to też możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55.

0: tak brzmiała nam ukulele, piosenka zaśpiewana przez wujka Skarpetkę na życzenie Emilki. A już teraz jest z nami kolejna słuchaczka Ola. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, chyba dokądś jedziesz samochodem?
1: Tak.
0: Tak? Powiedz, dokąd jedziesz?
1: Jadę na park trampolin razem z dwoma kuzynkami i kuzynem.
0: Ojej, to będzie chyba dobra zabawa przed tobą, co?
1: Tak.
0: No ja tak myślę, park trampolin, fajna sprawa. Powiedz, Olu, jaką piosenkę chciałabyś teraz usłyszeć na naszej antenie?
1: Naprawdę chcę z Małej Syrenki.
0: Oj, fantastyczna piosenka. Rozumiem, że ulubiona piosenka czy ulubiony film? A może jedno i drugie?
1: Jedno i... No... Tego filmu akurat nie jest moim ulubionym, ale tą piosenkę, ale też go bardzo lubię i tą piosenkę też bardzo lubię.
0: A pamiętasz, kto ją śpiewał?
1: Nie.
0: Sarah James. No właśnie, Sarah James wykonała ten utwór z Małej Syrenki i myślę, że wykonała go całkiem dobrze. Moim zdaniem też bardzo piękna piosenka, więc bardzo Ci dziękuję za ten utwór. Mała Syrenka to

0: oczywiście też bardzo ciekawy film. No, jedni wolą ten, inni wolą inne, ale oczywiście piosenki to już trochę inna dziedzina. Powiedz, Olu, czy teraz jeszcze masz przed sobą jakieś wakacyjne przygody, czy na razie park trampolin to najważniejsza atrakcja tych wakacji?
1: No, na razie przyjechałam na chwilę do mojego domu, a ogólnie to byłam 2 tygodnie u babci i jeszcze trochę czasu mi zostało, a potem trochę czasu będę w domu, a potem na 5 dni do obok Zieleńca też z kuzynem.
0: Ojej, czyli atrakcyjnie i ciekawie. Dużo się dzieje podczas twoich wakacji tegorocznych, tak?
1: Tak.
0: No to fajnie. A potem do szkoły idziesz? Do której klasy?
1: Do drugiej.
0: Czyli pierwsza klasa już za tobą, druga przed tobą. Dużo ciekawych chwil. Olu, w takim razie bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Trzymamy kciuki, żebyś się świetnie bawiła razem ze swoimi tutaj znajomymi i rodzeństwem na parku trampolin. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić całe radio dzieciom, moją klasę, moją rodzinę i cały świat.
0: O, pięknie. I w ten sposób na całym świecie pozdrowiliśmy wszystkich. Ale to było sprytne. Bardzo ci dziękuję, Olu, i udanej zabawy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A już teraz naprawdę chcę, czyli Sarah James na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: przepiękne wykonanie Sary James i piosenka Naprawdę Chcę. To była piosenka oczywiście na życzenie naszych słuchaczy, a już kolejna piosenka przed nami, kolejny słuchacz, który ma już życzenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krzysiu. Cieszę się, że do nas się dodzwoniłeś. Powiedz, czy ty już masz wybrany przebój, który chciałbyś usłyszeć?
1: Tak.
0: Tak, o, zdecydowanie tak. Powiedz, co to za piosenka?
1: Golden.
0: Golden. Czy to jest ta nowoczesna piosenka wykonana przez K-popowe łowczynie demonów? Do tego filmu była ta piosenka wykonana, prawda?
1: Tak.
0: Tak. Huntrix, czyli właśnie ten zespół wykonywał tę piosenkę. A skąd taki wybór? Czy lubisz akurat ten film, czy tę piosenkę? Ta piosenka ci się spodobała, tak? No to już za chwilę w takim razie ją usłyszymy na naszej antenie. A nie wiem, czy wiesz, że ten utwór tak bardzo spodobał się chyba wszystkim, że nawet został uhonorowany Oscarem za najlepszą piosenkę na 98. gali wręczenia nagród Akademii Filmowej, więc bardzo się cieszę, że taki wybór teraz dokonałeś. Wiedziałeś o tym, czy nie?
1: Wiedziałem.
0: Wiedziałeś, rozumiem, czyli jesteś dobrze poinformowany. Krzysiu, w takim razie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Cały świat.
0: O, i już. Jesteś bardzo konkretnym młodym człowiekiem. Masz zdecydowane poglądy, tak? To myślę, że to możemy uznać za potwierdzenie mojej tezy. Krzysiu w takim razie wybrał piosenkę, utwór Golden w wykonaniu Huntrixa. Już teraz przed wami ta piosenka, a ja już ciebie, Krzysiu, bardzo pozdrawiam i dziękuję ci za ten telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. No dobrze, to w takim razie, skoro już tyle wiecie o tej piosence, to teraz pora ją usłyszeć. Golden, Golden i K-popowe łowczynie demonów, czyli film, który myślę, że teraz zdobywa bardzo dużą popularność. No to słuchamy.

Huntrix i Golden za nami, czyli kolejna propozycja naszych słuchaczy do naszego letniego koncertu życzeń. No właśnie, skoro koncert życzeń, to znaczy, że możecie do nas dzwonić i zamawiać te utwory, które wam najbardziej w duszy grają, w sercu grają, albo może po prostu nie mogą wam wyjść z głowy i cały czas je nucicie, więc możecie je po prostu u nas zamówić i jeszcze raz usłyszeć w oryginalnej wersji. Ale skoro teraz nie ma nikogo chętnego, kto chciałby zamówić piosenkę, to ja mam dla was niespodziankę i mam dla was specjalną dedykację. Dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. W wielu miejscach w Polsce naprawdę można się było spocić. No to myślę, że każdy z nas chciałby w takiej sytuacji mieć tę moc i trochę ochłodzić naszą rzeczywistość, więc myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak zadedykować wam piosenkę Mam tę moc z Krainy Lodu. Bardzo dobrze znana piosenka, myślę, że wszyscy ją chyba potrafią zanucić, zaśpiewać, no to w takim razie podnosimy się z kanapy, z foteli, gdzie tam jeszcze siedzicie albo leżycie i poruszamy się trochę. Mam tę moc, możemy śpiewać, możemy tańczyć i wyobrażać sobie te sceny z filmu Kraina Lodu, które pewnie bardzo dobrze również znacie. No to cóż, Mam tę moc, Kraina Lodu, to dedykacja dla was, a teraz może już za chwilę to wy coś wymyślicie. 22 645 20 55, czekam na wasze telefony.

0: Kraina Lodu i Mam Tę Moc. Myślę, że chcielibyśmy mieć taką moc, żeby tak zaśpiewać tę piosenkę, jak właśnie Kasia Łaska to zrobiła. Och, wspaniale, wspaniale. I to kolejna piosenka, która mam wrażenie, że w języku polskim brzmi jeszcze lepiej niż w oryginale, bo to oczywiście piosenka przetłumaczona. No dobrze, ale wracamy w takim razie do naszego koncertu życzeń i jest już z nami Remik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Remigiuszu, dokąd jedziesz chyba?
1: Teraz akurat wracam już do domu od babci.
0: Od babci, czyli rozumiem, że jesteście na szlaku wakacyjnej przygody. Tu wracacie, tu gdzieś wyjeżdżacie. Dużo się dzieje.
1: Tak. Jutro się pakujemy, a w piątek lecimy do Grecji.
0: O, do Grecji, pięknie. No tam pewnie będzie jeszcze cieplej niż u nas, jak sądzisz?
1: No, u nas było po 50 stopni.
0: Nie boisz się takiego upału?
1: No, trochę nawet się boję.
0: Trochę się boisz, ale może będziesz sobie właśnie wtedy śpiewał Mam Tę Moc i będziesz się ochładzał dzięki piosence z Krainy Lodu. Co ty na to?
1: No dobrze.
0: Dobra, no jakiś to zawsze sposób jest. Możemy też sobie wyobrażać, że wcale nie jest tak gorąco, jak nam się wydaje. Poza tym pewnie będą też klimatyzowane miejsca, no a poza tym Grecja jest tak pięknym krajem, że myślę, że może nawet nie będzie czuć tego upału, bo tyle się będzie działo. Remigiuszu, powiedz, jaką piosenkę wybrałeś?
1: Leń.
0: Leń.
1: Akademii Pana Kleksa.
0: No właśnie, Akademia Pana Kleksa i Leń. Czyli też rozumiem, że tutaj trochę w klimacie twojej wycieczki będziesz się pewnie lenił tam w Grecji.
1: Będę.
0: Będziesz się lenił. A nie wiem, czy wiesz, ale za 5 dni, 10 sierpnia, będzie Dzień Lenia. To właśnie wtedy, kiedy będziesz już w Grecji.
1: No.
0: Także będziesz chyba mógł świętować ten dzień w odpowiedni sposób. Ale rozumiem, że wakacje to jest taki czas, kiedy można się trochę polenić bez zobowiązań.
1: No.
0: Dokładnie tak, no właśnie. Remigiuszu, czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Tatę, bo może dwa, babcię, no, panią i
0: bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ciebie również bardzo gorąco, a może trochę chłodniej pozdrawiam, żeby cię trochę ochłodzić w tym gorącym dniu. Remku, to w takim razie teraz już dla ciebie piosenka Leń. Rozumiem, że będziesz ją śpiewał razem z nami. No to w takim razie umawiamy się. I teraz wszyscy drodzy słuchacze, odpalamy wrotki i śpiewamy Akademia Pana Kleksa i piosenka Leń przed nami.

0: klasyka gatunku, czyli Leń. Akademia pana Kleksa, piosenka, która myślę, że bardzo dobrze jest znana, choćby z tego, że ten wiersz myślę, że również wszyscy pamiętają. Na tapczanie siedzi Leń, tak się zaczyna. No i później to już chyba każdy dobrze wie, co dalej. No dobrze, to w takim razie dalej idziemy z kolejnymi przebojami w naszym letnim koncercie życzeń. Teraz piosenkę wybierze Zoja. Dzień dobry, Zoju. Halo, halo, słyszymy się?
1: Halo.
0: O, teraz cię słyszymy. Oczywiście, jesteś już z nami, Zoju. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z drogi.
0: Z drogi. O, a ta droga jest daleka?
1: Nie, właśnie jedę na zakupy.
0: Na zakupy. W jakimś mieście, czy do miasta dopiero gdzieś się zbliżasz?
1: Zbliżam się.
0: Zbliżasz się do miasta. A to jest gdzieś na północy, na południu Polski? Może coś nam powiedz dokładniej, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteś teraz?
1: Na Mazowszu.
0: Na Mazowszu. No dobrze, to już w takim razie mniej więcej zlokalizowaliśmy twój pobyt. Zoju, powiedz, o jakiej piosence teraz myślisz? Jaką piosenkę chciałabyś teraz usłyszeć na antenie?
1: Życie trwa.
0: Życie trwa, a to jest piosenka również filmowa.
1: Tak.
0: Zgadza się. A pamiętasz, do jakiego filmu?
1: Do Bambiego.
0: Do Bambiego. Oglądałaś go?
1: Tak.
0: Powiedz, bo ja oglądałam jedynkę, a to jest dwójka. Czy w tej dwójce dużo ciekawego się wydarzyło? Mogłabyś nam jakoś opowiedzieć, co w tym filmie się działo, tak pokrótce?
1: No nie za bardzo.
0: Nie pamiętasz to do końca, co tam się działo.
1: Tak.
0: W każdym razie Jelonek Bambi grał tam główną rolę.
1: Tak.
0: I z tego, co pamiętasz, to podobała ci się ta dwójka?
1: Tak.
0: Tak, no dobrze. Ja dokładnie pamiętam, jak ten Jelonek wyglądał i w tej pierwszej części co robił, ale do dwójki muszę się chyba przymierzyć, szczególnie, że taka piękna piosenka teraz przed nami, Życie trwa, Bambi 2, to piosenka, którą już teraz usłyszymy. Czy komuś chciałabyś ją może zadedykować?
1: Nie.
0: Nie. No to w takim razie wszyscy usłyszymy ją tak równoprawnie. A czy kogoś chciałabyś może pozdrowić?
1: Moją rodzinę. Klasę i tyle.
0: O, klasę i tyle. No dobrze, to w takim razie już rozumiem, że coś tam o szkole... I rodzinę, oczywiście. Ale chciałam o tej klasie zapytać, bo rozumiem, że już myślisz o szkole trochę, o powrocie do szkoły, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, no właśnie. 5 sierpnia, czyli prawie miesiąc wakacji, to chyba dużo jeszcze, prawda?
1: Tak.
0: A ty miło spędzasz wakacje i nie chciałabyś, żeby tak szybko się pewnie skończyły? No właśnie. No dobrze, to w takim razie, Zoju, udanych zakupów ci życzymy. Myślę, że teraz ta piosenka wprawi cię w dobry nastrój, więc może akurat uda się coś ciekawego znaleźć. Więc już teraz od Zoi piosenka dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, Bambi 2, Życie trwa. Bambi 2, Życie trwa. I już słuchamy, śpiewamy i oczywiście możemy też tańczyć. Dziękuję ci bardzo, Zoju. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Życie trwa, czyli piosenka z filmu Bambi 2 w wykonaniu Hani Stach. A już kolejna piosenka przed nami, no bo tak wygląda nasz koncert życzeń. Jedna piosenka się kończy i już zaraz zaczyna się kolejna, no bo już kolejni słuchacze chcą, czekają na to, aby móc jakąś piosenkę nam tutaj zaproponować. I już teraz dodzwoniła się do nas Lila. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo, Lilu. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Pozdrawiamy Łódź w takim razie. Rozumiem, że jesteś w bardzo dobrym nastroju.
1: Tak.
0: Tak. Nie za ciepło tam w Łodzi. Rozumiem, że możesz tam spokojnie sobie bawić się, tak? Bo u nas w Warszawie bardzo gorąco.
1: Było wcześniej gorąco, ale teraz już jest chłodniej.
0: O, no właśnie, to jednak ten sierpień sprawia, że trochę już nam ulżyło po południu i już jest przyjemnie. Czyli możemy trochę potańczyć, pośpiewać, poruszać się do kolejnej piosenki, jaką nam zaproponujesz.
1: Tak.
0: Tak, a jaka to będzie piosenka?
1: No, Nowy Ląd,
0: Zwajany. Czy to jest twój ulubiony film?
1: Tak.
0: Tak. Ale zarówno jedynka, jak i dwójka ci się tak samo podobały, czy jednak wolisz którąś z nich?
1: Nie, dwie.
0: Dwie. No dobrze. Czyli zarówno jedynka, jak i dwójka spełniła twoje oczekiwania, bo wiesz, czasami jest tak, że druga część filmu no już nie jest tak dobra jak pierwsza, chociaż czasami zdarzają się wyjątki. Czyli rozumiem, że Vaiana 2 również do polecenia, w wolnym czasie do obejrzenia, zarówno jedynka, jak i dwójka. Dokładnie, tak. A masz tam swojego ulubionego bohatera?
1: Vaianę,
0: tak myślałam. No cóż, myślę, że to jednak tak jest, że tutaj ta Vaiana ma taki temperament i taki charakter, że bardzo ją lubimy. Lilu, bardzo ci dziękuję w takim razie. Ja uwielbiam również piosenki z Vaiany, bo one są takie energetyczne, że od razu chce się przy nich tańczyć, więc myślę, że spróbujemy teraz trochę się poruszać. No dobrze, to w takim razie próbujemy. Czy kogoś chciałabyś jeszcze pozdrowić może?
1: Mamę, tatę, brata i cały świat.
0: O, no to pozdrawiamy. Mamę, tatę, brata i cały świat, czyli wszystkich tych, których nie wymieniłaś, to mogą się czuć również pozdrowieni. Lilu, już teraz w takim razie piosenka specjalnie od ciebie. Mam nadzieję, że będziemy się teraz wszyscy przy niej dobrze bawić. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: A już teraz Vaiana 2, czyli Nowy Ląd.

No nie wiem jak wam, ale bardzo lubię te piosenki filmowe i mam nadzieję, że również wam się one podobają, bo mają jakąś niezwykłą energię w sobie i chciałoby się ich słuchać i słuchać. No więc przechodzimy do kolejnego życzenia, bo skoro koncert życzeń, to tych życzeń musi być dużo u nas. I już teraz dodzwonił się do nas Beniamin. Dzień dobry, Beniaminie. Halo, halo, czy się słyszymy? O, Beniamin gdzieś zniknął, ale może zaraz się pojawi. No to w takim razie spróbujemy za chwilkę, może do nas się za chwilę Beniamin odezwie, bo miał już wybraną jakąś piosenkę, więc może poczekamy jeszcze, może za chwilkę odezwie się telefon. A ja wam w tym czasie opowiem o kolejnej piosence, którą chciałabym wam zadedykować, bo co prawda jest już 51 minut po godzinie 18, ale wciąż trwa nasz koncert życzeń i jeszcze przez najbliższą godzinę będziecie mogli do nas dołączyć, porozmawiać na antenie i oczywiście zamówić taką piosenkę, jaka wam w duszy gra. Nasz telefon do studia to 22 645 20 55. Jest niezmienny i cały czas czekamy na wasze propozycje. Było już tyle ciekawych piosenek. Za nami Vaiana 2, Bambi 2, no i Akademia Pana Kleksa, czyli Leń, a jeszcze wcześniej Huntrix i Golden, Sarah James Naprawdę Chcę, czyli piosenka z filmu Mała Syrenka, no a wcześniej oczywiście Kung Fu Panda, Edyta Górniak. No dużo już tych piosenek się u nas pojawiło, mam nadzieję, że przed nami jeszcze będzie ich więcej, bo mamy jeszcze ponad godzinę spotkania i mam nadzieję, że w tym czasie uda nam się jeszcze wasze życzenia spełnić. Jeżeli macie taką piosenkę, która wam w duszy gra, albo piosenka, która wam nie wychodzi z ucha i w głowie cały czas gdzieś jest, to teraz możecie ją urealnić, możecie ją

0: z głowy wyrzucić i przekazać ją nam, a my już będziemy wiedzieli, co z nią zrobić. Przekażemy ją do naszego wydawcy, która poszuka w naszym przepastnym worku z piosenkami właśnie tej, której sobie teraz życzycie i mam nadzieję, że będzie to właśnie ta piosenka, którą chcielibyście usłyszeć. No to cóż, sprawdźmy w takim razie, kto się do nas teraz dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry. Jest z nami Józio, zgadza się?
1: No. Halo, tak.
0: O, jest Józio, witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Bardzo mi miło, czyli mamy do siebie dosyć niedaleko. A co robisz teraz w wakacje, Józiu?
1: Wracam od babci.
0: Od babci.
1: Ampera.
0: Mhm. I jeszcze masz przed sobą jakieś wakacyjne przygody, podróże?
1: Mam, pojadę do Helii.
0: O, bardzo dobry pomysł. Na długo?
1: Niedługo.
0: Niedługo, ale na tyle, żeby się można było zrelaksować, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie zapytam cię oczywiście o piosenkę, jaka ci w duszy gra. Co to będzie za piosenka?
1: Krąg życia.
0: Krąg życia, czyli piosenka z filmu?
1: Król Lew,
0: oczywiście. I to z tej pierwszej części Króla Lwa, bo później już kilka części było, ale Krąg Życia to była ta pierwsza. Zgadza się?
1: Tak.
0: No, powiem ci szczerze, Józiu, że trafiłeś dokładnie w dziesiątkę, bo właśnie o tej piosence teraz myślałam, więc nie wiem, czy ty masz jakieś zdolności czytania myśli, czy skąd to się wzięło, że akurat ta piosenka została przez ciebie wybrana?
1: Nie, po prostu mi chodziła po głowie.
0: No właśnie, a może to właśnie jest jakaś taka dobra komitywa z naszymi słuchaczami, że wy dokładnie wiecie, co powinno teraz być na antenie. Może to jest właśnie ten moment. Józiu, bardzo ci dziękuję. Krąg życia to fantastyczna piosenka, którą ja również bardzo lubię. A czy chciałbyś może kogoś jeszcze pozdrowić do tego?
1: Mojego brata Iwica. Ufolutku i cały świat.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Już teraz popłynęły pozdrowienia od Józia do całego świata, więc czujcie się wszyscy pozdrowieni i ci, którzy dopiero włączyli nasze radio i ci, którzy są z nami od samego początku. Józiu, czyli w takim razie już teraz specjalnie dla ciebie Krąg Życia na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No to słuchamy Krąg Życia i przenosimy się na te pustynie, gdzie Król Lew rządzi i gdzie Simba śpiewa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Letni koncert życzeń.
3: Letni koncert życzeń trwa oczywiście punktualnie, godzina 19 na zegarach i jeszcze przez najbliższą godzinę możecie do nas dzwonić i zamawiać piosenki, te, które są dla was najbliższe, najpiękniejsze, które lubicie słuchać i moglibyście nawet w zapętleniu słuchać ich cały czas. No to ciekawa jestem w takim razie, co teraz pojawi się na naszej antenie, bo już teraz wiem, że porozmawiam z Beniaminem, który próbował się do nas dodzwonić, ale niestety jakiś problemy techniczne nam tutaj stanęły na drodze. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam cię bardzo serdecznie. Teraz już się dobrze słyszymy. Jesteś gdzieś w podróży, Beniaminie?
4: Tak, wracam do domu z Karpacza.
3: O, a tam miałeś wakacje, czy tam właśnie mieszkasz?
4: Tam miałem wakacje.
3: I teraz wracasz do domu?
4: Tak.
3: I jeszcze gdzieś się wybierasz w te wakacje?
4: Z babcią jadę do Sarbinowa nad morze i tylko mamy takie plany jeszcze wakacyjne.
3: No to całkiem dobre plany wakacyjne. Myślę, że zakończenie wakacji nad morzem to takie zakończenie z przytupem chyba, prawda?
4: Tak.
3: No właśnie. Ja wam bardzo zazdroszczę tego, że tak się często gdzieś ruszacie i wszędzie jedziecie. Tyle się u was dzieje. To bardzo miło, kiedy dzwonicie tacy pełni energii. Właśnie czy tutaj skądś wracacie, czy dokądś jedziecie, to zawsze coś się ciekawego dzieje. Beniaminie, no to w takim razie powiedz, co ci teraz w duszy gra? Czy masz jakąś piosenkę, którą sobie nucisz w czasie drogi?
4: Nie, ale powiem, jaką byś chciał zamówić, jak pani tam mówi, piosenkę.
3: Dobrze, to w takim razie czekamy na zamówienie. Co to będzie za piosenka?
4: Akademia Pana Fleksa, jak rozmawiać trzeba z psem.
3: O,

0: To ciekawy wybór. A skąd taka piosenka ci przyszła do głowy?
1: No, jak już się zastanowiłam na wcześniejszej piosence, się zastanawiałam, co by tu wybrać, to mi do głowy wpadło Akademia Pana Kleksa.
0: Rozumiem. I właśnie ta piosenka. Czy ty może jesteś też właścicielem jakiegoś pieska?
1: Nie.
0: Nie. Ale pewnie ten pies jest ci bliski, skoro właśnie tę piosenkę wybrałeś, bo Akademia Pana Kleksa tam sporo tych piosenek miała w swoim repertuarze.
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałam. No dobrze, czyli w takim razie Jak rozmawiać trzeba z psem, to jest piosenka, która powstała na podstawie wiersza. Wiesz o tym?
1: Tak.
0: Tak, a wiesz jakiego wiersza?
1: Juliana Tuwina, Jak rozmawiać trzeba z psem.
0: No prawie, tak, dokładnie. Jana Brzechwy, co prawda, ale myślę, że tutaj byłeś blisko. Jak rozmawiać trzeba z psem, czyli piosenka, która jest również wierszykiem, czyli będziemy teraz próbować ją odtworzyć, tak? Zgadza się?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Cały świat i Krasnoludki.
0: O, bardzo dobrze. W takim razie Krasnoludki pozdrowione, a świat, no to już mam nadzieję, że usłyszał o tych pozdrowieniach, no bo przecież wszyscy na całym świecie słuchają Polskiego Radia Dzieciom, więc bardzo się z tego cieszymy. Beniaminie, w takim razie specjalnie teraz dla ciebie, jak rozmawiać trzeba z psem, czyli taki krótki poradnik, jak z tym psem można się dogadać. Akademia Pana Kleksa, bardzo dobry film, też do obejrzenia w czasie wakacji. No to dziękuję ci bardzo, zapraszamy do słuchania piosenki.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Ja myślę, że to jest specjalność wszystkich dzieci, że potrafią rozmawiać z psami i dlatego tak dobrze się z nimi dogadują. Taki krótki poradnik, jak rozmawiać trzeba z psem, już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom wybrzmiał. A teraz ja mam dla was pewną piosenkę, którą chciałam wam jeszcze też zadedykować, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby ją teraz usłyszeć. Piosenka, która pochodzi również z filmu z 1991 roku, Piękna i Bestia, a piosenka to Gościem bądź. Chciałabym, abyście wszyscy teraz byli naszymi gośćmi i wyobrazili sobie, jak to Bella po raz pierwszy trafia do zaczarowanego zamku. Jest trochę przestraszona, nie zna jego mieszkańców, a wtedy ożywione przedmioty na czele ze świecznikiem, lumierem, postanawiają urządzić dla niej niezwykłą kolację i rozpoczyna się prawdziwy muzyczny spektakl z tańczącymi talerzami, filiżankami, sztućcami. Wyobraźcie to sobie teraz, bo taka pora wieczorna, to myślę, że to jest też pora na kolację, więc bądźcie naszymi gośćmi, bądźcie gośćmi i razem z Piękną i Bestią zatańczcie razem w zamku. I już teraz Gościem bądź, piosenka z filmu Piękna i Bestia.
2: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą tu jest.

0: Witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać

bilecik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od

0: i tak to właśnie jest. To był bal u pięknej i bestii na zamku. Pora jeść, więc mam nadzieję, że u was również jest pora na kolację, a wy słuchacie teraz Polskiego Radia Dzieciom i letniego koncertu życzeń. Ależ wspaniałe przeboje na antenie Polskiego Radia Dzieciom za nami. Dzisiaj piosenki filmowe, oczywiście tak, żeby było nam wesoło i miło w te wakacje, to jeszcze podkręcamy trochę temperaturę właśnie takimi wspaniałymi piosenkami. Już na naszej antenie kolejny gość i kolejna słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Julia, zgadza się? Dobrze, bardzo się cieszę w takim razie. Julio, powiedz, z jakim życzeniem do nas dzwonisz?
1: Piosenką Wajany.
0: Wajany. No właśnie, widzę, że Wajana cieszy się bardzo dużą popularnością. Czy to ten film, czy to te piosenki są tak bardzo lubiane przez was? Jak sądzisz, z czego to może wynikać? Czy wolisz piosenki, czy film? No trudne pytanie, chyba rzeczywiście zadałam. W sumie to sama nawet nie wiedziałabym, co wybrać, bo te piosenki są taką nieodłączną częścią filmu. No to powiedz w takim razie, Julio, czy

0: Masz na swoim koncie takie naprawdę ulubione filmy, które możesz oglądać wielokrotnie?
1: No nie.
0: Nie, ale Vaiana pewnie wiele razy oglądałaś.
1: No.
0: Mhm. A powiedz, co lubisz?
1: No.
0: To może ja w takim razie zapytam, a ty będziesz mówiła, czy oglądałaś, czy nie, dobra?
1: No dobra.
0: Krótkie pytanie. Zwierzogród oglądałaś?
1: Nie.
0: Nie. A Nasze magiczne Encanto?
1: Tak.
0: A Król Lew?
1: Nie.
0: Nie. Toy Story?
1: Nie.
0: Akademia Pana Kleksa?
1: Nie.
0: O, no to widzisz, to znaczy, że część oglądałaś, ale część można nadrobić. Wakacje to jest też fajny czas, kiedy można trochę usiąść i pooglądać sobie takich filmów, które gdzieś tam nam zalegają, a to są oczywiście takie szlagiery kinowe. Cieszyły się bardzo dużą popularnością kiedyś, bo to są no takie już może niezbyt nowe filmy, ale bardzo fajne i właśnie z nich również dzisiaj kilka piosenek już mogliśmy usłyszeć. Julio, w takim razie już teraz Vaiana, Skarb Oceanu, Pół Kroku Stąd. Piosenka, którą pewnie dobrze znasz na pamięć i pewnie będziesz razem z nami śpiewać. Zgadza się?
1: No.
0: Tak, dobrze. Czy chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Nie wiem.
0: Na przykład mamę, tatę, albo sąsiadki, albo koleżanki, albo kuzynki, albo cały świat i krasnoludki, też będzie dobrze.
1: Cały świat.
0: Cały świat, o. I w ten sposób wybrnęłaś z tego problemu, nie musisz nikogo wymieniać, bo przecież wszyscy tych, których chciałaś pozdrowić, żyją na tym świecie. Bardzo się cieszę w takim razie, Julio, że mogłyśmy porozmawiać i bardzo się cieszę z twojego wyboru, bo ja również bardzo lubię Vaianę i te piosenki, które nam dają taką energię. W takim razie dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: No dobrze, no to w takim razie, skoro już wiemy, co będziemy słuchać, no to usiądźcie wygodnie, albo lepiej potańczcie, bo myślę, że warto. Pół Kroku Stąd i Vaiana przed nami.

0: pół kroku stąd za nami, a za nami również godzina i 18 minut naszej audycji, bo jest już 19:18. Letni koncert życzeń trwa i cały czas możecie jeszcze do nas dzwonić i zamawiać swoje ulubione piosenki. A już teraz dodzwoniło się do nas rodzeństwo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zgadza się, jesteście rodzeństwem.
1: Tak.
0: Tak. Tak. Takie, które się nie kłóci, czy się kłóci?
1: Czasami się.
0: Trochę, ale tak rzadko pewnie, co?
1: Tak, no.
0: Bo tak słyszę, że jesteście raczej chyba zgrani ze sobą. Powiedzcie, jak macie na imię?
1: Olek
2: i Kasia.
0: Kasia i Olek, Olek i Kasia. Bardzo się cieszę, że was poznałam, drodzy słuchacze. Kto jest starszy?
1: Ja.
0: Olek jest starszy, tak? A Kasia jest młodsza. No, no i pewnie oboje lubicie tańczyć i śpiewać i słuchać muzyki.
1: Tak, czasami. Chodzi o jaką muzykę.
0: Zależy jaka muzyka, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A, czyli lubicie taką szybszą, czy wolniejszą, czy może polską, albo zagraniczną, albo może jakiś konkretny gatunek muzyczny lubicie?
1: Czasami tak, czasami tak.
0: Aha, czyli zależy od nastroju pewnie też, prawda?
1: Tak.
0: A dzisiaj macie dobry nastrój?
1: Tak.
0: Tak. No to w takim razie powiedzcie, jakiej piosenki chcielibyście teraz usłyszeć? Jaką piosenkę?
2: Najpierw Bursztynek, Bursztynek i potem Zimna Woda.
0: Zimna Woda. A co to za piosenka? Może potrafiłabyś ją zaśpiewać, Kasiu?
2: Nie pamiętam,
0: bo wiesz, akurat właśnie tej zimnej wody to chyba u nas trochę zabrakło, bo gdzieś nam się zapodziała, ale na szczęście znaleźliśmy bursztynka. Bursztynek, który nie jest tak łatwo do znalezienia na plaży, a my go znaleźliśmy się i bardzo z tego cieszymy, więc już teraz posłuchamy razem piosenki o kropelce złotych marzeń. Powiedz Kasiu i powiedz Olku, czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
2: Całą rodzinę.
1: Cały świat oprócz Putina.
0: O, dobrze. Pozdrawiamy w takim razie. Trochę to zabrzmiało groźnie, ale mam nadzieję, że... O, i Polskie Radio Dzieciom też pozdrawiamy. Bardzo się cieszę. Przekażemy w takim razie naszym słuchaczom. A czy wy teraz odpoczywacie wakacyjnie, czy gdzieś się jeszcze wybieracie?
2: Jutro będziemy jechać.
0: O, to daleka droga. Daleka droga przed wami, tak?
1: Tak.
0: No. Mhm. A na długo tam jedziecie?
2: No, my tu mieszkamy, my tylko tutaj na feriach byliśmy.
0: Rozumiem. A czy tam u was już się zaczynają teraz, zaczyna się rok szkolny, czy jeszcze tam będziecie mieli trochę...
2: No, niedługo.
0: Niedługo, tak?
1: 19.
0: O, to tak nietypowo, czyli w połowie sierpnia. Tutaj u nas jeszcze no, będą dzieciaki miały wolne.
2: Za moich urodzin.
0: O, no to bardzo się cieszę, to w takim razie zadzwoń do nas koniecznie, to zaśpiewamy ci 100 lat, Kasiu, jak będziesz miała urodziny i my wtedy też będziemy mogli złożyć ci życzenia. A tymczasem, drodzy słuchacze, już teraz specjalnie dla was piosenka Fasolek Bursztynek, która no, ma już swoje lata, bo ja ją też dobrze pamiętam ze swojego dzieciństwa, ale takie piosenki się chyba nie starzeją. Zgadzacie się? Dokładnie tak, no właśnie. Dobrze, to w takim razie bardzo was serdecznie pozdrawiam, bardzo wam dziękuję za telefon i już teraz piosenka dla was. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: Pa.
2: Do widzenia.

0: piosenka dla wszystkich, którzy szukają nad morzem właśnie takich skarbów jak bursztynki albo inne znaleziska na plaży. Można naprawdę znaleźć sporo ciekawych rzeczy. Ja ostatnio znalazłam 5 złotych, więc można się cieszyć nawet i z takich znalezisk. A już teraz jest z nami Hania. Halo, halo, dzień dobry, Haniu. Halo, halo, jesteśmy tam? Haniu, jesteś może tam u nas? Hania się chyba zagubiła, ale musimy ją jeszcze raz zawołać. Haniu, Haniu, czy jesteś tam? O, czy się słyszymy, Haniu? Może Hania zasnęła? Zasłuchała się może w tego bursztynka i nie słyszy nas. No dobrze, to w takim razie może spróbujmy z drugim słuchaczem, który również czeka na naszej linii. Halo, halo, Mikołaju, czy jesteś tam? Halo, halo. No i coś nasi słuchacze się chyba trochę uśpili. Czy to już jest tak późno, że nikt nas nie słyszy? Halo, halo. Halo, halo, czy się słyszymy? Spróbujmy jeszcze raz. Ja mówię halo, a ktoś odpowiada. Halo, halo, czy jesteście tam?
1: Tak.
0: O, są. Razem jest i Hania, i Mikołaj, tak?
1: Tak.
0: O, no dobrze, to w takim razie spróbujmy i tak porozmawiać. Haniu, witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Orać.
0: O, to w takim razie pozdrawiamy. To jest jakaś miejscowość niedaleko... Niedaleko czego?
1: Ełku.
0: Ełku, czyli rozumiem, że Mazury. I tam jesteś teraz na wakacjach, czy tam właśnie mieszkasz?
1: No, tam jest działka moja i tam mieszkamy teraz w lato.
0: Och, piękne miejsce. Myślę, że tutaj Mazury to tak dają taki vibe jednak odpoczynku i wakacji, więc bardzo fajnie, zazdroszczę ci tego pobytu właśnie na działce. Mimo, że to jest twoje miejsce, to jednak bardzo piękne. Haniu, powiedz, z jaką piosenką do nas dzwonisz?
1: Arabska noc.
0: Arabska noc, czyli piosenka z filmu?
1: Aladdin.
0: Aladdin. Pamiętasz pewnie ten film?
1: No.
0: Tak, ale pewnie bardziej piosenka ci zapadła w głowę?
1: Chyba.
0: Chyba tak, no.

0: Właśnie. No z tymi piosenkami tak jest, że niektóre są czasami bardziej popularne od filmów, ale akurat Aladdin myślę, że wciąż cieszy się dużą popularnością. Aladdin to... co to było? Pamiętasz? Jakiś stworek?
1: Nie.
0: Co to było?
1: To był chłopak.
0: Chłopak. I co on robił?
1: Mieszkał w Afryce.
0: No właśnie, to taka ciekawa historia o Aladdynie. Myślę, że też można sobie przypomnieć tę piosenkę i ten film z 2019 roku. A już teraz myślę, że za chwilę usłyszymy tę piosenkę. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić może, Haniu?
1: Cały świat i konie arabskie.
0: O, piękne pozdrowienie. Jeszcze nie pamiętam, czy ktoś kiedykolwiek pozdrawiał konie arabskie, a ty rozumiem, że jesteś wielbicielką koni?
1: Tak.
0: Tak, i jeździsz też konno?
1: Tak.
0: Na koniu arabskim, tak?
1: Nie.
0: Nie.
1: Na kucyku.
0: Na kucyku, o, czyli trochę niżej. Ale potrafisz tak szybko na takim kucyku jechać, czy raczej tylko tak sobie spokojnie drepczecie?
1: Troszeczkę szybko.
0: No świetnie. Piękna przygoda na kucyku. Sama chciałabym na takim kucyku pojeździć. Polecasz taką przygodę?
1: Tak.
0: No dobrze. Haniu, w takim razie bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy cały świat i konie arabskie. I już za chwilę piosenka Arabska Noc. Ale jeszcze zanim ona się pojawi, to porozmawiamy jeszcze chwilę z Mikołajem. Halo, halo, Mikołaju, czy jesteś tam? Halo, halo? O, Mikołaj się jeszcze zagubił. No to w takim razie poczekamy na Mikołaja, aż się może odnajdzie, a tymczasem Arabska Noc na antenie Polskiego Radia Dzieciom i piosenka z filmu Aladdin. Mam nadzieję, że przypomnicie sobie teraz ten film, kiedy usłyszycie pierwsze dźwięki tej piosenki.

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: oczywiście ekranizacja, która w 1992 roku powstała, więc dosyć dawno, a piosenkę tę wykonywał Grzegorz Małecki. Oczywiście wśród innych aktorów, którzy również dubbingowali ten film, myślę, że tam było jednak czuć ten taki wschodni klimat, Bliski Wschód i właśnie piosenka z filmu Aladdin. A już teraz jest z nami Hela. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Czy się słyszymy? Helenko, jesteś tam może?
1: Halo.
0: O, jesteś. Bardzo się cieszę, że się odezwałaś. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z domu.
0: Z domu. A ten dom jest gdzieś daleko czy blisko?
1: Od Warszawy daleko.
0: Od Warszawy daleko, no dobrze. A na północy czy na południu Polski?
1: Na północy.
0: Na północy, no dobrze. To w takim razie pozostawiamy
1: słuchu. To mogę pani powiedzieć.
0: No powiedz.
1: Gdyni.
0: Gdyni, a no to rozumiem. Gdynia, piękne miasto, bardzo lubię i pewnie bardzo często odwiedzane teraz w wakacje. Czy ty w Gdyni odpoczywasz też, kiedy tam jesteś w domu? Chodzisz na przykład na plażę?
1: No chodzę, dzisiaj byłam akurat.
0: O, i jaka pogoda na plaży? Pewnie gorąco dzisiaj.
1: Było bardzo gorąco.
0: No właśnie. No ale tam jednak trochę też jest cienia, można gdzieś tam się schować i też pewnie odpocząć. No myślę, że kiedy ma się plażę gdzieś w okolicy swojego domu, to od razu tak powiew wakacji można poczuć. Helu, powiedz, z jaką piosenką chciałabyś teraz nas usłyszeć?
1: Dzień dziecka.
0: Dzień dziecka, tak cichutko powiedziałaś. Dzień dziecka, co prawda za nami, ale myślę, że każdego dnia możemy świętować Dzień dziecka. Dzień dziecka i piosenka zespołu Małe TGD, zgadza się?
1: Tak.
0: Tak, czyli pewnie będziesz też śpiewała razem z nami tę piosenkę, bo to oczywiście tekst bardzo dobrze znany.
1: Tak.
0: Tak. Helu, powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Mamę, tatę, siostrę. Dzieciom i cały kosmos.
0: O, kosmos pozdrawiamy, pięknie. Czyli już wychodzimy poza świat i pozdrawiamy kosmos. Dobrze, czyli pozdrowienia prosto z Gdyni od Heli i piosenka Dzień dziecka. Myślę, że bardzo dobrze znana. Dziękuję ci bardzo, Helu, za tą dedykację, za tę piosenkę i dobrego dnia ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: No to teraz słuchamy Dzień dziecka i mam nadzieję, że śpiewamy i tańczymy razem.

0: No, Hela, myślę, że podkręciła nam trochę tempo, bo to oczywiście piosenka bardzo szybka i bardzo skoczna. No, wiecie co, może to i dobrze, że ten Dzień Dziecka nie jest jednak codziennie, bo te lody, posypka z żelami, z żelkami i oczywiście wiadro chipsów i hektolitry coli, to myślę, że nie tylko nie na nasze zdrowie dorosłych, ale i też i dzieci, myślę, żeby tego nie wytrzymały. Także, no, może i dobrze, że ten Dzień Dziecka jest tylko raz w roku, bo takie świętowanie to naprawdę byłoby bardzo niebezpieczne. No i oczywiście myjemy zęby po każdym posiłku. Tutaj myślę, że małe TGD trochę tutaj nam zaśpiewało za mocno już. Myjemy zęby szczególnie na wieczór, bo to bardzo ważne jest, żeby czyste zęby mieć. A już teraz jest z nami kolejny słuchacz i mam nadzieję, że się usłyszymy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Jestem.
0: O, jest, jesteś, Mikołaju. Bardzo się cieszę, bo to ty do nas dzwoniłeś i jakoś się nie mogliśmy usłyszeć, ale teraz już jesteś, tak? Bardzo się cieszę. Fantastycznie. Powiedz, Mikołaju, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: Z Krakowa. A tam odpoczywasz, czy tam mieszkasz?
1: Mieszkam.
0: Mieszkasz. Podoba ci się Kraków? Lubisz to miasto?
1: Tak.
0: No i dzisiaj zadzwoniłeś do nas po to, żeby wziąć udział w naszym letnim koncercie życzeń i piosenkę wybrałeś. Jaką piosenkę wybrałeś?
1: Koniczem.
0: Oj, to właśnie tej piosenki jeszcze nie mogliśmy znaleźć do tej pory, ale słyszałam, że może być jeszcze jakiś zamiennik i znaleźliśmy piosenkę o niczym. Czy taka piosenka mogłaby spełnić twoje wymagania?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. Mam nadzieję, że dobrze znana ci piosenka o niczym, bo nie ma zbyt dużo piosenek o niczym. Zwykle piosenki o czymś opowiadają. Ta o niczym też jest o czymś, ale to już za chwilę o tym usłyszymy. Mikołaju, powiedz w takim razie, czy jeszcze teraz w wakacje będziesz się gdzieś wybierał, czy już zostajesz w Krakowie do końca wakacji?
1: Już byłem.
0: Gdzie byłeś?
1: W Grecji.
0: Oj, to ciepło chyba tam było, co?
1: Raczej nie.
0: Nie, a co robiłeś w Grecji? Raczej siedziałeś na plaży, czy zwiedzałeś, oglądałeś jakieś...
1: Byłem na plaży i na basenach i na akwaparku, który był niedaleko.
0: Rozumiem. I to było największe przeżycie właśnie. Ta plaża, baseny, akwaparki. Tam pewnie mógłbyś spędzić i całe wakacje i nie byłoby za dużo.
1: Tak.
0: Tak myślałam. A pamiętasz może, czy byłeś na jakiejś wyspie, czy byłeś w Grecji kontynentalnej?
1: Kontynentalnej.
0: A, rozumiem. No dobrze. No to w takim razie myślę, że będziesz miał stamtąd wspaniałe wspomnienia, bo po to się jeździ, żeby mieć takie wspomnienia. No a już teraz piosenka o niczym specjalnie dla ciebie. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Cały świat oprócz prezydenta Rosji.
0: O, dobrze. No to w takim razie dołączam do twoich pozdrowień. Cały świat pozdrawiamy oprócz prezydenta Rosji, tak jak powiedziałeś. I myślę, że wtedy wszyscy będą szczęśliwi, kiedy poczują się właśnie pozdrowieni przez Mikołaja z Krakowa. Mikołaju, dobrego wieczoru ci już życzę, bo co prawda już jeszcze jest widno, ale już się robi coraz ciemniej. Także bardzo ci dziękuję i już teraz piosenka specjalnie dla ciebie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No dobrze, to w takim razie, skoro tak, to piosenka o niczym. I słuchajcie dokładnie, o czym jest ta piosenka o niczym, bo coś tam jednak jest w tym tekście.

46 minut po godzinie 19, a to letni koncert życzeń w Polskim Radiu Dzieciom. Powoli zbliża się koniec naszego koncertu życzeń, ale chcemy na chwilę jeszcze zmienić taki muzyczny nastrój, który do tej pory był bardzo wesoły i panował u nas taki bardzo energetyczny nastrój w Polskim Radiu Dzieciom i mam nadzieję, że też również u Was w domach, kiedy słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. No, słuchaliśmy różnych piosenek, pełnych przygód, marzeń i filmowej magii, a teraz muzyka stanie się także taką opowieścią o historii, bo już za chwilę usłyszymy utwór Miasto 44 z muzyki do filmu Jana Komasy pod tym samym tytułem. Film ten opowiada o młodych ludziach, którzy w czasie Powstania Warszawskiego mieli marzenia bardzo podobne do tych, które dziś mają nastolatkowie. Chcieli się uczyć, zakochiwać, spotykać z przyjaciółmi i planować przyszłość. Historia jednak sprawiła, że przyszło im dorastać w niezwykle trudnym czasie. I ta muzyka, którą za chwilę usłyszycie, będzie takim wprowadzeniem do wyjątkowego reportażu z obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, bo co roku 1 sierpnia tysiące mieszkańców stolicy spotyka się na wspólnym śpiewaniu. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. To takie niezwykłe wydarzenie organizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas którego całe rodziny, dzieci, rodzice, dziadkowie, no i sami powstańcy śpiewają pieśni, które przed laty dodawały odwagi walczącej Warszawie. Każdy uczestnik otrzymuje wtedy taki śpiewnik, a teksty wyświetlane są również na ekranach, dzięki czemu śpiewać może naprawdę każdy. Już za chwilę usłyszycie więc nie tylko muzykę, ale także głosy ludzi, którzy wspólnie pielęgnują pamięć o historii naszego miasta i naszego kraju. Zatem już teraz piosenka Miasto 44, a po nim reportaż Martyny Sojki

Mam na imię Marcelina i na wolontariacie jestem pierwszy rok i na śpiewankach też jestem pierwszy raz. Nie wszyscy przyjechali z Warszawy i część osób po prostu nie zna tekstu, więc nosimy śpiewniki, żeby pomóc. Dla mnie to jest bardzo ważne, no bo mieszkam w Warszawie, no to już jest 82. rocznica. No staramy się utrzymywać tą pamięć.

0: na altówce.
1: Próba poszła fenomenalnie, fantastyczna atmosfera, ludzie wyglądali na szczęśliwych.
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby kultywować te piosenki, które były zakazane przez tyle lat, których nie można było wykonywać, i żeby następne pokolenia pamiętały o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ile krwi zostało rozlanej w naszym mieście, i każdym następnym rokiem powinno być coraz tego więcej.
3: Powodzenia wam wszystkim.
4: Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
5: Warszawo się śmieje.
3: Babcia, a tu jest wnuk. Śpiewacie dzisiaj międzypokoleniowo, tak? I jesteście dzisiaj razem na scenie.
6: Tak, bo dostał też wiadomość, że ma się zgłosić na warszawiaków.
7: Nazywam się Ksawery i mam 14 lat.
6: Górecka Anna. Ja mam 82, jestem rówieśnica Powstania Warszawskiego. Byłam malusieńka, jak wojna wybuchła. Ja się dobrze czuję, dlatego że jeszcze w niejednym zespole śpiewam. Ja wszędzie na wszystkich zespołach, gdzie tam chodzę, bo ja chodzę do trzech zespołów, to też sobie tak znaczę. Strzałka wysoko, strzałka na dół, przerwa, a tu haha, tutaj, tu pauza, tutaj wronka.
3: Czy denerwujecie się przed występem?
6: Ja nigdy nie mam, ja nigdy nie mam żadnego. Nie.
7: Tylko ustalić tutaj kolejność, żeby było wszystko dobrze w nutach, jest okej.
8: Okay. Czy słońca żar, czy chłodna noc?
9: Jestem Agata Stodolna, przyjechałam z Więcborka.
10: Tu są, jest po prostu kilka osobnych drużyn, tylko jesteśmy złączoną w jedną.
9: Tak. Szczep.
10: My jesteśmy, no, jesteśmy z Watachy.
9: Z trzeciej kamieńskiej wielopoziomowej drużyny harcerskiej Sokoły.
11: Jestem Róża.
12: Luiza.
13: Aleksandra.
14: Maja.
15: Jestem bardzo zaszczycona w ogóle, że mogę oddać hołd tym wszystkim żołnierzom. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być.
9: To jest po prostu takie przypomnienie, żeby tego nie zapomnieć.
16: Nazywam się Dominika Bosiak i przyjechałyśmy z Lublina i okolic, i z Dęblina. Jesteśmy 9. Jaskowską Drużyną Harcerek Wodospad. Cieszymy się, że jest wielu harcerzy wśród nas, że w ogóle takie wydarzenie jest. No ja jestem tutaj pierwszy raz, ale jestem już podekscytowana, że będę mogła śpiewać w takim gronie.
3: Mam nadzieję, że nie ostatni.
16: Też mam taką nadzieję.
8: Słońca żar, czy chłodna noc prowadzi nas po Tobie znów.
17: Dobry wieczór, Warszawo!
18: Dobry wieczór, Polsko! Witamy wszystkich zgromadzonych na Placu Piłsudskiego.
17: To jest, szanowni państwo, wspaniałe, że jesteśmy tutaj dziś razem i śpiewamy niezakazane piosenki, a to wszystko dla naszych bohaterów.
18: Cześć i chwała bohaterom!
17: Cześć i chwała bohaterom!

0: A z nami również pani Dorota Serwa, pomysłodawczyni tego wydarzenia. 20 edycji temu zrodził się pewien pomysł w pani głowie.
1: Tak, właśnie próbowałam sobie poukładać w tej głowie, które ścieżki mnie doprowadziły do tego pomysłu. No i one nie są skomplikowane, bo po pierwsze tak naprawdę wszyscy kochamy śpiewać, więc to był pierwszy trop. Drugi trop był taki, że akurat wtedy pracowałam nad albumem ze zdjęciami Eugeniusza Lokajskiego i natknęłam się na piękne historie o muzyce. Zresztą jeden z rozdziałów też był poświęcony wizerunkom powstańców, którzy właśnie w tych pierwszych przede wszystkim dniach muzykowali.

cieszę się, nawet teraz jak szłam tutaj, jak czuję tą niesamowitą energię i później jej kumulację tu na placu, no to cieszę się, że różne ścieżki doprowadziły do prostego, ale jakże fajnego pomysłu.

0: To był materiał Martyny Sojki, za który bardzo dziękujemy i tym wzruszającym momentem kończymy naszą dzisiejszą listę przebojów, letni koncert życzeń. To była audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Do godziny 20 pojawiło się dzisiaj mnóstwo fantastycznych przebojów, no i oczywiście naszych słuchaczy, którzy te przeboje zamawiali. Za nami koncert życzeń związany z muzyką filmową. Mam nadzieję, że dobrze się razem z nami bawiliśmy, bo my się bawiłyśmy fantastycznie, za co wam bardzo dziękujemy. A była z wami Marta Kawalec i Renata Żuchowska. To był letni koncert życzeń. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Bądźcie z nami już za tydzień, bo z pewnością będą to fajne chwile, kiedy będziecie mogli swoje piosenki zamawiać. Do usłyszenia, dobranoc, pa pa!
1: Autopromocja.
2: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

0: No tak, zapraszam na drzemkę. Adasiu, wskakuj pod kocyk i poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: A o czym będzie ta bajeczka?
0: O tym, co myślała o sobie pewna igiełeczka. A było to tak. Znałem raz igłę do cerowania, która była tak dumna, iż wyobraziła sobie, że jest igłą do szycia. Uważajcie na to, co trzymacie, mówiła do palców, które ją ujęły. Nie upuśćcie mnie. Gdy upadnę na podłogę, nie będzie mnie można odnaleźć. Taka jestem cienka.
2: Jakoś to będzie, powiedziały palce i chwyciły ją w pół.
0: Widzicie, jaki mam orszak? Powiedziała igła do cerowania i pociągnęła za sobą nitkę, ale bez supełka. Palce zszywały igłą do cerowania pantofle kucharki. Pantofle te miały odprutą przyszwę i trzeba ją było zeszyć.
3: Cóż to za pospolita robota, zawołała igła do cerowania. Nigdy nie przejdę przez tę przyszwę. Łamie się
0: i złamała się naprawdę.
3: Czyż nie mówiłam? Powiedziała igła do cerowania. Jestem za delikatna.
0: Jest do niczego, pomyślały palce, ale musiały ją mocno trzymać. Kucharka pokropiła igłę lakiem i wpięła ją w swój szal.
3: Tak, teraz jestem broszką, powiedziała igła do cerowania. Wiedziałam, że dostąpię zaszczytu. Kiedy się jest czymś, dochodzi się do czegoś.
0: I przy tym zaśmiała się, ale tylko w głębi ducha, bo po igle do cerowania nigdy nie widać, że się śmieje. Siedziała więc dumna jak w karecie i oglądała się na wszystkie strony.
3: Mogę mieć zaszczyt spytać, czy pani jest zrobiona ze złota?
0: Spytała sąsiadki szpilki.
3: Wygląda pani czarująco i ma pani swą własną głowę, a wprawdzie bardzo małą. Musi się pani postarać, aby ta główka urosła, bo nie każdego można skleić lakiem.
0: Igła do cerowania wyprostowała się przy tym tak dumnie, że wypadła z szala i dostała się do zlewu, właśnie gdy kucharka wylewała pomyje.
3: Jechać to jechać, pomyślała, obym tylko nie zginęła.
0: A jednak zginęła.

0: Jestem za delikatna dla tego świata, powiedziała leżąc w rynsztoku, ale mam poczucie swojej wartości, a to zawsze sprawia pewne zadowolenie. Toteż igła do cerowania trzymała się prosto i nie traciła dobrego humoru. A tymczasem nad nią pływały wszelkie możliwe odpadki. Patyczki, źdźbła słomy i skrawki gazet. Popatrzcie, jak pływają, mówiła igła do cerowania. Nie wiedzą wcale, kto tu tkwi pod nimi. To ja. Siedzę tu. Patrzcie, oto przepływa tu patyczek, który myśli jedynie o patyczku, to znaczy o sobie samym. Tam znowu źdźbło słomy. Jak się to kręci, jak wiruje. Nie myśli tak wiele o sobie. Możesz się zahaczyć o kamienie. O, a oto przepływa gazeta. Zapomniano już dawno o tym, co w niej jest napisane, a ona wierzy wciąż w swoją wielkość. Tymczasem ja siedzę cierpliwie i cicho. Wiem, czym jestem i taka już zostanę. Pewnego dnia zabłyszczało coś cudnie obok niej. Igła do cerowania myślała, że to brylant, ale był to tylko kawałek stłuczonej butelki. Ponieważ jednak błyszczał, igła do cerowania przemówiła do niego i przedstawiła mu się jako broszka. Pani jest zapewne brylantem?
1: Tak, czymś w tym rodzaju.
0: I jedno myślało o drugim, że jest czymś drogocennym. Rozmawiało o tym, jaki świat jest próżny.
2: Mieszkałam w pudełku jednej panienki, powiedziała igła do cerowania. Ta panienka była kucharką, u każdej ręki miała 5 palców. Czegoś podobnie zarozumiałego jak te palce nie widziałam nigdy w życiu. Przecież istniały tylko po to, aby mnie trzymać, aby mnie wyjmować z pudełka i kłaść do pudełka.
0: Czy miały połysk? Spytała stłuczona butelka.
2: Połysk? Powiedziała igła. Nie! Były tylko próżne. Było ich 5 braci, wszystko rodowite palce. Żyły dumnie obok siebie, chociaż były różnej długości. Pierwszy z nich był krótki i gruby, wychodził z szeregu i miał tylko jedno zgięcie w plecach. Mógł się tylko raz ukłonić, ale opowiadał, że człowiek, gdy go straci, nie nadaje się już więcej do służby wojskowej. Drugi palec wskazujący zanurzał się w słodkie i kwaśne, wskazywał na księżyc i na słońce i przyciskał pióro podczas pisania. Środkowy palec patrzał poprzez głowy innych, serdeczny spacerował opasany złotym pierścionkiem, a mały palec nie robił nic i był z tego dumny. No próżność, nic tylko próżność panowała wśród nich i dlatego przeniosłam się do zlewu.
1: A teraz siedzimy tutaj i błyszczymy, powiedziała stłuczona butelka.
0: W tej samej chwili do rynsztoka napłynęło więcej wody, uciekała wszystkimi otworami i porwała ze sobą szkło butelki.
2: Patrzcie, przeniesiono ją na wyższe stanowisko, powiedziała igła do cerowania. Ja zostałam na miejscu, no jestem zbyt delikatna, ale jestem z tego dumna, a moja duma jest godna szacunku.
0: Siedziała wyprostowana i rozmyślała. Jestem taka delikatna. Być może, że urodził mnie słoneczny promień. Wydaje mi się, że słońce szuka mnie zawsze pod wodą.
2: Ach, jestem taka delikatna, że własna matka nie może mnie znaleźć. Gdybym miała moje dawne oczko, które się złamało, myślę, że mogłabym płakać, ale nie uczynię tego. Płakać to niewykwintnie.
0: Pewnego razu dwóch uliczników położyło się nad rynsztokiem, szukali starych gwoździ, monet i innych rupieci. Nie było to czyste zajęcie, ale im to sprawiało przyjemność.
1: A!
0: Zawołał jeden z nich. Ukłuł się igłą do cerowania.
1: Cóż to za łajdak?
2: Nie jestem łajdakiem, jestem panienką, powiedziała igła, ale nikt tego nie słyszał.
0: Lak skruszył się i igła zczerniała, ale czarny strój wyszczuplej, dlatego igle wydawało się, że jest jeszcze bardziej wytworna niż przedtem.
1: Patrz, płynie skorupka jajka, zawołali chłopcy i wsadzili igłę w skorupkę.
2: Białe ściany? A wśród nich ja? Czarna? Powiedziała igła do cerowania. To dobrze wygląda. Tak można mnie zauważyć, obym tylko nie dostała morskiej choroby i nie wymiotowała.
0: Ale nie dostała morskiej choroby i nie wymiotowała. Żołądek ze stali i poczucie własnej wyższości nad człowiekiem to dobre środki przeciwko morskiej chorobie.
2: Moje złe samopoczucie już przeszło. Im się jest wykwintniejszym, tym można więcej przetrzymać.
0: Trach! Zawołała skorupka. Przejechał ją naładowany wóz.
2: Ach, jak mnie ciśnie!
0: Powiedziała igła do cerowania.
2: Teraz dostanę jednak morskiej choroby, łamie się, łamie.

się, ale nie złamała się, chociaż przejechał po niej naładowany wóz. Leżała dalej, jak długa w rynsztoku, i tam już może sobie zostać na zawsze. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: A wiesz, że chyba się zmęczyłem?
0: No proszę, kto by pomyślał? Przecież tylko się bawiłeś.
1: To może... Może dlatego? To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może coś dla ochłody?
0: Tak ci gorąco?
1: No jak przypomnę sobie te upały, to aż się pod futerkiem poce.
0: No to może o czymś, co przywoła miłe, chłodne wspomnienia.
1: Dobrze, a może być przy okazji coś o dzielnych pieskach albo konikach?
0: Konie jeszcze mają być?
1: Mhm. I jakby był jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i nic już nie mów. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą. I bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i mogę słuchać, zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, a jednocześnie dziś lub wczoraj, bardzo daleko albo nie tak daleko, gdzieś nad morzem, albo niedaleko gór czy nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: No, właściwie to... Mogło być wszędzie.
1: Jak to? Nie rozumiem.
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Kiedy bawicie się poza domem, to musicie się poznać bliżej z naturą. Z deszczem lub śniegiem, z siarczystym mrozem albo tropikalnym upałem. A deszczyk może ledwie kropić, co przy upale jest nawet przyjemne. Może być mokrą giełką albo marznącym, wilgotnym, przenikliwym zimnem. Takim wciskającym się pod kurtkę, w nogawki, w rękawy. Tak samo śnieg, ten ulubiony, to delikatne płatki przy lekkim mrozie, które osiadają na dłoniach, na czole, na policzkach. Śnieg może być też połączony z drobinami zamarzniętych kulek gradowych i te są niezwykle nieprzyjemne. Zdarza się nawet, że deszcz ze śniegiem, no, bawi się tak, bawią się ze sobą, choć ta ich zabawa dla nas, obserwujących to zmarzluchów, wcale nie jest ani miła, ani przyjemna. Ale śnieg z deszczem walczą o panowanie, o powiększenie swoich królestw mokrego, które trudno czasami odróżnić od rzeki czy jeziora, aż do takiego nieskazitelnego, czysto białego, którym pokrywa wszystko, na co zdoła sięgnąć. Ale deszcz padałby tylko z chmur na ziemię, prosto, z góry na dół, za sprawą tej samej grawitacji, która nam nie pozwala oderwać się od ziemi. Śnieg ma trochę lepiej, bo bywa lżejszy, delikatniejszy, a dlatego potrafi unosić się jak latawiec i wylądować o wiele dalej, niż by sobie zażyczyła śnieżna chmurka. Ale najchętniej taki śnieg i deszcz najlepiej w ogóle czują się w towarzystwie. O, dobrze znacie to coś, czy może tego kogoś. Na pewno możecie wymieniać wiele imion jego i to w wielu językach, bo znany jest na całym świecie. Znane są, właściwie jest ich bardzo dużo. No, dalej nie wiesz, o czym mowa? A kto świszczy przez nieszczelne okna? A kto jęczy pod drzwiami wejściowymi? A kto z furkotem trzyma się jadących pojazdów? Już wiesz? Ten sam, który chętnie wchodzi w spółki z deszczem i ze śniegiem. Wiatr, wicher, wietrzysko, wichura, co za oknem czasem świszczy, szczelinami nam zapiszczy, wciśnie się pod szalik, czapkę gałęziami zakołysze, co na liście ma wciąż chrapkę. Skup się, słuchaj, co nie słyszysz? Jak wciąż gwiżdże za oknami? Może dzisiaj jest wiatrodzień? Czasem bywa tak z wiatrami, choć na szczęście nie na co dzień. Jeden nad Saharą wieje, inny lód arktyczny siecze. U nas w Tatrach też się dzieje, bywa, że aż w buzie piecze. Bardzo różne w całym świecie, dolne, górne, zstępujące, pewnie o tym dobrze wiecie, bardzo zimne i gorące. Zimne, ciepłe, tak, dlatego, bo są górskie i pustynne, suche z piaskiem? No, tak, to dlatego, a te górskie bardziej zimne. Jest i Halny w naszych Tatrach, są Pasaty i Pontiaki. Iść pod wiatr to rzecz niełatwa, wyczyn to nie byle jaki. I tak było z pewnym bałwankiem, który zasnął zaraz po ulepieniu go. Śniegu napadało bardzo dużo, za dym.

mgiełka była tak gęsta, że trudno było przez nią cokolwiek zobaczyć. No i wtedy dzieci musiały zostać w domach. W czasie śnieżycy, ale kiedy tylko się uspokoiło, zaraz wybiegły na zasypany śniegiem plac zabaw i zaczęły lepić bałwana. Chciały, żeby był wielki, tak wielki jak dorośli, albo nawet jeszcze większy. No ale tak wysoko nie sięgały, dlatego zrobiły takiego w sam raz wzrostu Bartusia, który był najwyższy wśród wszystkich dzieci lepiących bałwanka. Basia przyniosła dziurawy garnek, Jacek różnokolorowe plastikowe piłeczki, z których wyszły piękne guziczki, oczy i buzia. Marta przyniosła zużyte miotły, dzięki którym bałwanek zyskał ręce. Bartuś znalazł na podwórku połamany miecz świetlny, którym bawił się już dawno temu z takiego tęczowego plastiku, a teraz został długaśnym bałwankowym nosem. Dzieci chciały zostać dłużej i pobawić się wokół najpiękniejszego bałwanka, którego nazwały Śniegusiem, ale nadeszła kolejna fala zimna i przenikliwego wiatru, który wkrótce znowu zasnął świat śniegowym pyłem. I zanim powietrze stało się zupełnie nieprzejrzyste, dzieci wróciły do domów. A kiedy już wyglądały bezpiecznie przez okna, na uśmiechniętego bałwana nadciągnęła trąba powietrzna, która kręciła się i jak odkurzacz zabierała wszystko, co stanęło jej na drodze. No, samego momentu porwania bałwanka dzieci nie zauważyły, ale kiedy trąba odsunęła się, a śnieżyca stała się drobnym posypywaniem, zauważyły puste miejsce po bałwanku. Zasmuciły się tym i smutne poszły spać. W tym czasie bałwanek Śnieguś, wyobraźcie sobie, leciał. Tak, leciał, kręcił się i leciał. Wirował jak najszybszy bąk i leciał. Nie wiadomo dokąd, nie wiadomo jak wysoko, nie wiedział, co się z nim dzieje i nic nie widział, bo wystraszony zamknął oczy. Nasunął warstwę śniegu na piłeczki, którymi patrzył na świat i tak wewnątrz tej szalonej trąby kręcił się i przesuwał z góry na dół, z dołu w górę, z prawa na lewo, z lewa na prawo, tak, że aż stracił przytomność, a wichura wciąż miotała nim na wszystkie strony. Kiedy odzyskał przytomność, kiedy obudził się, najpierw nie mógł się pozbierać. No dosłownie, jego kule wcale już nie były razem, nie stanowiły jedności. Długo musiał się biedny namęczyć, żeby złożyć się w całość. Kiedy wreszcie mu się to udało, rozejrzał się dookoła. Już nie leciał, ale płynął. No, znaczy stał. Stał i płynął na niewielkiej lodowej wyspie. Od morza bił chłód, padał śnieg, więc Śnieguś zagarniał te płatki jak mógł. Zagarniał i zagarniał, aż wreszcie trochę przybrał na śniegowej wadze. No, to teraz się już nie rozkleję i nawet jeśli przyjdzie ciepło, to dłużej zdołam je przetrwać. Tylko żeby nie było upałów, bo wtedy po mnie już koniec. Ze swojej wyspy pływającej, lodowej, widział pływające wieloryby, delfiny, a nawet wyskakujące ponad wodę latające ryby. I przez prawie cały rok nie musiał się martwić o swój śnieg, bo na szczęście ociepliło się tylko odrobinę. Miał szczęście, bo trąba powietrzna zaniosła go aż pod pole polarne. Inne bałwany już dawno się roztopiły, spłynęły do rzek, dalej do mórz i oceanów. No, kto wie, czy teraz jako woda nie otaczają lodowej wyspy Śniegusia. Tylko żal mu było dzieci, które tak się namęczyły, żeby go ulepić. Ale miał nadzieję, że kiedy wróci zima, to może znów spotka jakąś trąbę, która zaniesie go do tego miejsca, skąd porwała go pod koniec ubiegłej zimy. Wciąż o tym marzył i śnił o tym. Chciał się z nimi zobaczyć, chciał im podziękować za wysiłek, który włożyły w jego ulepienie. I tak, rozmyślając, zasnął. Dlatego pewnie nie usłyszał zbliżającej się potężnej trąby. Ten twister rósł z każdą kolejną minutą. Zataczał coraz większe kręgi i porywał wszystko, co się dało. Kiedy na morzu zauważył niewielką lodową wysepkę, a na niej śpiącego bałwanka, postanowił zrobić mu niespodziankę. Chyba już się domyślacie, jaką. Co, basałyki? Nie wiadomo, gdzie ów twister postawi bałwanka. Nie wiadomo kiedy. Może dopiero kiedy nadejdzie zima i spadnie śnieg. Może na twoim podwórku. Ale żeby to sprawdzić, zamknij oczy i śpi. We śnie może uda ci się z nim spotkać. No proszę, miś Michaś już śpi. To może z nim też zechcesz się spotkać? Wystarczy odrobina wyobraźni, a najłatwiej o nią podczas snu. Ciii, już wam nie przeszkadzam. Ciii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

dziewczyny we włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał, a ja myślę...

rodzinne.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Kolejnym gościem jest Jaco Brango, ale myślę, że w tej sytuacji bardziej Szymon Paduszyński. Witaj, cześć.
2: Cześć.
1: Jako muzyk, Jaco Brango, jako rodzic?
2: No zdecydowanie Szymon Paduszyński. Chociaż śmieszne było, jak kiedyś tak. Kiedyś no, syn rozpoznaje mój pseudonim artystyczny, tak, i kiedyś do mnie mówił, ale przecież ty jesteś Jaco Brango. Także tak, no to generuje oczywiście kilka miłych humoresek, ale on to kuma, nie?
1: A gdy pytają syna w przedszkolu, kim jest tata?
2: Kurczę, nie wiem właśnie, wiesz, bo nikt mnie nigdy nie przyszedł z taką informacją, żeby... No on, wiesz co, no wiele razy już go brałem na moje koncerty, więc wiesz, za każdym razem jak wyjeżdżam na koncerty, no to też mu tłumaczę z wyprzedzeniem, żeby zdążył się na to przygotować, że będę wyjeżdżał na koncerty i że nie będzie mnie kilka dni, albo dzień, albo dwa, albo trzy, albo tydzień, bo to różnie bywa. No więc tak, no doskonale wie, czym się tato zajmuje.
1: Bo wiesz co, były takie sytuacje w tym podcaście, że na przykład artyści opowiadali, ich dzieci mówią, że tata lub mama, w zależności kto jest muzykiem, że nie pracuje, ten drugi rodzic pracuje.
2: Wiesz co, no... Kurczę, nie pojawiło się to jeszcze u mnie, natomiast wiesz, jak ja jestem w chacie, on wstaje do przedszkola i mówi, że nie chce iść. I ja mu mówię, ale tato musi iść do pracy, to cały czas czekam na to, żeby on mi powiedział, ale przecież ty w pracy już byłeś, nie? A dzisiaj jesteś w chacie, to znaczy, że nie pracujesz, nie? Ale on chyba wie, że wiesz, pracuje jeszcze w studiu przy tym, że wiesz, że są przy okazji całej tej muzyki, oprócz grania koncertów, no to trzeba robić rzeczy, żeby te koncerty można było grać, czyli piosenki i no i zajmować się jakoś tam promocją swojego no, twórczego ja.
1: Jest pierwszym recenzentem twoich piosenek?
2: Puszczam mu.
1: Dziecko nie zawsze prawdę piosenki. Powie.
2: Tak, nie wszystkie piosenki mu mogę puścić, no bo nie, wiesz, no, nie wszystkie są myślę przyswajalne dla pięciolatka, albo po prostu nie chcę generować trudnych pytań, no bo sam wiesz, że to jest delikatna sprawa, nie? Że ten... bardzo ciężko wytłumaczyć jest na przykład dziecku w jakiś taki niekrzywdzący go sposób, na przykład, że dziadek zmarł, nie? Dziadek, którego on akurat nie może pamiętać, zna go ze zdjęć. Nie? I wiesz, i to była... no to jest... Więc jest wiele tematów, z którymi się wstrzymujesz. Ale rzeczywiście jest recenzentem. Na przykład, wiesz, ta ostatnia piosenka. Dzieci mają takie wyczucie, że jak jakaś piosenka im wpadnie w ucho i to jest piosenka z radia, to najczęściej jest to taki bezapelacyjny hit.
1: Ale też o trudnym temacie. Nie umrzemy młodo.
2: Dokładnie. Tak, natomiast ja się nauczyłem, że wiesz, że piosenki, które on z radia zapamiętuje, to są takie hity, które są... Wiesz, no, bezapelacyjne po prostu. I jak ja puściłem piosenkę, wiesz, w chacie właśnie Nie umrzemy młodo, on się na pewno w inny sposób wsłuchuje w teksty, natomiast wiesz, vibe czuje całym sobą i lubi potańcować. Więc potem pojawiało się, że puść tą piosenkę.
1: Okay.
2: Wiesz, puść tą piosenkę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja sobie myślę wtedy, kurde, to będzie hit.
1: To będzie hit. To zadziałało. Hit. No tak, bo dziecko prawdę powie. Jeżeli by mu się nie spodobało, to nie chciałby kolejny raz. A jak wraca do tej kompozycji, wiesz, co mi Igo ostatnio powiedział? Mhm. Że jego córka kojarzy go z Supermocy.
2: No to właśnie, tak, no wiesz co, to była też przez
1: długi
2: czas... To był
1: hit dla dzieciaków,
2: tak,
1: naprawdę.
2: Ciężko powiedzieć, żeby dla mojego syna też nie był to hit, nie? Bo pamiętam, że właśnie, wiesz, kupiliśmy mu nawet taki mały głośniczek, gdzie się na kartę SD wgrywało jakieś jego ulubione piosenki, no to wiadomo, że tam musiało być to, musiała być Meluzyna, wiesz. Wgrywaliśmy tam mu jeszcze parę innych piosenek, z których niekoniecznie jesteśmy dumni. Tak, ale...
1: A te ambicje rodziców, tak? Bardziej przeważyły?
2: Nie, nie, nie, wiesz, no czasami... A, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

0: Nie tego.
1: Trudno będzie to wyciąć.
0: Trudno będzie, ale no nic. Niech to będzie taka, wiesz, taka ciekawa, zaszczepiona w słuchaczu i być może kiedyś dokończymy ten temat.
1: Po nagraniu podcastu i tak zapytam.
0: Ale wiesz co, ale bardzo ciekawa była sprawa, jak kiedyś mu na przykład... Aha, on mówił, i on na przykład mówił, że jego ulubioną piosenką właśnie jest Nie umrzemy młodo, jeszcze przed premierą. Ale potem mu powiedziałem, że piosenka ze Sprite'em to jest piosenka dla mamy. Mhm. To w 5 sekund okazało się, że jego ulubioną piosenką jest jednak piosenka dla mamy.
1: O, widzisz. No,
0: czyli wiesz, tam jednak jest też to emocjonalne podejście do piosenek.
1: Ma emocjonalność po tobie? Bo ja tak ciebie odbieram, że Szymon to jest niezwykle emocjonalna osoba.
0: No wiesz co, jest bardzo wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy i wiesz co, no akurat oboje z moją żoną jesteśmy wrażliwi i na sztukę, i na emocje, więc ciężko powiedzieć, po kim on to ma, ale tak, rzeczywiście jest tak, że bardzo ciężko było z nim obejrzeć, wiesz, taki disneyowski film pełnometrażowy, bo po prostu on tego emocjonalnie długo nie dźwigał. Już teraz przekroczyliśmy te...
1: Wiesz, że wiem, o czym mówisz. Naprawdę.
0: Czyli u ciebie też jest tak silne przeżywanie emocji.
1: Bardzo. Że...
0: No, a wiesz, a tak naprawdę z tych filmów właśnie pixarowo-disneyowskich, to chyba tylko Auta nie mają w sobie takiej, wiesz, gorzkiej historii obciążonej jakąś, wiesz, jakąś stratą, nie? Tak mi się wydaje, że chyba tylko to jest jedyna... Z tych bajek, które myśmy oglądali, to jest jedyna, którą możesz puścić bez strachu.
1: Jakbym patrzył w lustro, wiesz, bo naprawdę, gdybym sobie przypominał którąś z niedziel w moim domu, gdzie jest tak zwane kino domowe, robimy popcorn i odpalamy filmy disneyowskie i widziałem, ile kosztuje to emocji mojego syna, to szok.
0: No i wiesz co, i no zauważyłem, że w takim wypadku, no bo to wiesz, te emocje właśnie w filmach są podane tak za darmo, nie? W sensie one są bardzo czytelne. I zauważyłem, że na przykład w takiej sytuacji czytanie książek, nawet właśnie o dokładnie tych samych rzeczach, czyli wiesz, jakieś takie skróty, są też takie zbiory bajek Disneya, ale do czytania, tych emocji się tam nie odczytuje, zresztą wiesz, no to są skrótowe sytuacje, tak. Te ciężkie momenty w historii.
1: No i to też jest tak... tylko teatr wyobraźni, a jednak tutaj...
0: Tak, a on wtedy sobie to inaczej wyobraża, więc to jest dużo bezpieczniejsze, więc te wiesz, te wszystkie takie głosy, że dzieci może na pewne bajki są nieprzygotowane jeszcze, no to jest wszystko prawda, nie? Ten język czytany jest zupełnie inaczej przyswajany, a my dużo czytamy.
1: Wspomniałeś o dziadku, czyli o twoim tacie. Mhm. Miesiąc po śmierci napisałeś piosenkę dla taty, zatytułowaną Tato. Mhm. Podobno w 3 minuty, czyli tyle, co trwa utwór.
0: Wiesz co, no tak, tak. To był taki moment właśnie, w którym przychodzi coś takiego, wiesz, te piosenki się pisze, jak mam wrażenie, że na dwa sposoby. Albo warsztatowo chcesz jakiś temat poruszyć, robisz sobie wielką notatkę na 13 stron A4 i ubierasz to w słowa, albo po prostu przychodzi do ciebie gdzieś z góry, nie wiem, kosmos chce, żebyś napisał jakąś piosenkę i te słowa się po prostu z ciebie wylewają. No to był taki moment. I często mówię, że to jest piosenka, której ja bym chciał nigdy nie napisać, no bo okoliczności, wiesz, w jakich ta piosenka powstała, są takie bardzo kwaśne. No wiesz, nawet po tym już minęło, wiesz, ponad 4 lata od tej sytuacji. I cały czas ciężko się o tym mówi i gardło się, wiesz, teraz zaciska. Więc no to jest bardzo szczera piosenka. Niestety powstała, ale cieszę się, że zebrałem się w sobie i ją wypuściłem, bo ta piosenka, wiesz, jest ważna nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy w tej sytuacji podobno się znaleźli, że przeżyli taką stratę, która ich zdruzgotała. I chociażby dlatego warto było się zmierzyć z tymi swoimi emocjami i tę piosenkę wypuścić.
1: Dzisiaj ty jesteś rodzicem. Dzisiaj pewnie sporo tych wartości, tę miłość, którą ci przekazał tata, przekazujesz dalej.
0: No mój tato był bardzo wrażliwym człowiekiem i nie zajmowałbym się muzyką, gdyby nie on. to, że wiesz, że chociażby znam Beatlesów i uwielbiam,

0: to, że zaszczepił we mnie miłość do instrumentów, że woził mnie na te wszystkie zajęcia, wiesz, w Domu Kultury. Był też takim wsparciem, które czułeś, wiesz, w tych momentach...
1: gdy coś, nawet nie szło.
0: Gdy nawet nie szło, wiesz, albo to, jak on się... On nie potrzebował zaproszenia na twój występ. W sensie, wiesz, nie, on po prostu wiedział, że ma tam być.
1: Okay.
0: To nie było tak, że musiałeś dzwonić i... Więc we wszystkich sytuacjach, kiedy po prostu były takie możliwości, to on wiedział, gdzie ma być i... Natomiast no, bardzo jest przykro, że taka najbardziej przykra właśnie sytuacja dla mnie w śmierci mojego taty jest taka, że mój syn go nie poznał, bo miał wtedy raptem pół roku, więc nie jest w stanie go pamiętać, wiesz, mogę mu pokazać parę zdjęć albo, wiesz, albo filmików, ale wiem, że byłby zajebiście zaangażowanym dziadkiem. I tego mi brakuje, że nie będzie tego wpływu bezpośredniego, wiesz, mojego taty na mojego syna.
1: A młody dziś pyta o dziadka?
0: Wiesz co, no...
1: Wszedł w ten etap, że zaczęło go to interesować, bo no, mamy synów w podobnym wieku i ostatnio od w sumie tak 2 miesięcy mój syn drąży temat, kim był dziadek, jaki był. Co to znaczy, że nie żyje, gdzie on teraz jest?
0: To myśmy się już zmierzyli z tym, wiesz, chwilę wcześniej, jak, wiesz, odwiedzaliśmy cmentarz. No to są właśnie strasznie trudne momenty, no bo co masz powiedzieć, że, wiesz, no tu leży dziadek Artur, nie?
1: Trudno wytłumaczyć.
0: Dla niego, wiesz, no on się pyta, no ale gdzie on teraz jest, nie?
1: No.
0: I... Wiesz, no ciężko się gada z takim moim dzieckiem o tym, tym bardziej, że wiesz, no wiemy, że jest ultra wrażliwy. I pamiętam, że w zeszłym roku pojawiła się u nas, czyli on miał wtedy 4 lata, gdzieś nie wiadomo skąd zaszczepiło się w nim takie poczucie, że on wiedział, że starzy ludzie umierają. Nie? Jakby dotarło to do niego. I on patrząc na nas... wiesz, płakał, mówił, że my jesteśmy starzy i niedługo umrzemy. I dla niego to było ten, wiesz, jakaś absolutna taka groźba końca świata, bo wiesz, on nie czuje tej różnicy, że wiesz, między nami a prababcią jego jest, wiesz, tam ponad 50 lat różnicy, nie? I więc no to z jednej strony jest trochę zabawne, no bo nieuzasadnione niczym obawy. Natomiast takie rzeczy też się zdarzają, nie? Że wiesz, że ludzie giną w młodym wieku, a no dziecko to stresuje. Jakby on sobie połączył te kropki, no to wiesz, no bardzo długo musieliśmy mu tłumaczyć to, że my jesteśmy młodzi, nie? Że wiesz, że mając... A on wtedy patrzy na nas i mówi, ale wy już macie zmarszczki, nie? I nie masz mu co na to odpowiedzieć. Nie?
1: Dlatego napisałeś piosenkę Nie umrzemy młodo?
0: Nie, wiesz co? Nie akurat, bo piosenka Nie umrzemy młodo wzięła się głównie od tego, że... ja bardzo lubię taki numer Too Old to Die Young, co to jest dosłowne tłumaczenie i wiesz, to jest piosenka z filmu Quentina Tarantino Django.
1: No wiem, tylko tak się dobrze złożyło.
0: Tak się dobrze złożyło, bo to ultra pasuje, natomiast no, myślę, że ludzie, którzy przekroczyli już tą, wiesz, zmianę z dwójki na trójkę z przodu, no to doskonale czują ten fakt, że oddech upływającego czasu
1: no
0: staje się
1: mi,
0: taki
1: mi tam trójka na czwórkę się zmieniła.
0: No jak się z tym czujesz?
1: Wspaniale.
0: No to widzisz, znaczy, jeżeli to jest najgorszy ten moment z 2 na 3, bo w sumie właśnie bardzo często słyszę takie opinie, wiesz?
1: Jak padła ta czwóreczka z przodu, to poczułem, że dobra, teraz jestem młody.
0: Tak?
1: Kiedy przyjdzie starość?
0: Nie, wiesz, no tą piosenką niejako chciałbym bardzo podkreślić to, że to wszystko w nas drzemie i to od nas zależy, czy my będziemy tymi starymi dziadami, czy nie. Nie, bo to nie jest tak, że nagle... Oczywiście te oczekiwania społeczne, którym my się możemy poddać albo nie, są takie, że właśnie jak już masz 30 lat, to znaczy, że nie wiem, nie wypada ci chodzić w trampkach, powinieneś cały czas chodzić na kant i najlepiej mieć zawsze ułożone włosy i nie garbić się i co, no i najlepiej nie denerwować, nie?
1: Dlatego zrezygnowałem z włosów.

0: Świetnie odnalazł się w tym numerze Krzysztof Zalewski, któremu towarzyszysz w jego składzie koncertowym, w jego bandzie. A teraz pojawił się gościnnie w twojej piosence. Myślę, że on też ma takie podejście do życia i tematyka idealnie mu przypasowała.
1: Jest coś takiego, że w naszej branży mam wrażenie, że i tak ci, wiesz, koledzy się w jakiś sposób wolniej starzeją. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że przynajmniej akurat w moim otoczeniu bardzo nadążają za tym, co się dzieje muzycznie dookoła, wiesz, idą po prostu z duchem czasu, wiesz, nie utwardzili się w jakiejś tam, wiesz, skorupie swoich upodobań z lat wczesnych. Oczywiście one są zawsze wyraźne, natomiast w tej muzyce dzieje się dużo i ona cały czas ewoluuje i wydaje mi się, że to jest... i też to, że wiesz, że nie musimy chodzić pod krawatem do pracy, że nie jesteśmy w ten sposób oceniani. To oczywiście dużo ułatwia i wiesz co, no Krzysiek...
0: Przecież Beatlesi wcześniej wspomniani te krawaciki nosili.
1: No tak.
0: Do pracy.
1: No i teraz co ja mam ci na to odpowiedzieć? No? Szachmat.
0: Szachmat.
1: Wiesz co, no jak Krzyśka sobie wymarzyłem, że on się na mojej debiutanckiej płycie pojawi, no bo chciałem bardzo zaprosić kilka postaci na moją płytę, które miały na mnie głęboki wpływ w rozwoju moim takim artystycznym. No Krzysiek bezapelacyjnie jest taką osobą.
0: Ale
1: właśnie
0: też patrząc na listę gości, to są osoby, z którymi pracowałeś lub pracujesz. No bo przecież tak. I Miodu z Jamala, i zespół Neony.
1: Tak, i właśnie dlatego oni się na tej płycie pojawią, bo wszyscy oni mieli, ojejku, no tak przeogromny wpływ na to, kim jest Jaco Brango i jakim językiem muzycznym się posługuje. Że dla mnie to jest duży zaszczyt, że oni wszyscy zgodzili się w tych moich piosenkach wystąpić.
0: Nie wiem, czy dobrze liczę, ale według moich wyliczeń brakuje Darii Zawiałow. Jeszcze.
1: Wiesz co, no bo z Darią za krótko popracowałem.
0: No to na drugiej. To może i na drugiej. Ta piosenka w ogóle, myślę, że jest ważna nie tylko do posłuchania, ale również do przeczytania. Mhm. Tekstu, żebyśmy naprawdę wszystkiego nie brali na serio i pomyśleli o tym, że można samemu siebie oszukać. Nie umrzemy młodo, będziemy żyć wiecznie i korzystajmy z tego życia. Naprawdę róbmy wszystko jak najlepiej, warto się potykać, bo przecież te potknięcia nas budują, ale... korzystać z życia pełną garścią.
1: To jest dokładnie to, co chciałem tą piosenką powiedzieć.
0: Więc dobrze ją odczytałem. Jak łączysz życie muzyka z byciem rodzicem? Bo myślę, że dla ciebie to też emocjonalny jest roller coaster. No bo rzeczą naturalną jest, że się tęskni. I często te wyjazdy mogą być dużo trudniejsze niż nam się wydaje. Bo nie zawsze to są wyjazdy na koncerty na 2 dni, na 3, a czasem się wyjeżdża na tydzień albo i dłużej.
1: Wiesz co, no tak jak teraz rozmawiamy, to ja zawiozłem, dzisiaj jest wtorek, ja mojego syna widziałem ostatnio, jak w piątek zawiozłem go do przedszkola. No bo potem właśnie wyjechałem, wiesz, na próby, koncerty, wywiady. I no to jest ten taki moment, że ja już bardzo odczuwam tą tęsknotę. Gorsze jest w tym, że ja wiem, że mój syn tęskni bardziej, że jemu ten czas płynie wolniej i no to generuje takie, wiesz, jeszcze poczucie winy i myślisz cały czas o tym, masz z tyłu głowy, że robisz krzywdę swojemu dziecku i szczerze mówiąc nie wiem, jak to godzić w zdrowy sposób. Bo wiesz, no bo praca jest taka, jaka jest. Robisz to, co kochasz, no ale zostawiasz w domu swoją rodzinę i jeździsz, grasz te koncerty. No i stoisz okrakiem pomiędzy dwoma rzeczami, które kochasz.
0: Ale tłumaczysz sobie to tak, że za moment wrócisz do domu i to nie jest tak, że codziennie wyjeżdżasz, że jesteś w tej komfortowej sytuacji, że jednak te kilka dni spędzisz w domu, nie będziesz szedł do pracy, będziesz miał więcej czasu dla syna, a później znowu wyjedziesz. No,
1: no tak.
0: Jak mawiał klasę, żeby minusy bardzo, nie przesłoniły nam plusów.
1: Dużo mnie nie ma w weekendy, nie? No i wakacje to też jest okres.

0: jest taki bardzo intensywny koncertowo, więc trudny montaż. Trudny montaż, wiesz, jakby to nas wiele kosztuje, nas jako całej rodziny, emocjonalnie.
1: Emocjonalnie i logistyki pewnie też.
0: A logistyka to jest czasami taka, że wiesz, masakra, wiesz, to też nie jest tak, że jak wiesz, no dzielimy jednak, jak jesteśmy oboje w domu, dzielimy tę opiekę nad dzieckiem na pół, nie? Dwie osoby inaczej, a wiesz, no chodzenie do pracy i wychowywanie dziecka to jest bardzo dużo, nie? Więc wiesz, zarówno kosztuje to mojego syna, który dużo się pyta o mnie, ale też kosztuje moją żonę, który przez to, że mnie nie ma i on za mną tęskni, jest bardziej nerwowy. I to wszystko, wiesz, wtedy
1: przekłada się też na nim.
0: Tak, spoczywa na niej, plus wiesz, oczywiście to wiesz, technologia na wiele pozwala teraz, bo możemy się dzwonić na kamerce, ale to nie jest to, wiesz, no, ten kontakt bliski, fizyczny, to, że syn potrafi, no tak, wiesz, chce na ciebie wskoczyć ci na plecy, jak wiążesz buty, wiesz, i przewrócić się razem z tobą, no to przez telefon tego nie zrobisz, nie?
1: Prawda. A macie pomoc na miejscu?
0: Wiesz,
1: jesteście
0: co, no,
1: w tej komfortowej sytuacji, że macie dziadków.
0: No wiesz co, no są jednak, którzy są pomogą. Jednak, no akurat teściowie są tak godzinę 15 drogi od nas, bo no, moja mama ma tej drogi trochę więcej i mają trochę bardziej elastyczny niż moja mama tryb pracy, więc bardzo dużo nam pomagają. Ale no to jest jednak jakaś odległość. Nie mamy dziadków na miejscu. To jest tyle, co mogę powiedzieć.
1: Logistyka. Ile lat już jesteś muzykiem?
0: No powiedziałbym, że zawodowo to muzyką zajmuję się tak już z 11-12 lat.
1: Od 5 lat jesteś tatą.
0: No tak.
1: Jak zmieniłeś się ty, jak zmieniła się twoja muzyka 5 lat temu?
0: Dobre pytanie. Najlepsze jest to, że wiesz co, taki najbardziej intensywny koncertowo czas właśnie zaczął się wtedy, jak zostałem tatą, to wtedy też pojawiła się propozycja pracy z Krzyśkiem. Krzysiek to jest, wiesz...
1: Z jednej strony dobrze, bo...
0: No oczywiście.
1: Zadziękuję, tego nie robisz.
0: To prawda. I to nasz, wiesz, budżet domowy oczywiście bardzo na tym zyskuje, że tych koncertów jest sporo.
1: A na pewno myślicie o przyszłości syna i no i wiadomo,
0: wiesz,
1: że...
0: No normalna sprawa, wiesz, no my też oboje prowadzimy, wiesz, no taki nienormowany tryb pracy. Moja żona jest projektantem wnętrz. Ja, wiesz, ja jestem muzykiem. Na emeryturę nie mamy co liczyć.
1: Czyli ładnie macie w domu.
0: Zdecydowanie tak. I na emeryturę, wiesz, nie mamy co liczyć, więc tak, no wiesz, no trzeba mieć to też z tyłu głowy. Więc wiesz, no i to, wiesz, kujemy żelazo póki gorące. No i oboje bardzo lubimy swoje
1: roboty. Bo może młodo nie umrzecie, ale wiecznie młodzi nie będziecie.
0: No tak jest. No to nie jest nic nowego. Nie? I czy coś chciałem do tego dodać? To chyba...
1: Czy gdy twój syn pojawił się na świecie, bo muzycy z natury są emocjonalni. Czy odczuwasz jeszcze bardziej emocjonalność w tym, jak dziś piszesz i komponujesz? Od kiedy on jest? Uwrażliwił cię jeszcze bardziej?
0: Wiesz co, no bez wątpienia, wiesz co, no niesamowite jest to, że on cały czas, pomimo tego, że wiesz, ma 5 lat, powoduje, wiesz, takie bodźce i obserwacje świata, które są, wiesz, dla mnie z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony sprowadzają mnie na ziemię, wiesz, jakaś sytuacja z zeszłego tygodnia, kiedy wychodzimy z basenu, jest już późny wieczór, ja oczywiście myślę o tym, która jest godzina i że trzeba, wiesz, już dziecko jeszcze przygotować do spania i tak dalej, żeby, wiesz, rano poszedł w podskokach do przedszkola i cały czas, wiesz, myślisz o tych wszystkich rzeczach, które musisz i żeby sobie jakoś poorganizować w głowie, poukładać tą całą logistykę i w drodze do samochodu nagle mówi do ciebie: tato, patrz, jaki ładny księżyc, nie? I to jest ten moment, w którym mówisz, no przecież właśnie o to w życiu chodzi, nie? Żeby stanąć i popatrzeć na to, co mamy za darmo, nie? I żeby się po prostu czasami zatrzymać i uspokoić w tej całej gonitwie spraw, nie? Bo tego jest, po 30 tego jest strasznie dużo.

0: Przypomina mi się od razu taka książka, bo jednym z najpiękniejszych momentów każdego dnia dla mnie, kiedy jestem w domu, jest czytanie mojemu synowi na dobranoc.
1: To u nas jest dokładnie to samo. Codziennie jest, mamy umowę, ile przeczytamy. Zazwyczaj są to dwie książeczki albo dwie historie, bo wiesz, wiadomo, tam zdarza się, że on przynosi encyklopedię, ale wtedy mówisz, no tego nie będziemy czytać w całości.
0: I przypomina mi się książka Jak tata pokazał mi wszechświat, właśnie gdy powiedziałeś o księżycu. Polecam ci tę książkę, jak syn z ojcem idzie na spacer, by oglądać księżyc.
1: No dobra.
0: Ale to polecajka, my się wymienimy później. Najtrudniejsze pytanie ci teraz zadam. Czy chciałbyś, żeby twój syn był muzykiem?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo to jest trudny kawałek chleba. Nie zamierzam go absolutnie do tego zachęcać. To, że akurat dla mnie jest to bardzo ważna rzecz i bardzo mnie pochłonęła, to nie znaczy, że wiesz, że on się nie zainteresuje czymś zupełnie innym. Uważam, że w ogóle najgorszą rzeczą, jaką można dziecku zrobić, to zaszczepić mu jakieś takie oczekiwania co do jego zawodu czy ścieżki zawodowej.
0: Najgorszej.
1: Więc bardzo chciałbym, bo wiesz, no u nas w domu wiesz, sporo tańcujemy, instrumenty są. Natomiast nie skupiam się na tym, żeby go, wiesz, próbować teraz na przykład uczyć grania na instrumencie, bo nie czuję, że on ma taką potrzebę.
0: Ale
1: nie
0: wiem, sięga po instrumenty,
1: wiesz, skoro ostatnio coraz częściej, wiesz, naciska pianino albo bierze ukulele i tam, wiesz, natomiast widzę, że jest jakaś taka awersja, że jak chcę mu coś pokazać, to on powiedział mi ostatnio, ty mi ciągle chcesz coś pokazywać. Więc ja po prostu z tym nie walczę, tym bardziej, że wiesz, oczywiście ja będę go pilnował, żeby on trzymał dobrze przegub, jak będzie wsiadał do pianiny. To zupełnie nie o to chodzi, na pewno nie na tym etapie. Bardzo chciałbym, żeby on pokazać mu ten muzyczny świat, bo niezależnie od tego, co on będzie robił, to wiesz, to jest rozwojowe zarówno dla, wiesz, mózgu, oczywiście, koordynacji ruchowej. I no, jest bardzo... no wartościowe emocjonalnie, nie? Zresztą, wiesz, my teraz na przykład jak chodzimy do jakiegoś, wiesz, muzeum, bierzemy go ze sobą, on chodzi z nami, te dzieła sztuki ogląda i wydaje mi się, że bardzo potrzebne jest pokazywanie mu tego świata, natomiast naciskanie, żeby on go polubił albo żeby ten świat się stał tak ważny dla niego jak dla ciebie, to nie ma absolutnie żadnego sensu.
0: Zapytam cię teraz trochę od innej strony. Jakie są największe radości związane z byciem muzykiem i rodzicem jednocześnie?
1: No, wiesz co, ostatnio graliśmy koncert w Oławie.
0: Okej.
1: Okay. I no, tam akurat właśnie przyjechał mój syn z żoną i przez cały koncert, znaczy najpierw musiałem go znaleźć, bo nie wiedziałem, gdzie oni będą siedzieć. Musiałem go znaleźć i przez pierwsze kilka piosenek w zasadzie nie myślałem o tym, co gram.
0: Szukałeś go
1: automatycznie, szukałem. Jak go w końcu znalazłem, to wtedy zaczął się najpiękniejszy koncert, jaki zagrałem, bo co chwilę widziałem mojego syna, który jak tylko, wiesz, łapaliśmy się wzrokiem, machał do mnie i no to jest chyba ta radość.
0: Trochę spodziewałem się tej odpowiedzi, bo z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że też tego doświadczyłem i to było najpiękniejsze i w sumie nie pamiętam za wiele rzeczy związanych z koncertem, tylko tego machającego syna i ten szczery uśmiech, taki prawdziwy i też taką dumę w jego oczach, prawda? Że tata tam jest.
1: Tak.
0: No, że to właśnie mój tata. Mhm. Jak to dzieci lubią się często przekomarzać. Mój, nie twój. Ja mam. Piękna ja mam sprawa. Czerwony rowerek, a ty? Ja mam tylko.
1: To jest właśnie ten etap.
0: Jakie marzenia chciałbyś zrealizować ze swoim synem właśnie w kontekście muzyki? Masz takie marzenie, żeby nagrać z nim na przykład piosenkę? Żeby zostawić taki ślad?
1: Nie. Nie mam takiego marzenia. Tak jak ci mówiłem wcześniej, że nie czuję czegoś takiego, żeby go na siłę do tego świata zapraszać. To będzie wielka radość na pewno, jeżeli kiedyś się coś takiego wydarzy, że

on mi powie, że chciałby jakąś piosenkę ze mną, wiesz, napisać, zrobić, wykonać, to oczywiście super sprawa. Natomiast nie wiem, na ten moment

0: dzika przyjemność, jak sobie możemy w chacie poskakać razem.
1: A byliście razem na weselu jakimś?
0: Pewnie, tak.
1: Dzieciaki lubią. Jak ty jeszcze jesteś dobrym tancerzem, to żona zadowolona w pełni. Ma dobrego partnera na parkiecie.
0: Tak, ale we trójkę już się tańczy ciężko.
1: No tak.
0: to jest innego rodzaju tańczenie. Ale coś chciałem jeszcze odbić. Bo jakie pytanie zadałeś?
1: Jakie marzenie chciałbyś zrealizować ze swoim synem w kontekście muzyki?
0: Mam takie marzenie, które mam nadzieję, że jeszcze zrealizujemy, że chciałbym, wiesz, wynająć kampera, zabrać moją rodzinę i, wiesz, podróżować sobie po Europie takim kamperem, wiesz, mieć gitarkę akustyczną, jakiś taki głośnik na baterię, żeby sobie można było ewentualnie, wiesz, trochę pęgi na ulicy naskrobać i, wiesz, i pograć piosenek dla ludzi z różnych krajów.
1: Świetnie.
0: I myślę, że to by była fajna w ogóle, wiesz, wycieczka turystyczno-krajoznawcza i taka związana też przy okazji z muzyką.
1: Czy ty jesteś w naszej grupie na Facebooku Tatusiowie Muzycy?
0: Nie, ale będę zaszczycony, jeżeli mi
1: to tam... trzeba się dołączyć. Co roku są wyjazdy, tylko Tatusiowie Muzycy i ich dzieci. Męskie wypady z dziećmi.
0: Bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo niebezpieczne. No, jakieś... Na ostatnim wyjeździe było chyba z 60 osób.
0: Wow.
1: Z dziećmi, oczywiście. No. Nie, że tylko tatusiowie zostawiamy dzieci, wyjeżdżamy, ale grupę na Facebooku mamy tylko z dzieciakami. Na koniec naszego spotkania, Szymon, co uważasz za najważniejsze w równoważeniu pasji i rodziny?
0: Wiesz co, myślę, że organizowanie sobie tego czasu w taki sposób... Żebyś wiedział, że jak jest czas dla rodziny, to zostawić te pozostałe sprawy zawodowe. W sensie uczyć się tego i umieć wyłączać się na te sprawy zawodowe w momencie, jak jesteś z rodziną. To nie zawsze jest trudne, nie zawsze jest możliwe, bo po prostu, wiesz, są czasami rzeczy, które są po prostu, jakby to powiedzieć... bardzo pilne i czasami musisz jeszcze sięgnąć do tego telefonu i coś ustalić na przykład. Ale myślę, że to jest klucz do tego, żeby dziecko wiedziało, że jak spędzacie czas razem, to jesteście w tym momencie razem, a nie w tym telefonie. Ale myślę, że to nie jest kwestia tylko muzyków. Tylko, wiesz, w tym dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy uzależnieni od telefonu i mamy odruch, żeby po prostu w momencie, jak tylko przez 10 sekund się nudzimy, to żeby od razu wyciągać telefon i scrollować social media, to myślę, że to jest ultra ważne i istotne, żeby walczyć z tym swoim odruchem.
1: Tym bardziej, że dzieci są naszym odbiciem, są naszą kalką i żebyśmy później my do nich nie mieli pretensji, że nie poświęcają nam czasu, a siedzą w telefonach.
0: Dokładnie to.
1: Szymon Paduszyński był z nami w podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Szymon Paduszyński, czyli Jaco Brango, a ja gorąco polecam wam, żebyście poznali twórczość Szymona, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Na pewno sięgnijcie po utwór Tato, sięgnijcie po wszystkie utwory. Myślę, że będą też idealnym tłem, dodatkiem do tego podcastu. Wielkie dzięki, Szymonie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

Thank you.